0: poinformował o tym rzecznik resortu Maciej Wewiór. Prezydent Karol Nawrocki nie rozmawiał z prezydentem Trumpem o Zbigniewie Ziobrze, zapewnia prezydencki minister Marcin Przydacz. Dobrze, że prawdopodobnie to amerykański sąd zdecyduje o ewentualnej ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości z USA do Polski, podkreśla Przydacz.
1: Orzeknie o tej sprawie sąd amerykański, co do którego myślę, że nikt z obserwujących nie ma zarzutu co do braku niezależności. W przypadku polskiej prokuratury na pewno takiego przymiotu niezależności pod prokuratorem generalnym Żurkiem dzisiejsza prokuratura nie ma.
0: Polskie władze nie wykluczają wystąpienia do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobro. Poselskie wynagrodzenie Ziobry pod dużym znakiem zapytania. Kancelaria Sejmu wzięła pod lupę sytuację byłego ministra sprawiedliwości. Wszystko w związku z jego wyjazdem z Budapesztu do USA i informacją, że polityk miał zostać korespondentem jednej z prawicowych telewizji. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
2: Marszałek Sejmu nie ukrywa, że jest pewien problem dotyczący sytuacji Zbigniewa Ziobry, bo były minister, choć formalnie wciąż jest posłem zawodowym, to miał zacząć inną pracę i to wymaga wyjaśnień. W takiej sytuacji ten status by stracił, tłumaczy Włodzimierz Czarzasty.
3: Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
2: Na dziś Zbigniew Ziobro i tak dostaje jedynie 1/10, czyli dokładnie 1300 zł.
0: Zbigniew Ziobro ma zmniejszone wynagrodzenie, ponieważ od grudnia nie bierze udziału w obradach i nie wykonuje swoich obowiązków. Susza uderza w lasy i pola rolników. W niektórych miejscach straty w uprawach mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Na niewiele się zdają opady deszczu. Polska w wielu miejscach powoli zmienia się po prostu w pustynię, mówi Radiu Z dr Ewelina Flis-Olszewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
4: Za małe sumy opadów, za wysokie parowanie, za wysoką temperaturę, rośliny zaczynają mieć bardzo niekorzystne warunki do życia, więc przechodzimy bardziej w formacje stepowe, czyli bardziej niższe rośliny, bardziej trawiaste. I zjawisko suszy, i zjawisko braku wilgoci w glebie będzie jednak postępowało.
0: Dlatego eksperci zachęcają rolników do upraw roślin bardziej odpornych na suszę, a nas wszystkich do oszczędzania wody. Lotnisko w Łodzi ma współpracować z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Spółka CPK chce korzystać z doświadczeń portu lotniczego imienia Reymonta w Łodzi, ale też właśnie tu szkolić się mają przyszłe kadry na potrzeby planowanego węzła transportowego, mówi Radiu Z Filip Czarnicki z CPK.
5: Wszystkie przyszłe operacje, które będziemy wykonywać, jeśli chodzi o już funkcjonujące lotnisko, to lotnisko w Łodzi będzie tutaj naturalnym zapleczem i jeśli chodzi o rozwiązania techniczne i jeśli chodzi o kwestie zapotrzebowania na kadry.
0: Tymczasem trwają przygotowania do budowy nowego lotniska krajowego między Warszawą i Łodzią. Prace budowlane mają ruszyć wkrótce. Symboliczne wbicie pierwszej łopaty jest planowane na wrzesień. Więcej pieniędzy na naukę chce od rządzących rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Andrzej Jedynak poparł akcję społeczną prowadzoną przez naukowców w mediach społecznościowych. Pracownicy polskich uczelni publikują filmy z hashtagiem 3% na naukę, opowiadając o swoich badaniach i o tym, na co potrzebują pieniędzy.
6: Ustępujemy od wielu już lat innym, zmieniającym się priorytetom polskiego rządu. Jak nie obronność, to służba zdrowia, jak nie służba zdrowia, to konkurencyjność gospodarki. A proszę pamiętać, że inwestycje w naukę to są inwestycje w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli to są środki, które później przynoszą korzyści.
0: Za 2 tygodnie naukowcy z całej Polski będą protestować przed Sejmem i domagać się większych pieniędzy na wynagrodzenia i prowadzenie badań. Za ósmoklasistami drugi dzień egzaminów. Wczoraj zdawali matematykę. Na napisanie testu mieli ponad 2 godziny. Po wyjściu z sali zdecydowana większość od razu sprawdziła swoje odpowiedzi. I jak poszło? O tym reporter Radia Z Piotr Gawroński pytał uczniów podstawówki numer 350 w Warszawie.
7: Generalnie bardzo łatwo, nie miałem żadnych problemów.
8: Co było najtrudniejszego dzisiaj?
7: Wydaje mi się, że sześcian z ostrosłupem, cała reszta była bardzo łatwa.
8: A tobie jak poszło?
9: Dobrze.
8: Dobrze?
9: Tak.
8: Tak, bez przekonania. Już liczyłeś odpowiedzi, sprawdzałeś?
10: No, mam na kartce.
8: Będzie więcej niż 50?
9: Nie.
11: No, szkoda gadać. No, miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. No.
0: Dziś uczniowie napiszą egzamin z języka angielskiego.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Dziś rano pojechałam do jego matki i zagrałam wabank. Powiedziałam jej, że wiemy już wszystko o jego schorzeniu i lepiej, żeby niczego więcej przed nami nie ukrywała. Na twarzach zebranych można było dostrzec, jak początkowa ciekawość przechodzi w zdumienie, a na końcu w podziw. Przestraszyła się i przyznała, że syn miał w młodości problemy z psychiką, a nawet podejrzenie schizofrenii. Ale ojciec, wysoko postawiony partyjniak, postarał się, aby nigdy nie ujrzały światła dziennego. Sam był lekarzem i miał ambicje, aby syn poszedł w jego ślady. Jakie miał objawy? Podobno Trochan widywał jakiś cień czy postać bez twarzy, która go prześladowała. I to nie tylko w snach. Bał się jej tak bardzo, że nie chciał spać, chodzić samemu do piwnicy, a nawet przeglądać się w lustrze. Moczył się do 15 roku życia. Pojawiło się nawet podejrzenie schizofrenii paranoidalnej, ale w pewnym momencie, około 18 roku życia, objawy ustąpiły. Wtedy ojciec słono zapłacił, aby historia choroby wyparowała. Elżbieta Pałka stuknęła długopisem w dokumentację i odłożyła ją na blat stołu. Pierwszy brawo zaczął bić prokurator Lis, a chwilę później dołączyli do niego pozostali.
2: Ela, jesteś pieprzoną boginią psychoanalizy, syknął przez zęby i jeszcze energiczniej zaczął klaskać.
1: Dobrze, już bez takich tekstów, proszę. Czarnecki postanowił zapanować nad wzbierającą euforią, a gdy emocje nieco opadły, kontynuował. Ela, jestem pod wielkim wrażeniem, ale takie akcje powinnaś najpierw skonsultować ze mną. To było duże ryzyko, bo gdybyś jednak nie miała racji, matka Trochana mogłaby nas później zamęczyć oskarżeniami. Ale do diabła wybaczam ci. Majstersztyk, mistrzowska robota. To był impuls, Romek. Przepraszam, to już się nie powtórzy. Jasne, skupmy się już na pracy. Te rewelacje tłumaczą jeszcze kilka innych rzeczy, rzekł nieco zasępiony Czarnecki. Po pierwsze, podwójny profil mordercy. Typ zorganizowany, czyli wypisz, wymaluj Trochan, który mógł przygotować dokładny plan, czy fachowo wyciąć narządy wewnętrzne, z typem niezorganizowanym, sprofilowanym przez Elę, niechlujnym, pozostawiającym masę śladów sadystą. Dobrze kombinuje, Elu? Właśnie tak. Pozostaje kwestia, dlaczego Trochan, przyjmując naturalną postać doktora, po prostu nie wrócił do domu. Gdy w pewnym momencie silne alter ego przejmuje władzę nad umysłem chorego, bywa, że w pewien sposób ubezwłasnowolnia poprzednie. Można powiedzieć, że gdy pojawiają się przebłyski starego Trochana, druga osobowość zaciąga hamulec ręczny, zakłada homonto i nie pozwala jej normalnie funkcjonować. Tak jakby umysł należał do doktora Trochana, a ciało do jego alter ego. Chciałby coś zrobić, ale nie może. Nie panuje nad odruchami. Znane są przypadki ludzi o osobowości mnogiej, którzy zdawali sobie sprawę ze swojej choroby i czując, że nadchodzi zmiana, zamykali się w celach albo przykuwali do ściany. Czyli walczymy z profesjonalnym wariatem, zagadnął Lis. Osobiście tak bym tego nie ujęła, ale owszem, coś w tym stylu. Romek, mówiłeś o kilku rzeczach. Co jeszcze miałeś na myśli? Zapytał coraz bardziej podekscytowany prokurator. Brudnego. Brudnego? Jeszcze nie wszyscy wiedzą, więc warto was ostrzec. Sprawdziłem komisarza Igora Brudnego i owszem, w Warszawie ma renomę twardego i skutecznego gliniarza, ale problem pojawił się, gdy chciałem odnaleźć informacje z jego dzieciństwa. Okazało się, że przed 18 rokiem życia, czyli krótko przed wstąpieniem do szkoły policyjnej, Brudny nie istnieje. Nie ma na jego temat żadnej wzmianki. Nawet cholernego aktu urodzenia. I? Skoro Brudny jest bratem bliźniakiem Trochana, to ojciec mógł zrobić to samo. Jeśli zapłacił za zniknięcie historii choroby jednego syna, to mógł zadbać o to, aby zniknęły papiery drugiego. Pytanie brzmi, dlaczego i co spowodowało, że Brudny nie wychowywał się z bratem? Choroba? Niewykluczone, przecież to bliźniacy. Na tle się na tym nie znam, ale czy jednojajowi nie mają takiej samej puli genów, Ela? Czarnecki nieznacznie obrócił się na krześle w kierunku profilerki. Jak najbardziej. Istnieje też spore prawdopodobieństwo, że mogą przejawiać objawy tej samej choroby psychicznej. Brudny miał opinię dobrego, aczkolwiek dość ekscentrycznego Gliny.
2: Ja pierdolę, jęknął prokurator.
1: To jeszcze niczego nie przesądza, ale skoro choroba nagle powróciła u Trochana, to niewykluczone, że ujawni się u Brudnego, dodała Pałka.
3: Tu już posuwamy się za daleko. To czyste gdybanie. Ale okej, ja zajmę się Brudnym, a ty, Grzegorz...
1: Czubek długopisu tym razem powędrował w stronę podinspektora Zimnego. Namierz tego lekarza, który zajmował się Trochanem. Może zachował coś dla...
4: Już o tym pomyślałam, wtrąciła się Pałka. Niestety facet nie żyje od 5 lat, a jego praktyka przestała istnieć.
1: A matka Trochana? Uważasz, że coś może mieć?
4: Zapytałam, ale odparła, że nie wnikała w działania męża i nigdy nie widziała na oczy dokumentów syna. Była dość roztrzęsiona, ale według mnie mówiła szczerze. Wątpię, aby coś ukrywała.
1: Mam zorganizować nakaz? Włączył się Lis.
4: Na razie nie. Nie działajmy w pośpiechu, odparł Czarnecki. Musimy być bardzo ostrożni. Nie chcę, aby media skazały Trochana przed końcem śledztwa. I tak już przeginają z tymi wampirami i rzeźnikami. W każdym razie w tej chwili ani słowa o tej chorobie, bo w mieście rozpęta się piekło. Najpierw musimy to dokładnie sprawdzić.
1: Co z Brudnym?
4: Tak jak powiedziałem, zostawcie go mnie. Dziś jestem z nim umówiony, bo mieliśmy poinformować media o jego istnieniu. Ale teraz cholera, sam nie wiem, czy to dobry pomysł.
1: Pamiętaj, że dostaliśmy już 15 zgłoszeń, że ktoś podobny do podejrzanego był widziany w mieście i okolicach, dorzucił Zimny.
4: Tak, wiem, ale większość to lipa. Pamiętacie gwałciciela z jesieni 2010? Jakiś pseudodziennikarz wykreował wampira i telefony też się urywały. A okazało się, że to wszystko jedna wielka bujda. Nie chcę powtórki z rozrywki. W każdym razie mam na Brudnego oko i wiem, gdzie się kręci. 90% tych telefonów zostało wykonanych z miejsc, w których na pewno się nie pojawił.
1: To cwany gość. Pewnie zdaje sobie sprawę, że doczepiliśmy mu ogon.
4: No, w to nie wątpię. Ale nie róbmy sobie wrogów, jeśli nie musimy. Na razie brak dowodów, że ma wobec nas niecne zamiary. W każdym razie dziś spróbuję go wybadać. Ma tu być za godzinę.
1: Gdy prowadzący śledztwo Romuald Czarnecki wymawiał te słowa, komisarz Igor Brudny brał właśnie gorącą kąpiel i zastanawiał się nad realizacją szczegółowego planu działania. Ale najpierw miał zamiar inspektora wybadać i sprawdzić, czy on też już wie.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Igor Brudny wszedł do biura Czarneckiego pewnym krokiem. Inspektor przywitał się w swoim stylu mocnym uściskiem dłoni i wymownym spojrzeniem. Zaprosił gościa do stołu, przy którym stał talerzyk z ciasteczkami na wagę. Życzy pan sobie kawy, komisarzu Brudny? Poproszę. Czarna, mocna, bez cukru. Inspektor nastawił czajnik elektryczny i wsypał do szklanek zmielone ziarna. Nie ma mi pan za złe, że kazałem pana śledzić. Nie, spodziewałem się tego. Postąpiłbym tak samo na pana miejscu. To dobrze. Nie wszyscy ze zrozumieniem podchodzą do pewnych działań, które w gruncie rzeczy są oczywiste. Cóż, jakoś siebie znosimy. Woda w czajniku zaczęła bulgotać. Czarnecki zalał obie szklanki, zamieszał i jedną wręczył Brudnemu. To jak, panie komisarzu? Odkrywamy karty? To zależy, czy ma pan jakieś asy w rękawie. Każdy dobry gracz ma asa w rękawie. Raczej dobry szarlatan. Czarnecki uśmiechnął się półgębkiem i upił łyk kawy. 1-0 dla pana, komisarzu. Nie przyszedłem tu grać. Chcę wiedzieć, czy nasza umowa jest dalej aktualna i mogę liczyć na pana pomoc. Nasza umowa jest aktualna, o ile usłyszę, o czym pan rozmawiał z żoną doktora Trochana. Niczego konkretnego odnośnie do sprawy się nie dowiedziałem, ale jeśli chce pan znać szczegóły, to najpierw dostałem parę całusów, potem kilka ciosów na głowę, następnie kawę i trochę opowieści o niczym. W skrócie, według pani Trochan mąż też nic nie wiedział na temat istnienia brata bliźniaka, prócz tego nie miał wrogów ani problemów finansowych. I oczywiście nie wierzy w jego winę. To wszystko? Zapomniałbym, pani Trochan wręczyła mi 3 albumy z dzieciństwa męża. Wie pan, tak? Mogę zapalić? Przykro mi, ale nie. Dziś to nie wczoraj. Brudny stracił kontakt wzrokowy z inspektorem i odwrócił się w kierunku samotnej paprotki, która stała na parapecie i litościwie błagała o odrobinę wody. Obok stała kryształowa popielniczka. Mam nadzieję, że nie ma pan mi tego za złe, dorzucił Czarnecki. Zadziałało. Inspektor dał się podejść na stary trik. Poczuł się panem sytuacji, przez co stracił czujność. Umiejętność sterowania ludźmi Brudny opanował do perfekcji. Lata gehenny przetrwał tylko dzięki temu. Nie, absolutnie, inspektorze. A czy ja mogę liczyć na pomoc z pana strony? To zależy, ale proszę pytać. Słyszałem, że znaleziono ciała. Chciałbym je zobaczyć. Możemy pojechać do prosektorium tuż po konferencji prasowej. Kim są ofiary? 2 mężczyzn w wieku 59 i 61 lat. Kierowca z Krosna Odrzańskiego i budowlaniec z Sulechowa. Obaj zostali po śmierci zdekapitowani. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Wierzy pan w winę Trochana? Nie lubię wyciągać pochopnych wniosków, ale uważam, że to nie robota pana brata. Nie pasuje do profilu mordercy, ale wnioskuję, że pan to wie. Wszystkie znaki wskazują, że został do tego w jakiś sposób przymuszony. Pytanie brzmi jak? Też zadaję sobie to pytanie. Uważam, że ktoś inny pociąga za sznurki. Też tak uważam, ale na razie mamy związane ręce. Dowody wskazują na doktora Trochana. I choć podczas konferencji postaram się trochę zmienić przekaz medialny, to nie gwarantuję, że tak się stanie. Nie oczekuję tego. Nie wierzę w winę Trochana tylko z racji doświadczenia w tej branży, tak dla jasności. Rozumiem, źle to zabrzmiało. Nie chcę, żeby pan myślał, że podważam pana profesjonalizm. Nie ma sprawy. Ostatnie pytanie, inspektorze. Widzi mnie pan w kręgu podejrzanych? Brudny bacznie obserwował reakcję Czarneckiego, który zachował jednak zimną krew. Inspektor złączył palce u dłoni, głęboko odetchnął i spojrzał w oczy komisarza. Jeszcze nie, ale wiem też, że nie jest pan ze mną do końca szczery. Tak jak pan ze mną. Mówię panu tyle, ile uważam za słuszne. Taka była umowa. Pan za to znika na północy z pokoju hotelowego i myśli, że jak zostawi samochód na parkingu, to ja się o tym nie dowiem. Brudny poczuł, jakby dostał w wątrobę. Nie docenił starego. Pytanie brzmiało, jak Czarnecki zdołał go namierzyć i czy miał go na oku od początku do końca. Jeden, jeden, inspektorze. Co pan robił w tym domu dziecka? Szlak by to. Brudny zaklął w myślach. Taksówkarz musiał być podstawiony. Inna możliwość nie wchodziła w rachubę, bo na pewno nikt go nie śledził. Czarnecki rzeczywiście był fachowcem. W tej chwili jakakolwiek próba mataczenia mijała się z celem, bo ktoś z jego ludzi już pewnie przeprowadził wywiad albo właśnie to robi. Twierdził pan, że mam niezbywalne prawo do poznania swojej przeszłości i rodziny. Skorzystałem z niego. Był pan wychowankiem tej placówki, prawda? Tak. Co pan ukrywa, komisarzu Brudny? Dlaczego wszystkie pana papiery z tamtego okresu zniknęły? Jaki to ma związek z naszą sprawą? Czy to przesłuchanie? Nie, na razie szczera rozmowa. Ale nie znoszę, gdy ktoś ze mną pogrywa. A pan, komisarzu Brudny, bezceremonialnie leci ze mną w chuja. Słowo chuj pasowało do Czarneckiego jak pięść do oka. Tym bardziej zabrzmiało w jego ustach niezwykle sugestywnie. Zwłaszcza, że ton inspektora nie zmienił się nawet odrobinę. Jakby całkowicie panował nad swoimi emocjami. Brudny przegrał tę partię i musiał się z tym pogodzić. Zrozumiał, że nie ma sensu go oszukiwać, bo i tak wyciśnie siostrę Gwidonę jak cytrynę. Nabrał powietrza i pokiwał głową na znak, że przyjął do wiadomości swoją porażkę. Wtedy Czarnecki wstał i bez słowa sięgnął po popielniczkę, po czym postawił ją komisarzowi przed nosem. Wrócił na miejsce naprzeciwko swojego rozmówcy, usiadł wygodnie i rzucił mu zaczepne spojrzenie. Brudny wyciągnął papierosa i zaczął obracać go w palcach. Głęboko spojrzał w oczy inspektora. Trwało to chwilę, po której z powrotem włożył go do paczki. Jest pan w tym naprawdę dobry, inspektorze, rzekł z nieskrywanym podziwem. Niestety dla pana na mnie to nie działa. Wie pan, że mogę pana zatrzymać, komisarzu? Proszę bardzo, media będą miały pożywkę. Czarnecki nabrał powietrza w płuca i skarcił się w myślach. Niepotrzebnie wyskoczył z tą groźbą. Czuł, że Brudny ma ze sprawą jakiś pośredni związek, ale na pewno nie był mordercą, ani z nim nie współpracował. I byłoby ogromnym błędem, gdyby zdecydował się go zatrzymać, pomijając już reakcję tych przeklętych mediów. Dostrzegłem w panu sojusznika, komisarzu Brudny. Nie pomylił się pan. Jestem pana sojusznikiem i w taki sam sposób traktuję pana, inspektorze. Sojusznicy sobie ufają. Zaufanie wymaga czasu. Czarnecki poczuł się jak głupek. To były jego słowa. Co ja mam z panem zrobić, komisarzu? Zagadnął zrezygnowanym tonem. Proszę dać mi ten czas. Nie mamy czasu. Ten człowiek nie przestanie zabijać i wkrótce zrobi to znowu. Jeśli pana przeszłość, jakakolwiek by ona była, może mieć jakiś związek z tą sprawą, to nie powinien jej pan przede mną ukrywać. Myślę, że czas się pożegnać, inspektorze. Nie chce pan obejrzeć zwłok? Brudny już trzymał dłonie na stole i miał zamiar się podnieść, ale zastygł. Czarnecki zmierzył go dość surowym, choć na pewno nieagresywnym spojrzeniem. Nie mam zamiaru pana karać. Może do końca sobie nie ufamy, ale nie jesteśmy też wrogami. Jest pan naprawdę rozsądnym człowiekiem, inspektorze. Po prostu w pana wierzę. Brudny pokiwał głową na znak, że docenia starania inspektora. Naprawdę jest pan w tym dobry, ale chyba pana rozczaruję. Myślę, że nie. A znam się na ludziach i na tej robocie. O, wkrótce się przekonamy. Co z konferencją? Postanowiłem jeszcze zachować pana istnienie w tajemnicy. Skąd ta zmiana? Nie muszę panu wszystkiego mówić, prawda? Czarnecki zmienił ton na bardziej niezobowiązujący. Możemy umówić się w prosektorium o 17:00. Pasuje panu, komisarzu? Pasuje. Do zobaczenia, inspektorze. Mężczyźni podali sobie dłonie. Uścisk był silny i niósł ze sobą coś więcej. Po raz pierwszy w życiu Brudny poczuł się w pracy nieswojo. Gdy opuszczał pomieszczenie, pomyślał, że ten starszy facet w okularach jest w tym naprawdę cholernie dobry. Oliwia Malinowska skończyła 17 lat dopiero niecały miesiąc temu, ale nie pierwszy raz obudziła się w nieswoim łóżku. Przecież od dobrych kilku lat musiała liczyć głównie na siebie. Jej matka nie należała ani do przesadnie pracowitych, ani opiekuńczych, a jej głównym zajęciem było kurwienie się po okolicznych wioskach. Mimo to Oliwia nie miała do niej żalu, bo mogła swobodnie korzystać ze swojego wolnego czasu, nie przejmując się ograniczeniami, które zwykle narzucano większości jej rówieśniczek. W rodzinie Oliwii nigdy się nie przelewało. Póki żył ojciec, jeszcze jakoś dawała radę, pracował jako koniuszy, a później śmieciarz. Codziennie wypijał litr taniej wódki, po której rękę miał ciężką jak młot do wbijania nitów kolejowych. Ale każdego 10 przynosił do domu wypłatę, dzięki czemu trzymał wszystko w ryzach. Do czasu oczywiście, bo życie, nawet liche, nie zna próżni. I tak żywot Malinowskich po raz pierwszy zmienił się, gdy z domu odszedł brat Oliwii, Bogumił. Był od niej starszy o 6 lat i gdy tylko skończył 18 i wyrobił sobie dowód osobisty, zabrał wszystkie swoje rzeczy i zniknął. To sprawiło, że ojciec zaczął pić jeszcze więcej i rutynowo tłuc matkę trzonkiem od siekiery. Obwiniał ją o to, że Bogumił uciekł, choć Oliwia doskonale zdawała sobie sprawę, że nie miał racji. Ale Stach wiedział swoje i swoje robił.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po drugiej.

trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. A na początek smutna wiadomość. Zmarła popularna aktorka filmowa i teatralna Stanisława Celińska. Miała 79 lat. Debiutowała w filmie Krajobraz po bitwie Andrzeja Wajdy w 1970 roku. Ludzie uwielbiali też m.in. jej rolę w filmach Nie ma róży bez ognia oraz Panny z Wilka, a także w serialach Noce i Dnie, Alternatywy 4 i Zmiennicy. Dwukrotnie otrzymała Nagrodę Orła za najlepsze role drugoplanowe w filmach Pieniądze to nie wszystko oraz Joanna. Celińska poruszała także swoim śpiewem. Nagrała w sumie 8 płyt.

0: Nie mam już nic, nie ma już nic.
1: Specjalnie dla Stanisławy Celińskiej komponował Maciej Muraszko, a tekst dla niej pisali m.in. Wojciech Młynarski i Muniek Staszczek. 20 maja prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz ma się stawić w prokuraturze krajowej. Dostał wezwanie. To właśnie stacja Sakiewicza podała, że Zbigniew Ziobro, ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości, wyjechał do USA. Polityk miał też zostać komentatorem politycznym stacji. Prokuratura wezwała go w charakterze świadka. Śledczy chcą wiedzieć, czy ktoś pomagał Ziobrze w wyjeździe do USA, mówi Radiu Z rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Tym przesłuchania będzie przede wszystkim wiedza świadka o miejscu pobytu podejrzanych, ale również inne okoliczności mające znaczenie dla tej sprawy.
1: Prokuratura Krajowa skierowała też do ambasadora USA w Polsce pismo z pytaniem i prośbą o poinformowanie.

0: W celu ustalenia treści rozporządzenia. Jak podkreślił, będzie osobiście pilnował przestrzegania wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów.
1: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku Trybunału i Naczelnego Sądu Administracyjnego także w parlamencie znajdziemy szybkie, konieczne, dodatkowe rozwiązania o charakterze ustawowym.
0: Premier zastrzega, że wyrok TSUE i uchwalenie odpowiednich do niego przepisów nie będzie otwarciem możliwości adopcji dzieci przez pary tej samej płci. Prezydent Karol Nawrocki za regulacją rynku kryptowalut, ale na mocy swojego projektu ustawy. Prezydent nie chce przepisów, które już dwa razy lądowały na jego biurku.
2: Mój projekt, który złożyłem do Sejmu, był także konsultowany z przedstawicielami koalicji z Polski 2050 i innych środowisk politycznych. On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiCA.
0: Wczoraj Sejm pochylił się nad czterema projektami w sprawie kryptowalut. To pomysły rządu, prezydenta, Konfederacji i Polski 2050. Wszystkie zostały skierowane do dalszych prac. Specjalna komisja powołana przez kardynała Grzegorza Rysia zbada finanse najbogatszej parafii w Polsce. Chodzi o Bazylikę Mariacką, przez którą przez wiele lat zarządzał ksiądz Dariusz Raś. Został usunięty z funkcji proboszcza przez poprzedniego metropolitę pod zarzutem braku przejrzystości finansowej. Miał bez zgody pozyskiwać dotacje, zakładać lokaty, kupować i sprzedawać samochody i walutę. Sprawę jeszcze raz ma zbadać powołana właśnie komisja, potwierdza rzecznik kurii ksiądz Piotr Studnicki.
3: Ksiądz kardynał Grzegorz Ryś jest przekonany, że lepiej, ażeby zarzuty dotyczące jego gospodarowania mieniem i ten cały spór został rozstrzygnięty na poziomie diecezjalnym. Nie powinien być rozstrzygany w jakimś kluczu sympatii czy antypatii do kogokolwiek, tylko właśnie na podstawie rzetelnej wiedzy.
0: Papież w ubiegłym roku podtrzymał decyzję o odwołaniu poprzedniego proboszcza Bazyliki. Możliwy przełom w walce z nielegalnymi odpadami w piekarach śląskich. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące terenów po byłej hucie cynku. Według mieszkańców i władz miasta trafiają tam nielegalne odpady. Terenem zarządzają prywatne firmy, które mają łamać pozwolenia na składowanie. Na gorącym uczynku zatrzymano już kilka transportów, mówi wiceprezydent Piekar Śląskich Krzysztof Turzański.
4: Zatrzymajmy ten proceder i razem, jeśli wszyscy zaczną współpracować, ale przede wszystkim Urząd Marszałkowski, WIOŚ, Policja i Prokuratura, to wszystko się skończy. Nie dotyczy tylko piekar śląskich, to dotyczy wszystkich miast, w którym dzieje się ten proceder.
0: Wcześniejsze śledztwa dotyczące tego terenu były umarzane. Drogi rowerowe w Polsce mają być połączone w jeden spójny system. Nowa ustawa ma uporządkować infrastrukturę, która dziś pozostawia wiele do życzenia, mówi Marcin Chęcz z Komisji Transportu w Urzędzie Miasta w Łodzi.
5: Rowerzyści tak naprawdę byli troszkę skazani na świadomość włodarzy gmin, przez które przechodzą poszczególne szlaki, przez co one często były poszatkowane w różnym standardzie. No, klasycznym tego przykładem jest dla każdego, kto jeździ rowerem Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami w ogóle nie ma.
0: Drogi dla rowerów mają powstawać w jednolitym standardzie niezależnie od granic samorządowych, mówi Maciej Rimer z Sejmiku Województwa Łódzkiego.
6: Każde województwo będzie miało obowiązek stworzenia strategii rowerowej, czyli te trasy mają być jednolicie naniesione na mapy województw i dzięki temu samorządy, gminy, miasta zauważą siebie nawzajem. Ta infrastruktura się nie będzie urywała w polu, tylko będzie musiała być ze sobą powiązana.
0: Ustawa o trasach rowerowych ma zostać przyjęta jesienią. Jeśli prace będą przebiegać sprawnie, jej zapisy wejdą w życie jeszcze w tym roku.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: Dzień dobry, z nami jest Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry.
1: Pytanie numer jeden. Dlaczego pan premier się przebudzi właśnie teraz i popędza ministrów, Sejm do pracy nad prawem w sprawie legalizowania małżeństw jednopłciowych, które zostały zawarte za granicą, w tych krajach, w których to jest dozwolone w Unii Europejskiej?
2: Nie, no pan premier się nie przebudził raptem, tylko jest wyrok, werdykt TSUE.
1: A kiedy zapadł?
2: Jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale chwilę. Trwały przez ostatnie tygodnie w resorcie MSWiA przygotowania do tego rozporządzenia, które na dniach się ukaże.
1: No to naprawdę wymagało aż tyle czasu?

0: No, żeby to dobrze przygotować, żeby to przedyskutować też w ramach koalicji, to czas jest potrzebny. No, proces legislacyjny w Polsce nie jest tak szybki, jak nam się może wydawać. Wszystko to wymaga żmudnych rozmów, negocjacji. To rozporządzenie będzie także konsultowane przez wszystkie ministerstwa, aby jak najszybciej można było je opublikować i dać wytyczne urzędom stanu cywilnego, żeby mogły uznawać małżeństwa par jednopłciowych zawierane za granicą.
1: No, środowiska LGBT, społeczność LGBT była bardzo niezadowolona i teraz kampania przeciw homofobii pisze, że oczekujemy szybkiego podpisania w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych i realnego wdrożenia nowych procedur. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Pytanie numer dwa. Dlaczego premier, to jest znowu pytanie, mniej więcej w ten sam deseń, przebudził się właśnie teraz, postanowił wyrzucić z Koalicji Obywatelskiej senatora Tomasza Lenza. Wiadomo, o co chodzi, o nadużycie władzy, jeśli chodzi o korzystanie z publicznej służby zdrowia.
0: Decyzja kierownictwa partii na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska była taka, a nie inna. Pan senator został wykluczony z szeregu członków Koalicji Obywatelskiej za to, co wydarzyło się w szpitalu.
1: Mowa pan powtórzył dokładnie samo, co ja.
0: Którą przeszedł
1: dopiero teraz?
0: Najbliższy. No, to też są decyzje, które wymagają sprawdzenia. Przecież nie sztuka jest...
1: Ale co to było do sprawdzania generalnie? Przecież
0: wiarygodność przekazu, każde słowo, które padło z ust członka Koalicji Obywatelskiej, także prominentnego działacza w...
1: O. I tutaj dotknął pan sprawy,
0: Polski,
1: że dotyczyło to prominentnego działacza.
0: Tylko dlatego, że tego typu decyzje nie mogą być podejmowane pochopnie. One są podejmowane przede wszystkim po zgromadzeniu pewnych informacji, potem kolegialnie przez ciało w demokratycznym głosowaniu.
1: Przypomnę, że pierwsza publikacja Wirtualnej Polski na ten temat ukazała się 7 kwietnia. Coś mi się wydaje, że wewnętrzne sondaże może o tym zdecydowały, że jednak Polakom się to nie podoba i że nie godzą się na takie antystandardy, jeśli chodzi o nadużywanie władzy.
0: My się nie zgodzimy na nadużywanie władzy i nie godzimy się na to, dlatego takie są efekty.
1: I pytanie numer 3. Czy polski rząd nie mógł zrobić więcej, by nie dopuścić do tego, żeby Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych? Uciekł właściwie.
0: No, ściganiem przestępców zajmuje się prokuratura i sądy, a nie polski rząd.
1: No dobrze, ale przecież minister Sikorski mówił o tym, że miał zapewnienie ze strony ambasadora USA w Polsce, że Amerykanie nie są zainteresowani tym, żeby przyjmować do siebie Zbigniewa Ziobrę, byłego ministra sprawiedliwości.
0: To jest przedmiotem wyjaśnień. Jak to się stało, że Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i znalazł się w Stanach Zjednoczonych? To postępowanie sprawdzające także, oczywiście prowadzi prokuratura, ale także MSZ wysłał notę do Stanów Zjednoczonych w tej sprawie, żądając wyjaśnień.
1: No ale zastanawiam się, czy jednak tutaj ktoś nie pogpił. Nie można było po prostu się bardziej do tego przyłożyć. Jak widać, chyba druga strona przyłożyła się bardziej,
0: Panie
1: skoro
0: redaktor,
1: jednak to się udało.
0: Mam tego świadomość, że wielu, także naszych wyborców, życzyłoby sobie, aby jakaś grupka szemrana pojechała, wzięła tego Zbigniewa Z za krawat i przyprowadziła do Polski bez względu na procedurę, ale jednak i pan minister sprawiedliwości, i prokuratorzy oczekują od siebie nawzajem przestrzegania procedur i prawa. To prawo może nie jest najlepsze, ale przestrzegać jego trzeba. To jest obowiązek.
1: I tutaj stawiamy pauzę. Pan minister z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Porozmawiamy m.in. o opłacie reprograficznej, którą my będziemy musieli tak de facto płacić. My, obywatele.
0: Nie,
1: tak, obywatele. Tak.
2: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
1: Na początek tej części zapytam, że może coś pan wie, bo tutaj słyszeliśmy w wiadomościach Radia Z, że profesor Wiącek, Marcin Wiącek powiedział, że nie będzie się ubiegał o drugą kadencję, jeśli chodzi o Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Może są już jakieś przymiarki, kto by to mógł być, jakiś kandydat Koalicji Obywatelskiej na to stanowisko?
0: Ja takiej wiedzy nie mam. Wierzę, że Sejm, jeżeli będzie podejmował decyzję, wybierze osobę mądrą, kompetentną i taką, która będzie sprostowała oczekiwania.
1: To jest jeszcze pytanie od słuchacza a propos wyjazdu, ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. No, słyszymy też przeróżne informacje, że chyba wyjechał na wizę, dostał tam wizę dziennikarską, chociaż właśnie no, przecież Polacy wyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych nie muszą mieć wizy, tylko chodzi o to, jak on długo może tam zostać generalnie, więc o to chodzi. I Krystian pyta, do niedawna słyszeliśmy, że Radosław Sikorski ma świetne, wręcz wybitne kontakty w administracji Donalda Trumpa, czyli jak rozumiem, pan minister dzisiaj zadzwoni do Stanów Zjednoczonych i do końca tygodnia Stany wydadzą Zbigniewa Ziobro naszemu ministrowi Żurkowi. No, to może nie ministrowi. Chyba przyszło powiedzieć, sprawdzam.
0: Ale to nie jest powód do drwin, bo to pytanie trochę takie żartobliwe. To jest sprawa, która będzie wyjaśniana na szczeblu dyplomatycznym. Pan minister Sikorski, tak jak mówiłem wcześniej, wezwał Stany Zjednoczone do wyjaśnień w tej kwestii. Jeżeli pan Zbigniew Ziobro faktycznie otrzymał wizę dziennikarską i to tej zaprzyjaźnionej telewizji, której akcję ma sędzia, która ma wydać europejski nakaz aresztowania za Zbigniewem Ziobro, to wszystko wygląda nieładnie. Ta telewizja nie jest telewizją obiektywną, a dziennikarze, którzy tam pracują, to bardzo często ludzie powiązani z PiS-em, radni albo rodziny radnych PiS-u. To wszystko wygląda na po prostu sprytnie przygotowaną akcję i prokuratura też tę sprawę, jak słyszeliśmy, będzie wyjaśniać, bo trzeba sprawdzić, czy ktoś nie pomógł panu Zbigniewowi Ziobro uciec do Stanów Zjednoczonych.
1: A Telewizja Polska jest wolna od propagandy, jest obiektywna?
0: Telewizja Polska jest obiektywną telewizją. Jest, mam taką nadzieję, że przekaz, który jest dzisiaj w mediach publicznych, jest wiarygodny, ponieważ po pierwsze wzrasta zaufanie widzów do mediów publicznych. Widzieliśmy to chociażby, gdy Rosja napadała na Ukrainę. Widzieliśmy to, gdy drony wpadały do Polski. To
1: Ale
0: ludzie...
1: kiedy Rosja upadała na Ukrainę, to był rok 2022, rządziło wtedy Prawo i Sprawiedliwość.
0: Chodzi o to, że wzrost oglądalności mediów publicznych zawsze widoczny jest wtedy, gdy dzieją się sytuacje bardzo złe. Gdy dochodziło do powodzi na południu kraju, to także media regionalne mediów publicznych cieszyły się największą słuchalnością wtedy.
1: No tak, ale wtedy jednak będę się opierać, że w roku 2022 to jednak chyba Jacek Kurski był prezesem Telewizji Polskiej
0: może,
1: i za czasów PiS-u
0: to może
1: Telewizja
0: nie podałem
1: Polska
0: trafnego
1: rzeczywiście...
0: przykładu, ale te ostatnie przykłady dotyczące chociażby powodzi na południu naszego kraju są wyraźnie wskazują, że media publiczne cieszą się wtedy największym zaufaniem. Ale pyta mnie pani redaktor...
1: Ale ja pytam jeszcze jedną rzecz, ponieważ był przypadek z TVP Wrocław, opisywany również przez media, że tam zablokowany został materiał na temat Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia. Dziennikarz już po odmowie prezentacji tego materiału się zwolnił z pracy. No i czytam teraz, że OKO.press. To nawet nie są metody Jacka Kurskiego, to jest czysty PRL i to z najgorszych lat, tak mówią tamtejsi pracownicy TVP Wrocław.
0: Wie pani co, nie ingeruję w sprawy redakcyjne, bo wiceminister kultury, który nadzoruje spółki publicznej radiofonii i telewizji, nie ma żadnego wpływu na program mediów publicznych.
1: Dobrze, ale może pan na to spojrzeć takim po prostu chłodnym okiem i zapytać, czy to jest sytuacja dopuszczalna, czy tak powinno być?
0: Gdybym miał spojrzeć chłodnym okiem, musiałbym obejrzeć ten materiał, o którym pani redaktor mówi. Nie znam tego materiału. Wiem, że było jakieś zamieszanie wewnątrz redakcji Telewizji Polskiej we Wrocławiu, bo znam to z przekazów medialnych, ale z tego, co mi wiadomo, materiał, który powstał, nie był materiałem w pełni obiektywnym i po rozmowie z redaktorem naczelnym ten materiał został wyemitowany, bo zawierał wszystkie wątki, które nie zostały poruszone w pierwotnej wersji.
1: No, Gazeta Wyborcza, potem OKO.press materiał widziały, obszernie go omówiły i wskazywały, że nie było tam żadnych braków warsztatowych. Był przygotowany bezstronnie, rzetelnie. No, rzeczywiście miał to być materiał jednak druzgocący dla Jacka Sutryka.
0: Jeżeli tak było, to wierzę, że dyrektor generalny Telewizji Polskiej zapozna się z tą sprawą i wyciągnie odpowiednie konsekwencje wobec swoich ludzi. Ja nie mam zamiaru tego robić. Dziennikarze odpowiadają za swoją pracę samodzielnie i przed redaktorem naczelnym.
1: Pan powiedział, że pana zdaniem Telewizja Polska jest obiektywna. Szymon Hołownia dzisiaj był gościem kanału Zeno o poranku i mówi tak. Bardzo źle to wygląda. Media publiczne nadal są mediami rządowymi. Nie na to się umawialiśmy. Nie tak powinny wyglądać. Ktoś to ostatnio dobrze powiedział, że są na telefon rządzących. Byłem 25 lat dziennikarzem. Mnie to po prostu ręce opadają z cichym szelestem do ziemi, jak na to patrzę. Bo co z tego, że ich propaganda była zastąpiona przez naszą propagandę?
0: No i mam skomentować słowa Szymona Hołowni.
1: No tak mówi
0: którego,
1: Szymon Hołownia, którego koalicji rządzącej.
0: Przedstawiciele partii są w tym rządzie i pan marszałek, może ma jakieś doświadczenia, może mówiliśmy o tym, że wykonują jakieś telefony.
1: Znaczy resortu zresztą stoi przedstawicielka Polski 2050.
0: Ja nie dzwonię do szefów mediów publicznych w sprawach redakcyjnych. Nie sądzę, żeby ktokolwiek takie telefony wykonywał, bo to nie jest nasza rola. Naszą rolą jest to, żeby, mówię o resorcie kultury, żeby dbać o to, żeby przepisy, które mają dotyczyć mediów publicznych, a takie przygotowaliśmy, weszły w życie.
1: To jeszcze zapytam o ustawę medialną, o projekt. Kiedy on trafi do Sejmu?
0: No zakładam, że w ciągu najbliższych tygodni, bo jesteśmy już po ostatnich ustaleniach z resortem finansów.
1: W ciągu następnych tygodni to nie, czy to będą tydzień, dwa, trzy, dziesięć, bo to wiem, to jest taka dość pojemne określenie.
0: My z resortu kultury ustawę medialną, mówiąc kolokwialnie, wypchnęliśmy, wysłaliśmy do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czekamy, aż zajmie się nią stały Komitet Rady Ministrów, a potem rząd.
1: No i najważniejsze, tak powiem, takie zapisy w tej ustawie, przede wszystkim to nie będzie abonamentu, tak?
0: Ma nie być abonamentu radiowo-telewizyjnego, mają władze publiczne mediów być wyłaniane w otwartych, transparentnych konkursach transmitowanych na żywo, a członkowie władz mediów publicznych, ale także Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie mogą być politykami czynnymi w ciągu 10 lat wstecz przed kandydowaniem nie mogą zajmować się aktywnością polityczną.
1: I to ma teoretycznie odpolitycznić telewizję, czy w ogóle media publiczne?
0: No to jest jeden z argumentów oczywiście, bo zależy nam na tym, aby mediami publicznymi zarządzali fachowcy, dziennikarze, ludzie, którzy będą w stanie te media dobrze prowadzić.
1: Powracam do opłaty reprograficznej. Dlaczego kolejna danina jest nakładana na obywateli na mocy rozporządzenia, a nie na mocy ustawy?
0: To nie jest danina nakładana na obywateli.
1: No będę z panem polemizować, ale proszę przedstawić swój punkt widzenia.
0: Ponieważ opłata reprograficzna obowiązuje we wszystkich krajach europejskich. Polska jest ostatnim krajem, które zaktualizowało tak zwaną listę czystych nośników. To jest lista, która nie była aktualizowana w Polsce od 15 lat. Na tej liście, na mocy ustawy prawo autorskie, minister kultury, na tej liście znajduje się liczba urządzeń, od których do tej pory producenci, importerzy sprzętu uiszczali tak zwaną opłatę reprograficzną, a uiszczali od taśm VHS, od faksów, od drukarek atramentowych, od sprzętu, którego na co dzień nie używamy.
1: Trzeba je było po prostu jednak
0: dostosować do współczesnych czasów.
1: Tak. Ale czy to nie powinno się odbyć na podstawie ustawy? Bo tak nie ma ani debaty sejmowej, ani konsultacji społecznej, ani podpisu prezydenta.
0: Nie, ponieważ artykuł 20 ustawy o prawo prasowe mówi, że delegacją do wydania rozporządzenia jest minister kultury i dziedzictwa narodowego, który aktualizuje listę na podstawie rozporządzenia.
1: No ale będzie skutkować tym, że granie, że jakże będziemy kupować nowy smartfon, nowy komputer, nowy telewizor, nie wiem, nowy dekoder, to jednak będziemy płacić za to więcej.
0: Ale pani redaktor, my płacimy za to dzisiaj najwięcej w Europie.
1: Nie wiedzieć, no to będziemy płacić jeszcze więcej.
0: Nie wiedzieć czemu polscy konsumenci płacą za smartfony, za tablety, za komputery znacznie więcej niż odbiorcy tego samego, czy klienci tego z tych samych sklepów w innych krajach Europy, gdzie ta opłata obowiązuje od lat. Jeżeli w Niemczech rocznie producenci, importerzy przeznaczają 200 milionów euro na artystów, bo te pieniądze trafiają na artystów, a w Polsce w tym samym czasie jest to zaledwie 8 milionów euro, to coś jest nie tak, a my płacimy w sklepach za ten sam sprzęt znacznie więcej niż ci, którzy mają te opłaty wdrożone od wielu, wielu lat.
1: No to dlaczego, skąd to się bierze, że akurat my Polacy płacimy za ten sprzęt, za urządzenie elektryczne najnowszej generacji więcej niż konsumenci w innych krajach Unii Europejskiej?
0: Tego nie wiem, ale tak samo jest w przypadku gier komputerowych. Na przykład ten rynek jest dość specyficzny, ponieważ nie należymy do strefy euro i może ta różnica kursów ma na to wpływ. Ale opłata reprograficzna jest naszą odpowiedzialnością za to, że pozwalamy użytkownikom smartfonów, tabletów kopiować dzieła artystów na własny użytek. I to, że dokonujemy tych kopii, to fakt. To, że użytkownicy smartfonów traktują jako skanery, kopiując książki, gazety, to jest udowodnione w wielu badaniach, to też jest fakt. I ta opłata służy właśnie temu, żeby pozwolić użytkownikowi korzystać na własny użytek z dzieł wytworzonych przez twórców, nie pytając tego twórcę o zgodę.
1: No rozumiem, że oni mają dostawać te pieniądze, te pieniądze będą szły bezpośrednio do tych organizacji, które się tym zajmują, jeśli chodzi o prawa autorskie.
0: Organizacje zbiorowego zarządzania inkasują te środki.
1: Tak. Ale pan mówi, że obywatele absolutnie nie zapłacą. Natomiast importerzy mówią wyraźnie, że nie będziemy tego brali na własne konto, że przerzucimy jej koszt na konsumentów. Ja się tu powołuję na to, co mówił na przykład na łamach wyborczej BIS Krzysztof Kucharski z ABSE, SA, importer takich marek jak Apple, Asus, HP, Lenovo. Dystrybutorzy nie są w stanie przejąć kosztów tej opłaty.
0: Nie są w stanie dystrybutorzy przejąć kosztów 1% wartości netto produkcji sprzętu audio wideo.
1: Znaczy ceny docelowej, jak rozumiem, tak?
0: Tak, nie ceny produkcji, nie ceny sprzedaży. Średnia cena produkcji smartfona w Europie to jest 1800 zł. Mówimy o 18 zł, którą zapłacą producenci i importerzy na rzecz artystów. Przypomnę,
1: tak, ale
0: że
1: w Niemczech, od każdej sztuki. Że, o tak, gdyby jak tych sztuk się zbierze, to rozumiem, że rośnie to w niezłą sumę.
0: Przypomnę, że w Niemczech to jest ponad 6 euro, a w Czechach to jest 3% wartości sprzętu. W Polsce jest to zaledwie w tym rozporządzeniu 1%.
1: Ale czy wy nie jesteście, czy pana szefowa nie jesteście, że tak powiem, zbytnimi optymistami? No przecież skoro mówi to taka, a nie inna osoba, którą cytowałam, zmienia nazwisko, która mówi to pod swoim imieniem i nazwiskiem na łamach wyborcza BIS, no to chyba o czymś to świadczy, no.
0: Ale uważa pani, że mamy być bierni wobec po pierwsze prawa europejskiego, a po drugie wobec artystów? Ministerstwo Kultury przede wszystkim musi dbać o to, abyśmy mieli w Polsce silną kulturę i artystów, którzy chcą dzielić się swoją twórczością z innymi. Tutaj ustawa, która obowiązuje od ponad 20 lat, dopuszcza możliwość kopiowania dzieł na własny użytek. I to jest rekompensata dla artystów właśnie za to, że pozwalają kopiować swoje dzieła dzieła, nie wyrażając każdorazowo na to zgody.
1: Tylko zastanawiam się, czy jednak nie powinno być regulowane ustawą. Będę się tego upierać. Pamiętam, że w 2021 roku próbował to zrobić PiS, no wycofał się z tego pomysłu.
0: Tylko PiS próbował to ukryć w ustawie o zabezpieczeniu artysty i wpisał tam 4%. My zrobiliśmy to zgodnie z obowiązującym prawem, wpisując to w rozporządzeniu. To jest symboliczna wartość 1%.
1: No dobrze, wiem, że musi pan dzisiaj wyjść wcześniej, ponieważ są głosowania, jest dyscyplina partyjna, jak tak zwał, to jeszcze pozwolę sobie zadać jedno pytanie w imieniu słuchaczy. Niech ja tutaj zerknę. Tych pytań było całkiem sporo. Czy uważa pan, że Telewizja Polska w obecnej sytuacji finansowej powinna brać udział w Eurowizji?
0: Nie ma związku sytuacja finansowa telewizji z Eurowizją. Eurowizja to jest konkurs piosenki. Europejska Unia Nadawców zaopiniowała udział tych krajów, które się zgłosiły i mamy finał, który też słyszałem Radio Z promuje.
1: Jak najbardziej. Kiedy zostanie ostatecznie zlikwidowana TVP w likwidacji? Przecież nie możecie dotować spółek będących w stanie likwidacji. Czyżby to wasze kolejne kłamstwo?
0: Telewizja Polska S.A. i spółki publicznej radiofonii i telewizji zostały postawione w stan likwidacji. Ta likwidacja trwa. Pamiętajmy jednak, że proces likwidacji spółki nie zwalnia spółki z realizacji misji publicznej, bo to określone jest inną ustawą.
1: A sądzi pan, że ta ustawa medialna spotka się z przychylnym przyjęciem pana prezydenta?
0: Zobaczymy.
1: Zobaczymy. No dobrze, bardzo dziękuję. Skoro musi pan być wcześniej, no to trudno. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się na dłużej. Marcin, przepraszam bardzo. Maciej Wróbel, nie wiem dlaczego Marcin.
0: Bo Wiącek.
1: No właśnie, być może. Maciej Wróbel był z nami, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo i życzę dobrego wieczoru, no i pomyślnych głosowań.
0: Dziękuję również.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Burze, silny wiatr, intensywny deszcz i lokalne przymrozki. To pogodowy scenariusz na najbliższe dni. Żółte ostrzeżenia IMGW dotyczą wschodniej i południowej Polski w pasie od Suwałk do Bielska-Białej. Załamanie pogody potrwa do zimnej zośki, czyli piątku. Najchłodniejsza ma być najbliższa noc.
1: W kolejnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną zośką. Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozku.
0: Mówi Radiu Z Agnieszka Prasek z IMGW, a rolnicy podkreślają, dobrze, że spadnie trochę deszczu. Przed mrozami trzeba chronić choćby wrażliwe ogórki.
2: Tutaj przy uprawie ogórków, żeby przeciwdziałać tym mrozom, no, mamy ją przykrytą agrowłókniną.
0: A od weekendu, według wstępnych prognoz, powoli wkraczamy w letnią pogodę. Pod koniec miesiąca niewykluczone temperatury dochodzące nawet do 30 stopni. Susza uderza w polskie lasy i uprawy. Leśnicy alarmują, nie pomagają już nawet opady deszczu. A producenci roślin informują, że w niektórych miejscach straty mogą być nawet kilkudziesięcioprocentowe. O powodach tej sytuacji i możliwych rozwiązaniach z ekspertami rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Opady deszczu, nawet jeśli są, mogą przynieść tylko pozorną ulgę albo jeszcze większe zniszczenia w plonach, jak mówi mi doktor Ewelina Flis-Olszewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Polska w wielu miejscach powoli zamienia się po prostu w pustynię.
4: Przechodzimy bardziej w formacje stepowe, czyli bardziej niższe rośliny, bardziej trawiaste.
3: Niestety, tak jest od wielu lat i w całej Europie. Nie pomagają ani nawozy, ani opady deszczu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Eksperci zachęcają więc rolników do upraw roślin bardziej odpornych na suszę, a nas wszystkich do oszczędzania wody. Zbigniew Ziobro może stracić resztę poselskiego wynagrodzenia. To w związku z nagłym zwrotem w jego osobistej sytuacji, bo po tym, jak były minister sprawiedliwości wyjechał z Budapesztu do Stanów Zjednoczonych, miał zacząć nową pracę jako korespondent jednej z prawicowych telewizji, a wciąż jest posłem zawodowym, więc, jak tłumaczy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, to wymaga wyjaśnień.
5: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
0: Teraz Ziobro dostaje tylko 1/10 uposażenia, czyli 1300 zł. Resztę zgodnie z prawem stracił przez to, że od grudnia nie bierze udziału w obradach Sejmu i nie wykonuje swoich obowiązków poselskich. Kolejny konflikt wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Gość Radia Z, Mateusz Mara.

0: Poza organizmem nie może żyć. Albo jest w organizmie, albo poza.
1: Mówi poseł Michał Wójcik i dodaje, że będzie rozmawiał z Mateuszem Morawieckim o zakazie działalności na rynku kryptowalut. Wczoraj Sejm pochylił się nad 4 projektami w sprawie kryptowalut. Wszystkie zostały skierowane do dalszych prac. A powtórki rozmowy z byłym premierem możecie wysłuchać tuż po tym wydaniu wiadomości. Będzie zmiana na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak ustaliło Radio Z, Marcin Wiącek nie będzie się ubiegał o drugą kadencję. Uważam, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien pozostać niezależny do ostatniego dnia swojej kadencji, mówi profesor Wiącek.
2: Jestem zdania, że udział urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich w wyborze rzecznika, który jest siłą rzeczy wyborem politycznym, ponieważ wymaga decyzji Sejmu, a następnie Senatu, jest dla mnie trudny do pogodzenia z standardem niezależności tego urzędu.
1: Procedura wyboru nowego rzecznika trwa. Kadencja Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Miała być nowoczesna droga dla rowerów między Katowicami a Sosnowcem. Są łąki i pola. Narasta spór między społecznikami a miastem w sprawie Velostrady. Aktywiści mówią o opóźnieniach i zmianach przebiegu trasy, które torpedują projekt. Co na te zarzuty odpowiada miasto i gdzie utknęła inwestycja? Sprawdza nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
3: Społecznicy zarzucają miastu, że zwlekało z wykupem prywatnych działek pod Velostradę i działało na korzyść deweloperów zainteresowanych tymi terenami.
4: To jest wielka nieprawda, bo mówimy tutaj o jednej czy kilku, czy dwóch działek.
3: Odpowiada prezydent Katowic Marcin Krupa i dodaje, że trasę zaplanowano przez wiele prywatnych działek trudnych do wykupu, dlatego zaproponowano wariant na trasach miejskich kilka metrów obok. Podkreśla, że w mieście powstaje już inna Velostrada, a sieć ścieżek rowerowych jest rozbudowywana. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
1: W ramach Velostrady ma powstać 8 tras na ponad 100 kilometrów. Od słów do czynów. Członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, będący w opozycji do Radosława Piesiewicza, przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które jest ciałem mogącym odwołać prezesa. Aby do głosowania doszło na zaplanowanym na 22 maja posiedzeniu zarządu, pismo wysłane do 106 członków PKOL musi podpisać 2/3 adresatów, głównie przedstawicieli związków sportowych. Tym samym opozycja wobec braku dymisji Piesiewicza idzie na zwarcie. José Mourinho jest blisko powrotu do Realu Madryt. Hiszpańskie media nie mają wątpliwości. Zdaniem dziennika AS trener stawia jednak warunki. Jakie wymagania ma słynny szkoleniowiec? O tym Marcin Powidał z redakcji sportowej Radia Z.
5: No po pierwsze, chce mieć wpływ na politykę transferową, bo jak pisze AS, Portugalczyk uważa, że obecna kadra królewskich nie jest zrównoważona pod względem obsady poszczególnych pozycji. W tej materii José Mourinho ma piłkarskiego nosa, bo to on sprowadził na Bernabeu Lukę Modricia, Samiego Kedire i Mesuta Ozila, którzy stanowili potem trzon drużyny. Po drugie, Mourinho chce pełnej kontroli nad pierwszym zespołem, bo dostrzega w nim źródła destabilizacji. Jego zdaniem obecnie to ogon macha psem, a Portugalczyk znany jest z twardej ręki i nie pozwoli sobie na to, co spotkało trenera Xabiego Alonso, który został zwolniony, bo część szatni go lekceważyła.
1: José Mourinho ma jeszcze przez rok ważny kontrakt z Benficą Lizbona.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. I już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Bogdan Rymanowski.
7: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Mateusz Morawiecki, były premier, wiceprezes PiS-u, szef EKR-u i właśnie lider Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dzień dobry, witam.
8: Dzień dobry, witam pana i witam państwa.
7: Zaczynamy od krótkiej piłki, jest bardzo prosta. Czy kryptowaluty powinny być w Polsce zakazane, tak czy nie?
8: Nie.
7: Nie odpowiada Mateusz Morawiecki. Zapraszam państwa na radioz.pl. Wystarczy kliknąć, aby wziąć udział w naszej sądzie. No to jest szokująca odpowiedź w kontekście tego, co zrobił wczoraj pański szef, pański prezes, pańska partia. Prawo i Sprawiedliwość złożyło nowy projekt o zakazie kryptowalut w całej Polsce.
8: Panie redaktorze, nie możemy poruszać się tak od jednej skrajności do drugiej, od bandy do bandy. Mamy coś, co się nazywa czasami wolną Amerykanką i to jest niedobre. Taki stan panuje w Polsce dzisiaj de facto, na skutek tego, że chyba jak już dzisiaj coraz więcej znaków na niebie i ziemi pokazuje, obecny premier, mój następca, wciągał Polaków w pułapkę, bo skoro wiedział, że zonda krypto to jest jakaś niedobra platforma,

0: handlu kryptowalutami, to powinien natychmiast zareagować już jesienią zeszłego roku.
1: Premier mówi, że to wy jesteście kryptoaferzystami.
0: No więc właśnie dlatego podkreślam od razu jego rolę. Kto ma służby specjalne? Kto ma dostęp do ABW? Kto ma dostęp do ściśle tajnych i tajnych dokumentów? Oczywiście premier, oczywiście minister Kierwiński. Jeżeli oni mówią dzisiaj, że Zonda Krypto, ta platforma była powiązana z Rosjanami i że mieli wiedzę co do tego, to dlaczego nie wpisali jej na listę zagrożonych, na listę zabronionych tutaj przedsiębiorstw? Panie redaktorze, pytania się cisną same.
1: No dobrze, ja mam też pytanie do pana. Czy tak. pan był konsultowany w tej sprawie, jeśli chodzi o kierownictwo PiSu?
0: Nie złożyłem, skąd ten pomysł, nie złożyłem tego
1: zakazu.
0: Nie złożyłem podpisu pod tą ustawą, panie redaktorze. I mogę powiedzieć tak, że rzeczywiście jest to bardzo istotne, żeby wiedzieć, na czym polega współczesna gospodarka. Tokenizacja to będzie trend, który będzie postępował. Distributed Ledger Technology, czyli coś, co obejmuje również blockchain, bo blockchain zawiera się w DLT, ale DLT-kach, ale DLT-ki to też coś więcej.
1: No dobrze, czyli pański
0: nie mogą być,
1: prezes,
0: nie mogą
1: prezes
0: być
1: Jarosław Kaczyński,
0: panie,
1: nie ma
0: mi,
1: pojęcia.
0: Proszę mi dać, dokończyć.
1: Czy ma?
0: Proszę mi dać dokończyć. Wiem, że na przykład część naszych tam ludzi typu pan Jacek Sasin kilka miesięcy temu byli za tym, żeby deregulować ten system. Chodzili, prawda, Janusz Kowalski, deregulować system, dopuścić jak najwięcej. A teraz jest za całkowitym zakazem. Rynki finansowe, gospodarka lubią przewidywalność przede wszystkim. I dostrzegam tutaj pewnego rodzaju niekonsekwencje. W związku z tym jestem za tym, żeby cała klasa kryptoaktywów, bo mamy różne rodzaje tutaj kryptoaktywa, mamy Electronic Money Tokens, czyli w dużym stopniu stablecoiny, chociaż to jest pojęcie z dyrektywy MiCA europejskiej EMT, i mamy wreszcie kryptowaluty, prawda?
1: Czyli pan jest przeciwko temu projektowi własnej partii.
0: Jestem przeciwko zakazowi, nie wiem do końca, co jest w tym projekcie, ponieważ się jeszcze z nim nie zapoznałem, ale będę przekonywał.
1: Ale był pan konsultowany, czy nie?
0: Nie, nie byłem konsultowany
1: jest
0: przez
1: pan wiceprezesem.
0: Twórców.
1: Dlaczego?
0: Nie wszystkie projekty są tutaj konsultowane. Powiem więcej, będę bronił niektórych ludzi, których podpisy są tam na tej
1: ustawie. A wie pan, co mówi premier Tusk, że zachowujecie się jak od ściany do ściany? Pytanie, czy jesteście głupi, czy pijani?
0: Ja myślę, że te słowa mógłby skierować do samego siebie, ponieważ właśnie oni w zeszłym roku, wiedząc już, czym się wiąże, jakimi ryzykami się wiąże zonda krypto, niczego nie zrobili. Tymczasem całe to zjawisko ma w sobie charakter, ta cała tokenizacja sfery obrotu gospodarczego ma w sobie również charakter zwiększenia płynności, dostępności do nowych instrumentów finansowych. Nie można chować głowy w piasek na rozwój technologiczny.
1: I ten Janusz Kowalski, o którym pan wspomina, już były poseł PiSu, mówi tak, że to jest woda na młyn Donalda Tuska i to jest zaproszenie młodych ludzi do głosowania na Konfederację jako partię zdrowego rozsądku.
0: Jestem przeciwny zarówno całkowitej deregulacji, czyli temu, za czym kilku ludzi od nas chodziło kilka miesięcy temu, jak również całkowitemu zakazowi.
1: Rozsądne boi się pan,
0: państwa,
1: że
0: takie jak Stany Zjednoczone na przykład, poprzez Genius Act, mają propozycję dobrą, która pozwala handlować na tych platformach,
1: okay, rozumiem.
0: Ale w sposób w miarę
1: ale dzisiaj, panie premierze, pan występuje przeciwko projektowi własnej partii. Nie boi się pan, że zostanie pan wyrzucony za to?
0: Nie, nie boję się, ponieważ uważam, że mam tutaj rację i zdecydowanie najlepiej by było, gdybyśmy znaleźli złoty środek, tak jak proponowałem przez wiele miesięcy, czyli uregulowanie tego rynku, tak żeby technologia mogła również, ta technologia mogła służyć Polakom, a nie całkowicie.
1: Okej. Jak pan ocenia wyjazd pana Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych? To jest tak, że on ucieka przed represjami reżimu, czy jest tchórzem?
0: Ani jedno, ani drugie. Uważam, że w tym przypadku mamy do czynienia z człowiekiem, który nie może być pewny tego, że będzie miał sprawiedliwy proces tutaj w Polsce. Po takich dresiarskich uwagach obecnego ministra sprawiedliwości, że przywiozą go w bagażniku, po takich uwagach dotyczących tego, że on musi mieć swoich zaufanych sądów, sędziów, czy miałby pan zaufanie, panie redaktorze, do takiego wymiaru sprawiedliwości?
1: Ja mam inne pytanie do pana. Czy pan zgadza się ze swoim kolegą Ryszardem Terleckim, który uważa, że ta sprawa, ta ucieczka Zbigniewa Ziobry, to jeszcze kilka miesięcy temu powiedział, topi Prawo i Sprawiedliwość?
0: Powiem tak, wczoraj byłem w północnej Wielkopolsce, dawnym województwie pilskim. Miałem długą dyskusję z mieszkańcami, z przedsiębiorcami, z samorządowcami. I wie pan co? Mimo że ta sprawa była już znana, nikt nie zadał mi pytania o Zbigniewa Ziobrę. Pytali mnie o to, dlaczego jest coraz mniej zleceń w samorządach, dlaczego na kolonoskopię trzeba czekać 2 lata. Pytali mi, dlaczego jest taka dziura, a limity są coraz mniejsze, zamiast zgodnie z obietnicą być coraz większe w szpitalach, i dlaczego jest taka dziura w budżecie, dlaczego jest taka dziura w NFZ-cie, dlaczego rośnie bezrobocie wśród młodych. Nikt mi nie zadał takiego pytania i proponowałbym, żebyśmy nie dawali się wciągać panu Donaldowi Tuskowi w pułapkę.
1: A
0: w
1: ja proponuję zastępcze. Panu, żeby pan odpowiedział na moje pytanie. Czy pan się zgadza z Ryszardem Terleckim, że ta sprawa Zbigniewa Ziobry topi Prawo i Sprawiedliwość?
0: Ta sprawa jest dla
1: szkodzi
0: nas...
1: wam, czy
0: ta
1: nie?
0: Ta sprawa jest dla nas bardzo szkodliwa rzeczywiście, dlatego, że jest tematem zastępczym, który pomaga obecnemu premierowi i rządowi, który nie realizuje podstawowych swoich obietnic, swoich tak zwanych konkretów oraz nie realizuje tego, do czego zobowiązał się wchodząc w te wybory w 2023 roku, a później rządząc, czyli dużych projektów takich jak Centralny Port
1: Komunikacyjny.
0: Nie ma realizacji tych projektów,
1: panie premierze,
0: tak jak były obiecane wcześniej.
1: 20% pytanych w sondażu dla Radia Z rozważyłoby głosowanie na pańskie stowarzyszenie Rozwój Plus. Jak pan ocenia ten wynik?
0: Rozmawialiśmy właśnie wczoraj na różnych spotkaniach o rozwoju, więc ja tak odczytuję ten sondaż. Nie wiedziałem o tym, że coś takiego przygotowujecie państwo.
1: Ale to jest dobra prognoza dla pańskiej przyszłej partii, czy
0: panie
1: nie?
0: Panie redaktorze, nie mam żadnej naszej przyszłej partii.
1: Jak
0: jest
1: to?
0: Ekipa, która chce myśleć przede wszystkim o sprawach związanych z gospodarką, w jaki sposób przyciągnąć przedsiębiorców, żeby utworzyli nowe miejsca pracy, jak zatkać tę dziurę budżetową, no bo z pustego i Salomon nie naleje. Miliard złotych dziennie zadłuża się ten rząd. Szanowni państwo, miliard złotych dziennie. To nie dziwota, że nie ma pieniędzy na drogi w powiatach i gminach.
1: Czy to
0: właśnie
1: prawda?
0: O tym wczoraj
1: czy to prawda, że pan miał pomysł? Panie premierze, czy to prawda, że pan miał pomysł takiego kontrolowanego podziału w Prawie i Sprawiedliwości? Powstaje PiS Light Mateusza Morawieckiego, a Hard PiS przy Jarosławie Kaczyńskim, Przemysławie Czarnku i Patryku Jakim.
0: Panie redaktorze, wiem, że jest taka grupa osób, która marzy o tym, żeby wypchnąć mnie z Prawa i Sprawiedliwości, ale muszę ich bardzo zmartwić. Jest to moja partia i będziemy razem walczyć, no chyba, że oni odejdą, w wyborach w 2027 roku o zwycięstwo.
1: To teraz 3 krótkie piłki. Poproszę o odpowiedź tak albo nie. Ziobro to miękiszon, tak czy nie?
0: Zgodnie z artykułem 180 chyba trzecim albo piątym w PRL, tam był taki artykuł, który pozwalał powiedzieć, odmawiam odpowiedzi.
1: A kiedyś to on pana nazwał miękiszonem.
0: Ja bywam bardziej uprzejmy wobec moich wewnętrznych adwersarzy niż oni wobec mnie.
1: Spotkania kierownictwa PiSu to strata czasu, tak czy nie?
0: Nie.
1: Będę przeciw uchyleniu immunitetu Szymonowi Hołowni, tak czy nie?
0: Będę przeciw uchyleniu immunitetu, ponieważ uważam, że obecny premier próbuje szantażować byłego marszałka Szymona Hołownię hakami, pewnie związanymi z Kolegium Humanum, i radziłbym panu marszałkowi tylko, żeby uwolnił się od tego szantażu. Moje credo życiowe to jest nie ulegać żadnemu szantażowi i żyję według tej dewizy już 58 bez mała lat i naprawdę bardzo dobrze mi to wychodzi.
1: I mamy odpowiedź na nasze pierwsze pytanie. Pytanie w sądzie. Czy kryptowaluty powinny być w Polsce zakazane? Niesamowity wynik. 50/50. Tak odpowiada 50%. Nie. 50%. Przechodzimy teraz do internetu na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a.
2: To jest gość Radia Z.
1: To dokończmy ten wątek pana marszałka Hołowni. Uważa pan, że mamy jakiś szantaż ze strony pana premiera Tuska?
0: Tak, tak uważam. Ilekroć obecnemu premierowi grozi redukcja tej większości, która jest bardzo mizerna na zapleczu parlamentarnym, tyle razy pojawia się deus ex machina nagle temat Kolegium Humanum i pana marszałka Hołowni. Tak, uważam, że to jest szantaż, który on stosuje wobec niego.
1: Uważa pan, że w tej sprawie Szymon Hołownia jest czysty?
0: Mam nadzieję, że tak. Jestem przekonany, że jego racje są prawdziwe, ale często racje owinięte są w takie różne okoliczności, które można wykorzystać przeciw człowiekowi. Kontekst jest tutaj ważny. Ja oczywiście z tych dwóch ludzi, pana premiera obecnego i pana byłego pana marszałka, wierzę panu marszałkowi.
1: Panie premierze, marszałek Czarzasty wczoraj w tym studiu w Radiu Z powiedział, że jeśli Ameryka nie wyda nam byłego ministra pana Ziobry, to trzeba przemyśleć jako państwo niektóre decyzje wobec nich. Czy pan również tak uważa?
0: Marszałek Czarzasty i obecny premier zachowują się tak, jakby wykonywali pracę na czyjeś zlecenie. Naszą racją stanu, naszą absolutnie historyczną szansą dzisiaj jest wzmocnienie obecności wojsk sojuszniczych w Polsce, wzmocnienie, zbudowanie tutaj uzbrojonej po zęby dywizji amerykańskiej. Mamy możliwość przyciągnięcia żołnierzy z Niemiec. Po co mają wracać przez ocean do siebie? Potwierdzają to również moje kontakty w Stanach Zjednoczonych. Pracuje nad tym pan prezydent Karol Nawrocki. Ustalił możliwość utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich tu w Polsce. Przy okazji muszę powiedzieć, że oczywiście nie uważam, żeby to była jedyna nasza gwarancja bezpieczeństwa. Chyba u pana w programie z panem doktorem Jackiem Bartosiakiem mówiłem o tym, że wierzę w taką triadę bezpieczeństwa. Nasza armia i nasz przemysł, like-minded countries, czyli państwa Międzymorza, ale trzeci czynnik, czyli NATO i wojska amerykańskie też jest bardzo
1: dobrze,
0: ważny.
1: Co jest ważniejsze dla Polski?
0: I teraz mamy marszałka Czarzastego.
1: Ściągnięcie pana Ziobry, czy ściągnięcie wojsk amerykańskich do
0: mamy
1: Polski?
0: Mamy marszałka Czarzastego, który próbuje skłócić nas z Amerykanami, jątrzy, dolewa oliwy do ognia i takie działanie uważam za skrajnie antypatriotyczne. Podobnie jak premier, który spotyka się z prezydentem Macronem i dzień później obaj zaczynają opowiadać o tym, że jeden mówi, że solidarność europejska nie może być łamana. Solidarność europejska? Panie redaktorze, szanowni państwo, to jak Niemcy wysyłali 5 tysięcy hełmów na Ukrainę, to była solidarność europejska. A może Mercosur to jest solidarność europejska? A może Nord Stream 2 to była solidarność europejska między Niemcami a Rosją chyba,
1: ale
0: tak?
1: Ale mamy oświadczenie pana ministra Kośniaka-Kamysza, który mówi tak. Jesteśmy gotowi przyjąć kolejne wojska amerykańskie. Czyli jest akceptacja tego rządu na to, żeby
0: to
1: te wojska przyjechały do nas.
0: Kto jest kluczową postacią w rządzie? Oczywiście premier. Kto ma zamknięte drzwi do Białego Domu? Oczywiście premier. Kto wypycha wojska amerykańskie? Kto wypycha Amerykanów w ogóle z Europy w myśl chyba jakiegoś planu?
1: Ale kto który wypycha?
0: No obecny premier.
1: Polska odpowiadam wypycha na amerykańskie wojska?
0: Nie, obecny premier, który mówi, obecny premier, który proszę sobie przeczytać jego tweety o nowej sytuacji geopolitycznej, o jego tweety antyamerykańskie, to jest gorzej niż zbrodnia, to jest błąd.
1: Okej, ale Amerykanie sami podjęli tę decyzję.
0: Ale panie redaktorze,
1: nie miał
0: Amerykanie,
1: nic wspólnego Tusk.
0: Amerykanie
1: Donald
0: podejmują
1: Tusk.
0: Decyzję o wycofaniu 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich z Niemiec, z bazy Ramstein i on się bardziej troszczy o bazę Ramstein niż o bazę, stałą bazę, którą wywalczył prezydent Nawrocki tutaj w Polsce. Coś tutaj jest nie
1: no
0: tak
1: dobrze,
0: chyba,
1: a propos
0: prawda?
1: Słów pana marszałka Czarzastego, czy nie uważa pan jednak, że nie powinniśmy się zgadzać na każde warunki Amerykanów? Czy pan uważa, że te wojska trzeba ściągnąć za każdą, za wszelką cenę?
0: Oczywiście, że się nie powinniśmy zgadzać na każde warunki. A kto tu mówi o każdych warunkach? Ja jeszcze w ogóle nie słyszałem o żadnych warunkach. Korea płaci za posiadanie stałej, Korea Południowa, stałej bazy wojsk amerykańskich. Niemcy dokładają ponad miliard
1: powinniśmy
0: euro.
1: Powinniśmy to samo zrobić?
0: Chwila.
1: Powinniśmy
0: Niemcy
1: powiedzieć Amerykanom,
0: dokładają...
1: zapłacimy wam za stałą bazę?
0: Powinniśmy powiedzieć Amerykanom, że pokryjemy część kosztów. Oczywiście, że tak, bo to jest w naszym interesie. My dla Stanów Zjednoczonych jesteśmy niewielkim państwem w Europie Środkowej. Stany Zjednoczone dla nas mogą być bardzo poważną dźwignią bezpieczeństwa. Ja chcę, żebyśmy skorzystali z tej dźwigni. Nie jako jedynej, podkreślam raz jeszcze, bo czasami jestem źle rozumiany, jako jednej z trzech elementów tych puzli bezpieczeństwa ułożonych tutaj na stole przed nami.
1: A proszę powiedzieć, proszę opisać pana zdaniem, jak wygląda dzisiaj panorama, jeśli chodzi o relacje amerykańsko-europejskie właśnie w Europie. Premier Orban, sojusznik Donalda Trumpa, przegrywa wybory. Premier Meloni, z którą pan wielokrotnie się spotyka i jest pan w jednej grupie w Parlamencie Europejskim, też jest bardzo krytyczna już wobec Donalda Trumpa, wobec jego działań. Czy to prawda, że Donaldowi Trumpowi w tej części Europy pozostało tylko Prawo i Sprawiedliwość i Karol Nawrocki?
0: To jest kompletne nieporozumienie. Dokładnie. Proszę popatrzeć na politykę najważniejszego państwa, największego państwa Unii Europejskiej i kanclerza tego państwa, czyli Friedricha Merca. Proszę popatrzeć, jak on zabiega, on, który nie jest tak zagrożony, Niemcy, które nie są tak zagrożone, jak zabiegają o współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, jak gwałtownie zmieniają obecną politykę.
1: Ale jednocześnie krytykuje Friedrich Merz, krytykuje pana Donalda Trumpa za jego politykę wobec Iranu.
0: O czym natychmiast później chowa głowę w piasek i mówi, że coś innego miał na myśli. Panie redaktorze, proszę popatrzeć na politykę innych państw, które budują sojusz. Pytał pan, jakbym określił te relacje. Określiłbym je jako szorstką przyjaźń albo kłótnie w rodzinie. Czy nam bliżej jest do Chin, czy nam bliżej jest naprawdę do Rosji, czy nam naprawdę bliżej jest do państw, które chcą wstrząsnąć
1: stabilnością
0: Zachodu?
1: A może powinniśmy pokazać Amerykanom, że mamy alternatywę. Wtedy więcej byśmy z nimi ugrali.
0: Zdecydowanie powinniśmy pokazywać, że mamy różne opcje i to robiliśmy podczas naszych rządów. Proszę popatrzeć. Współpracowaliśmy na przykład z Brukselą, ale nie wahałem się podpisać embarga na produkty rolnicze z Ukrainy wbrew Komisji Europejskiej. Współpracowaliśmy ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie wahaliśmy się nakładać 3 razy większe podatki. Ściągaliśmy od korporacji międzynarodowych, również od korporacji amerykańskich i nie wahałem się eliminować luki, uciekanie do rajów podatkowych.
1: Dobrze, gdyby pan miał taką alternatywę.
0: Mimo, że współpracowaliśmy z nimi.
1: Gdyby pan miał alternatywę ze strony Amerykanów, ultimatum, dobra. Dajemy wam te wojska amerykańskie, 2, 3, 4, 5 tysięcy w Polsce, stała baza.
0: Nie 2, 3, 4, tylko stała baza i dywizja
1: Dobrze.
0: Amerykańska.
1: Dywizja amerykańska, ale pod warunkiem, że nie wprowadzacie nigdy w życiu podatku cyfrowego wobec wielkich koncernów telekomów amerykańskich. To co by pan powiedział?
0: Zastanowiłbym się, przenegocjowałbym to z nimi i powiedziałbym panu i państwu tak. Nie dajmy się złapać w pułapkę po dyskusji o podatku cyfrowym, gdzie widziałem, że obecny wicepremier Gawkowski już 7 raz zapowiada podatek cyfrowy i jeszcze w ogóle
1: pani minister Pełczyńska-Nałęcz też tego chce.
0: Obecny premier unika tego tematu jak ognia. Ja nie unikam. Pokazuję i mógłbym tutaj pokazać panu, jeśli mam pokazać, to pokażę, w jaki sposób opodatkowaliśmy skutecznie przez 8 lat naszych rządów podatkiem korporacji amerykańskiej.
1: Ale powinniśmy teraz wprowadzać dodatkowy podatek, czy nie? Dzisiaj.
0: Jest podatek CIT, który jest unikany poprzez ucieczkę do rajów podatkowych, poprzez schematy luksembursko-irlandzkie.
1: Czyli niepotrzebne jest nowe prawo, tylko trzeba egzekwować obecne, tak?
0: Oczywiście. Okay, trzeba egzekwować obecne prawo, a podatek cyfrowy trzeba prowadzić. Wie pan gdzie? Na poziomie europejskim. Ponieważ jeśli my wprowadzimy, a uciekną firmy do Pragi, albo do Budapesztu, albo do Berlina, to będziemy mieli 0 podatku cyfrowego i skłóconych wszystkich naokoło, a ktoś inny będzie zacierał rączkę. Podatek cyfrowy trzeba wprowadzić i być może Komisja Europejska by się mogła do czegoś wreszcie przydać. Zachęcam ich do tego, żeby nad tym popracowali.
1: Dobrze, to teraz seria pytań od naszych słuchaczy. Grzegorz, czy pan premier będzie oglądał reportaże ze Stanów Zjednoczonych nowego korespondenta TV Republika, pana Zbigniewa Ziobry?
0: Nie, nie będę oglądał.
1: A dlaczego?
0: Nie będę oglądał, dlatego że uważam, że to jest pułapka zastawiona przez obecnego premiera, naszego następcę, mojego następcę na mnie, w tym sensie, że on musi wywołać sztucznie jakiś temat, który będzie przykrywał ważne tematy. Ważny temat to jest zapaść w służbie zdrowia. Ważny temat to jest o 20% rosnące bezrobocie wśród młodych. Spotkałem się z młodymi ludźmi nie tak dawno, parę dni temu. Powiedzieli mi, że wysyłają 15, 18 CV. I co? Ściana płaczu, ściana milczenia. Nie ma żadnego odzewu od firm. No właśnie, bo żeby przyciągnąć tutaj przedsiębiorców, ja jako premier spotykałem się 5, 6, 7 razy z niektórymi właścicielami, żeby wielomiliardowe inwestycje mogły budować setki tysięcy miejsc pracy. Czy pan widział mojego następcę, pana premiera Tuska, żeby się spotykał z szefami firm?
1: Pan był przeciwko Safe czy za? Przeciwko pan był pożyczce Safe.
0: Ja jestem za pożyczką Safe zaproponowaną przez prezydenta Nawrockiego, bo to jest pożyczka nie tylko od której, ale proszę posłuchać, nie tylko od której nie będziemy spłacać odsetek. My nie będziemy musieli jako Polacy spłacać rat, transz.
1: Ale niedawno pan prezes Glapiński wykazał straty, jeśli chodzi o Narodowy Bank
0: Polski. To pan nie wie, panie redaktorze, że Bank Centralny jest jedyną instytucją w całym systemie krwioobiegu gospodarczym, która nie musi się martwić o ponoszone straty. Tak właśnie jest skonstruowany system monetarno-fiskalno-finansowo-gospodarczy.
1: Czy pan
0: straty tego banku nic nie oznaczą. Dobrze. Nic nie znaczą dla
1: Panie premierze,
0: polskiej
1: a czy pan
0: gospodarki
1: wie, że
0: dzisiaj?
1: Sam fakt podpisania w piątek przez pana ministra Domańskiego i pana ministra Kośniaka-Kamysza tej pożyczki z Unią Europejską SAFE spowodował, że pojawiło się już 1400 ofert pracy związanych z przemysłem obronnym.
0: A czy pan wie, bo na pewno pan wie, to pytanie retoryczne, tak samo jak pan mnie przed chwilką zapytał ten sam sposób zadania pytania. Czy pan wie, że gdybyśmy mieli pieniądze bez konieczności ich zwrotu, to tych ofert pracy mogłoby się pojawić więcej, również z jednego bardzo zasadniczego powodu. Otóż europejski SAFE jest przeze mnie krytykowany ze względu na dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, że Unia Europejska będzie mogła wstrzymać finansowanie dla nas pod byle pretekstem i po drugie, że za 2 albo za 5 lat będzie mogła zażądać zwrotu wszystkich do tej pory wypłaconych transz, co jest jakimś potwornym mieczem Damoklesa, który nad naszymi głowami miałby zawisnąć. Jestem zdecydowanie temu przeciwny, a po drugiej stronie mamy znakomitą alternatywę zaproponowaną przez prezydenta Nawrockiego, gdzie moglibyśmy na naszych warunkach pompować pieniądze wyłącznie w polską glebę gospodarczą.
1: Premier Tusk i minister Domański mówią, że to ściema ściema prezesa Glapińskiego i prezydenta.
0: Bo się nie znają być może na mechanizmach finansowych, na montażu linii finansowo-derywatowych pod realizację różnych projektów infrastrukturalnych. A wie pan, dlaczego się nie znają? Bo nie robią tych projektów infrastrukturalnych. Jakby się zanurzyli w realizację portu kontenerowego w Świnoujściu, który mógłby nam przynieść 10 miliardów złotych w strumieniu 5-7-letnim. 10 miliardów złotych netto do polskiego budżetu. Czy pan wie, o jakich pieniądzach mówimy? To mamy dziesiątki tysięcy dodatkowych miejsc pracy, a nie mówi mi pan o 1400 ofert. Bardzo dobrze. Byłoby 10 tysięcy tych ofert, jakby zaakceptowali SAFE pana prezydenta Nawrockiego.
1: Kolejne pytanie. Mokra kanapka. Napisał pan ostatnio, że to nie weto prezydenta Dudy było przyczyną porażki reformy wymiaru sprawiedliwości. Jeśli to nie wina prezydenta, to kto za to odpowiada?
0: Tak napisałem i tak uważam, że to jest próba przerzucania winy na pana prezydenta Dudę za nieudane reformy wymiaru sprawiedliwości.
1: No, kto odpowiada za to? Zbigniew Ziobro, rozumiem, tak?
0: Wiemy, kto prowadził sprawy związane z wymiarem sprawiedliwości. Więcej nie będę mówił w tej kwestii.
1: Sylwester. Panie wiceprezesie, pańska partia pokazała genialny pomysł, aby całkowicie zdelegalizować prowadzenie kryptobiznesu. Pytanie brzmi, dlaczego tylko kryptowaluty? Po Amber Gold, skokach czy aferze w GetBack wnioskuje, aby zakaz objął też złoto i gotówkę. Do dzieła.
0: To jest, jak rozumiem, pytanie sardoniczne pana o tym Niku. Natomiast ja się w tej kwestii wypowiedziałem. Cała sfera kryptoaktywów jest ciekawą możliwością korzystania z technologii blockchain, zupełnie nowej technologii, która może zwiększyć i płynność na rynku, może zwiększyć anonimizację całego obrotu.
1: Czyli zakazując kryptowalut, my się pozbawiamy rozwoju rynku innowacji, tak?
0: Części tego rynku innowacji, części fintechowej zajmującej się kryptoaktywami. Można
1: czyli
0: tak
1: ten
0: powiedzieć.
1: Projekt jest antyrozwojowy.
0: W tym względzie, w którym, uwaga teraz, bo to jest bardzo ważne rozróżnienie, które poczynię, w tym względzie, w którym całkowicie zakazuje rozwój kryptoaktywów, tak, jest antyrozwojowy, ponieważ tokenizacja będzie pieśnią przyszłości. Ale w tym aspekcie, w którym chce chronić klientów, czyli to, przed czym nie ustrzegł naszych obywateli premier Tusk, wiedząc już o tym, że zonda krypto jest niebezpieczną platformą do handlowania kryptowalutami. W tym względzie jestem za uregulowaniem tego rynku, bo rynek na zasadzie wolnej amerykanki będzie prowadził do coraz to kolejnych afer, takich jak zonda krypto.
1: Paweł, czy może pan zagwarantować, że jeśli PiS wygra wybory, to posłuchają państwo głosu rodziców i nauczycieli w sprawie powrotu do szkół obowiązkowych zadań domowych?
0: nie tylko mogę to obiecać, ale mogę powiedzieć, że nawet wczoraj na spotkaniu w Złotowie na północy Wielkopolski bardzo głośno o tym opowiadałem. Mówiłem, jak bardzo jest to potrzebne po to, żeby nasze dzieci były mądrzejsze od szwedzkich dzieci i młodzieży, chińskich, niemieckich, bo chcę, żeby to u naszych dzieci, u przedsiębiorców polskich pracowali za 10-20 lat Szwedzi, Finowie albo Chińczycy, a nie odwrotnie, żeby nasza młodzież była wyrobnikami w zakładach zakładanych przez Chińczyków czy Niemców. Skończmy wreszcie z tą mechaniką gospodarczą, która ciągnie nas cały czas w dół. My jesteśmy w tej wojnie nie generałami, my nie dostarczamy kapitału, tylko my dostarczamy mózgi i ręce, a ktoś inny jest generałem w tej wojnie i powinniśmy wreszcie powalczyć o jak najszybszy przyrost polskiego majątku, polskiego kapitału, marżowości polskiego biznesu. I to jest to, czym ja się zajmuję i to jest to, co najbardziej interesuje Polaków, bo w ślad za tym pójdzie wzrost wynagrodzeń i liczba miejsc
1: pracy.
0: Kolejne
1: pytanie, Jasopowicz. Jaki system rządów pan popiera? Kanclerski, prezydencki czy jakiś inny? I czy byłby pan tutaj skłonny do jakiegoś kompromisu lub uzgodnienia tego drogą referendum?
0: Byłbym jak najbardziej skłonny do tego, aby uzgodnić to drogą referendum. Natomiast, bo Vox Populi, Vox Dei, należy dać możliwość wypowiedzenia się Polakom. Na tym polega demokracja. Jestem też za tym, żeby w myśl również idei demokracji bezpośredniej rozwijać ten system coraz mocniej, pytać obywateli o zdanie. To jest bardzo ważny kierunek. A co do pierwotnego pytania pana redaktora, ja jestem osobiście za mocnym systemem kanclerskim, ale też obecna rola pana prezydenta jest bardzo ważna jako swego rodzaju bezpiecznik w tym systemie.
1: Maciej pyta, jeśli jakimś cudem Prawo i Sprawiedliwość w 2027...
0: Nie cudem, tylko ciężką pracą.
1: Okej. Pytanie wiernie cytuję. Jeśli jakimś cudem Prawo i Sprawiedliwość w 2027 będzie miało wpływ na wybór premiera, to czy zagłosuje pan za Przemysławem Czarnkiem jako premierem?
0: Ja już się dziesiątki razy wypowiadałem w tej sprawie. Zobaczymy, jak zadecydują Polacy i wtedy będziemy podejmować decyzję.
1: Mam wrażenie, mówi czy pisze pan Donar albo pani Donar, że w PiSie nie jest dobrze, co prawda nie jest też tak źle. Można powiedzieć, że jest średnio. Może teraz jest najlepszy moment na zdecydowaną zmianę. Czas na zmianę przywództwa, ale nie rozstrzygając, czy będzie to sukcesja, czy w przenośni ojcobójstwo.
0: Teraz jest czas zdecydowanie właśnie na głęboką zmianę. Zgodziłbym się z tą opinią tej pani bądź tego pana, że nie jest ani bardzo źle, nie jest też bardzo dobrze. To jest uczciwe przedstawienie tematu. I właśnie kilka dni temu powołana została specjalna grupa, pewien sztab, który ma służyć przemyśleniu naszej strategii. Temu też służyły moje uzgadnienia z panem prezesem dotyczące tych dwóch płuc czy dwóch skrzydeł, prawda? Czyli docierania do różnych części wyborców na różne sposoby. Polacy oczekują innej troszeczkę estetyki polityki, różnych emocji, oczekują bezpieczeństwa, oczekują miejsc pracy, oczekują rozwoju. To są oczekiwania Polaków, ale różne grupy Polaków, że tak powiem, reagują na różne impulsy i dlatego ta strategia, którą dzisiaj przyjęliśmy, którą teraz przyjęliśmy, jest dobra i ja myślę, że będzie przynosić rezultaty.
1: Dobrze, jak wyglądają dzisiaj relacje, pańskie relacje, panie premierze, z prezesem Kaczyńskim?
0: Bardzo dobrze. Co kilka dni sobie rozmawiamy, dyskutujemy właśnie na tematy strategiczne. Co zrobić, żeby dotrzeć do Polaków? Partia, cała partia, tutaj ogromny szacunek dla wszystkich posłów, wykonuje ogromny wysiłek, żeby dotrzeć w każdej gminie do naszych wyborców, przedstawić nasze plany. Mamy różne propozycje ciekawe realizowane w ramach Alternatywy 2.0 programu prowadzonego przez premiera Piotra Glińskiego. Właśnie parę dni temu spotkałem się w Chełmie z samorządowcami. Tam w Zgodzie przedstawialiśmy cały ten program. Bardzo ciekawą propozycję również tam przedstawiłem, która pada na podatny grunt. Jeśli pan by mi 30 sekund, to bym ją teraz przedstawił, bo naprawdę jest ciekawa.
1: 20 sekund.
0: Żabki, Biedronki i różne sieciówki mają swoje reprezentacje w całej Polsce, ale podatki od zysków tych firm płacone są w miejscu rejestracji, czyli w Warszawie. To jest niesprawiedliwe. Zróbmy zmianę polegającą na tym, żeby płacić podatki tam, gdzie są klienci, czyli w zależności od liczby mieszkańców tych miejscowości. To jedna z takich propozycji, które zaproponowałem.
1: To jeszcze docisnę w sprawie prezesa Kaczyńskiego. Naprawdę pan uważa, czy pan nie uważa, że spotkania kierownictwa PiS-u to jest strata czasu?
0: Nie, no uważam, że nie jest to strata
1: nie
0: czasu.
1: Jest, ale będzie chodził pan na kierownictwa?
0: Nie, w najbliższym czasie się nie wybieram tam.
1: A czyli jednak nie będzie pan chodził?
0: Nie, no po prostu nie będę chodził, ale nie uważam, że to jest strata
1: czyli
0: czasu.
1: To jest pańska decyzja, dlaczego pan nie będzie chodził?
0: No, dlatego, że mam swoje powody i uważam, że
1: ktoś może to
0: ciało
1: jako
0: to
1: lekceważenie.
0: Ciało. Nie, to
1: tego
0: absolutnie.
1: Ciała.
0: Dlatego powiedziałem na pana pytanie 20 minut temu i odpowiadam teraz, że to nie jest strata czasu, że jeżeli ktoś chce tam przedyskutować swoje sobie tematy, jeżeli ktoś chce kopać do jednej bramki i lubi taki sport, to nie jest dla tego kogoś to strata czasu.
1: Czuje się pan w tym kierownictwie w mniejszości i nie chce pan być kopany?
0: W mniejszości to mało powiedziane. 90% czy 95% tam tego ciała zostało tak zbudowane, a nie inaczej. I każdy może sobie obejrzeć osoby, które tam w tym ciele, że tak powiem, zostały do niego zaproszone.
1: I woli pan rozmowy z prezesem Kaczyńskim?
0: Tak, zdecydowanie wolę takie rozmowy tete a tete. I uważam, że my jako kierownictwo powinniśmy przede wszystkim zajmować się bardzo ważnymi tematami dla Polaków, a nie jałowymi tematami sporów wewnątrz.
1: To ważny temat na sam koniec. Ostatnie pytanie naszego słuchacza, pan Paweł. Donald Tusk dostał setki miliardów z KPO, a zaraz kolejne miliardy z SAFE. Pomimo tak dużych pieniędzy z Unii wykręcił deficyt na kilkaset miliardów. Czy jeśli szczerze chce pan dobra Polski, to czy zgodzi się pan pomóc Donaldowi Tuskowi?
0: Tak.
1: I zdradzi pan mu szczegóły, jak wyprowadzić finanse na prostą?
0: Tak, zapraszam premiera do mojego biura.
1: Ale pan wie, że nie przyjdzie. Może pan powinien tutaj mu poradzić.
0: Mogę mu tutaj poradzić, jeżeli byśmy mieli kilkanaście minut na to.
1: A jedna decyzja, którą powinien zrobić pan premier.
0: Przede wszystkim naprawa finansów publicznych polegająca na wdrożeniu kilkudziesięciu dodatkowych rozwiązań informatycznych, uszczelniających. Da się to zrobić. Pracujemy nad tym w ramach zespołu, w ramach właśnie programu Alternatywy 2.0 i mamy pomysły, jak pozyskać dziesiątki miliardów dodatkowych do tego budżetu. Dzisiaj ten rząd zadłuża nas na 1 miliard dziennie, szanowni państwo, i zastanówmy się, gdzie idą te pieniądze, bo gdyby szły w budowę jakichś wielkich, dodatkowych projektów, to bym jeszcze powiedział, no tak, państwo się zadłuża, rząd się zadłuża, ale przynajmniej coś z tego za 5 lat będziemy mieli.
1: Obecnego rządu
0: tymczasem
1: mówią, że pan zaczął
0: projektów.
1: Zadłużać Polskę na wielkie miliardy.
0: Rozmawiajmy o faktach, panie redaktorze. Przez 8 lat naszego rządu zadłużyliśmy to państwo mniej, zdecydowanie mniej niż przez 3 lata obecnego rządu, przy czym podczas naszych rządów wdrożyliśmy politykę społeczną, dodatkowe wydatki na bezpieczeństwo, dodatkowe wydatki na obniżkę podatków z 18 na 12, 30 tysięcy kwota wolna, wielkie inwestycje w samorządy i jeszcze wystarczyło nam pieniędzy na ratowanie firm w COVID-zie, 220 miliardów, a obecny rząd na co wydaje te pieniądze, bo ja tego nie widzę.
1: Musimy kończyć, bo pan się spieszy, tak się umówiliśmy.
0: A szkoda.
1: Były premier Mateusz Morawiecki, wciąż wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, a zarazem lider Stowarzyszenia Rozwój Plus.
0: Ach,
1: był gościem Radia Z.
0: Pana redaktora
1: bardzo
0: Rymanowskiego. Po co to słówko
1: miłego
0: wciąż, panie
1: dnia.
0: Redaktorze?
1: Miłego dnia, bo to jest prawda.
0: Wzajem.
1: Bardzo dziękuję.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: Dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8.02 gość Radia Z. O 18.02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9.00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Bogdan Rymanowski,
2: Marcin Zaborski,
3: Beata Lubecka,
4: Andrzej Stankiewicz.
1: Bo polityka to poważna sprawa.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Piąta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Do aresztu nie wróci kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu odrzucił zażalenie prokuratury i przychylił się do argumentów obrony. W efekcie uchylono wszystkie środki zapobiegawcze. Kierowca odzyska kaucję, nie będzie już pod dozorem policji i może wyjechać z kraju. Dlaczego sąd podjął taką decyzję? To wyjaśni reporter Radia Z. Kastelik.
6: Sąd uznał, że zgromadzony materiał dowodowy wyklucza obawy o utrudnianie śledztwa. Wziął też pod uwagę, że podejrzany nie próbował uciekać i przyznał się do wypadku. Istotna jest również sytuacja życiowa mężczyzny.
7: Nierealnym jest jego ucieczka, albowiem cały swój ośrodek życia ma tutaj na miejscu.
6: Mówi adwokat kierowcy Dariusz Kawalec. Prokuratura podkreśla z kolei, że decyzja sądu potwierdza sprawne tempo prowadzonego śledztwa. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Kierowca pozostaje pod ochroną policji z powodu hejtu i teorii spiskowych w sieci. Trwają rozmowy o zwiększeniu obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Szczegóły poznamy w czerwcu, gdy Pentagon zakończy przegląd armii USA w Europie. Polska jest gotowa do inwestycji w obecność amerykańskich żołnierzy. Zapewnia po rozmowie z podsekretarzem stanu Tomasem Dinano wiceminister obrony Paweł Zalewski.
8: Amerykanie wiedzą, że jesteśmy do tego gotowi. Wiedzą, że w tej sprawie jest zgodność polityczna w Polsce, bo to jest też istotne. I że żołnierze amerykańscy są miło witani w naszym kraju.
5: Według wiceministra obrony trwają przygotowania do planu inwestycji w stałą, a nie rotacyjną obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jedynie 13% Finów uważa, że USA pod rządami Trumpa przyjdą z pomocą w razie ataku zbrojnego na europejski kraj NATO. Wynika z sondażu Uniwersytetu w Helsinkach poświęconego międzynarodowej polityce bezpieczeństwa. W pytaniach sondażu o gotowość do obrony nie wskazano wprost na Rosję jako agresora. Jednak całe badanie, w tym pod kątem obecności Finlandii w NATO, jest powiązane z zagrożeniem z jej strony. W Finlandii sceptycznie podchodzi się też do postanowień dwustronnej fińsko-amerykańskiej umowy o współpracy obronnej, która określa m.in. warunki obecności wojsk amerykańskich na terenie kraju. Jednocześnie 75% Finów uważa, że może ufać innym państwom NATO, deklarującym gotowość do obrony Finlandii. Cały raport mamy dla Was na radioz.pl. Ważą się losy programu Ceny paliw niżej. Jak dowiedziało się Radio Z, w ciągu najbliższych godzin ma pojawić się rozporządzenie przedłużające obniżkę cen paliw. Obowiązujące do piątku przepisy zostaną wydłużone na razie o 2 tygodnie, zapowiada minister energii Miłosz Motyka.
9: Nikt dzisiaj nie wie, chyba nawet wraz z prezydentem Trumpem, jak długo ta sytuacja będzie wymagała takiej reakcji. Stąd ta elastyczność, którą mamy w ramach tego programu, jeżeli chodzi o VAT, jeżeli chodzi o akcyzę, jeżeli chodzi o cenę maksymalną, jeżeli chodzi o czas i powiązanie tego z rozporządzeniami, więc tę elastyczność chcemy utrzymać. Będziemy ten program pod kątem analiz też utrzymywali dotąd, bo to będzie to konieczne.
5: Do tej pory dzięki obniżce cen paliw Polacy zaoszczędzili 3 miliardy złotych.

0: jest na przykład kukurydza i ona też jest rośliną, która sobie z brakiem wody tak całkiem nieźle radzi. Ta struktura upraw się dosyć mocno zmieniła na przestrzeni lat i właśnie zaczynamy wprowadzać na przykład soję, na przykład proso, sorgo, rośliny, które u nas wcześniej nie do końca funkcjonowały, bo było po prostu za chłodno.
1: Eksperci zachęcają nas wszystkich do oszczędzania wody. Wycieczkowiec, na którym wykryto zakażenia hantawirusem, jest w drodze do swojego macierzystego portu w Holandii. Przejdzie tam gruntowną dezynfekcję. Wcześniej ze statku ewakuowano ponad 120 pasażerów. Specjalnymi lotami wrócili do swoich krajów. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że praca służb sanitarnych jeszcze się nie zakończyła. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że nie ma oznak, byśmy mieli do czynienia z początkiem szerszej fali zakażeń. Ale w najbliższych tygodniach mogą pojawić się kolejne przypadki hantawirusa, bo czas jego inkubacji jest długi. Według zaleceń WHO ewakuowani ze statku powinni być obserwowani aż przez 42 dni od chwili ostatniego kontaktu z osobą zakażoną. Eksperci uspokajają. Hantawirus to nie jest kolejny COVID. SARS-CoV-2 przenosił się łatwo drogą kropelkową, często od osób bezobjawowych. Hantawirus wymaga bliskiego i dłuższego kontaktu, a ryzyko globalnej pandemii jest bardzo niskie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Wśród osób ewakuowanych z wycieczkowca w najgorszym krytycznym stanie jest teraz francuska. Kobieta jest w szpitalu w Paryżu. Władze Francji opublikowały specjalny dekret, który pozwala na zaostrzenie środków izolacyjnych oraz ochronę społeczeństwa przed patogenem. I jeszcze wyjątkowa metoda przeszczepu płuc stosowana przez lekarzy z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Dzięki niej żyje już 10 pacjentów i ma się dobrze. Lekarzom udaje się im bowiem regenerować płuca, których zły stan w normalnych warunkach nie pozwalałby na przekazanie ich choremu. To metoda tak zwanej perfuzji ex vivo. Więcej o niej reporter Radia Z Maciej Bąk.
3: Płuca pana Krzysztofa dawały mu się we znaki od dekady. Pod koniec zeszłego roku były już tak zniszczone, że zostało mu kilka tygodni życia. Nagle telefon z UCK. Udało się zregenerować płuca od dawcy. 15 godzin operacji i pacjent jak nowy.
4: 3-4 dni po przeszczepie chodziłem z całą aparaturą po korytarzu.
3: Perfuzję wykonuje maszyna, do której wkłada się płuca zmarłego, na przykład w wypadku dawcy. Są w niej idealne warunki do powrotu narządu do formy.
5: Rozszerzamy wachlarz naszych potencjalnych dawców, których możemy zaoferować naszym chorym.
3: Mówi dr Wojciech Karolak z UCK, który regeneruje w ten sposób też wątroby i nerki.
1: W przyszłości w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku ma być też wykonywana perfuzja serca. A w tym wydaniu wiadomości Radia Z to wszystko. Na kolejne o 5:30 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Radio Z i już.
8: Has for money. And get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Jest 5.30, wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
6: Bitwa o kryptowaluty w Sejmie. Na stole 4 projekty ustaw, rządowy i prezydencki oraz propozycje Polski 2050 i Konfederacji. Gorąca dyskusja trwała 4 godziny.
5: Zdaniem Marcina Przydacza z Kancelarii Prezydenta to właśnie projekt Karola Nawrockiego ma największe szanse na poparcie.
7: Priorytetem dla pana prezydenta byłoby procedowanie jego projektu ustawy. Ten projekt ustawy jest oceniany przecież bardzo dobrze. W dużej mierze te przepisy, które wcześniej były dyskutowane, są tutaj także i zawarte w projekcie prezydenckim.
5: Na razie wszystkie propozycje idą do dalszych prac w komisji. Do tej pory parlament dwukrotnie uchwalił rządową ustawę, a prezydent dwukrotnie ją zawetował.
6: Zguba się znalazła sama. Zbigniew Ziobro poinformował, że jest w Waszyngtonie i wyjaśnia, że jednym z głównych celów jego zaangażowania politycznego za oceanem jest oddziaływanie na tamtejszą Polonię.
5: Ziobro zapewnia, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Telewizja Republika informuje, że były minister będzie jej komentatorem politycznym. Zbigniew Ziobro i były wiceszef resortu, poseł PiS Marcin Romanowski są podejrzewani o wyprowadzenie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy chcą byłemu ministrowi postawić 26 zarzutów.
6: Rosjanie atakują Ukrainę ze zdwojoną zjadliwością. 6 osób zginęło, a 7 zostało rannych w rejonie miasta Dniepr na środkowym wschodzie kraju. Prezydent Zełenski alarmuje, że rosyjskie wojska nadal zabijają cywilów i dlatego międzynarodowa presja na agresora nie może słabnąć.
5: W okolicach Dniepru Rosjanie użyli m.in. kierowanych bomb lotniczych. Według prezydenta Ukrainy Rosjanie przypuścili też cyniczny i pozbawiony jakiegokolwiek sensu militarny atak dronem na zwykły budynek mieszkalny w Krzywym Rogu. Tu zginęły 2 osoby. 9-miesięczne dziecko jest w szpitalu z ciężkimi obrażeniami.
6: Zero tlenu i narty. Bartek Ziemski dokonał historycznego wyczynu i zjechał Lhotse, 4. najwyższego szczytu świata. To jego 8. ośmiotysięcznik na koncie.
5: 30-latek z Bielska-Białej zjechał wcześniej z 2 szczytów w Karakorum, Broad Peaku i Gaszar Brumu 2 oraz 2 himalajskich gigantów Annapurny i Daula Giri. Zjechał z Makalu i Kanchenjungi, a w ubiegłym roku z Manaslu.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Jest chwilę po 5.30, pogoda na dzisiaj no niespecjalnie nas zachęca do wychodzenia na zewnątrz, gdyż będzie padać, kropić, żawka, deszczyk, kapuśniaczek.
10: Tak, najmocniej popada na wschodzie, dodatkowo dzisiaj na Podlasiu, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu możliwe burze. A co to się dzieje na termometrach? Zepsuły nam się termometry, chyba baterie trzeba zmienić w termometrach.
9: Lepiej nie zmieniaj, bo jak zmienisz, to będzie tylko gorzej.
10: 13 stopni dzisiaj, a na Mazurach ledwo 10.
8: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Wstajecie z Radiem Z. Świetny wybór, kochanie. My tutaj specjalnie dla was codziennie rano dwoimy się i troimy, żebyście zaczęli dzień z uśmiechem. Dzisiaj 13 maja, imieniny obchodzą Maria i Robert. Wszystkiego dobrego, kochani.
1: Z takich ciekawych świąt to jest dzień Szarlotki i dzień światowy dzień humusu. Marek, jadłeś kiedyś humus?
0: Humus jadłem, ja humus bardzo lubię, bo to jest robione ciecierzycy, prawda? Ciecierzycy. To,
1: tak, jest dużo fajnych wegańskich potraw, jak humus, ciesiorka.
0: Ale nie, no jak to jest z ciecierzycy, jak jesz dużo humusu z ciecierzycy i chcesz powiedzieć żonie, że ją kochasz, to co ci wychodzi, jak jesz dużo ciecierzycy? Kocham ciecie.
1: Według mnie ciecierzyca to jest jakaś choroba zakaźna.
0: Czemu już nie śpicie? Dajcie znać. Ogólnopolska Centralka Porannego Wstawanka. Czekamy na was. Numer do nas 321 321 321.

0: Dzień dobry Państwu, tutaj Radio Z. Ciekawy, kto nas słucha o tak wczesnej porze, gdyż nawet jeszcze na zegarach nie ma 6:00.
1: Cześć, tu Grzesiek i Ania. A my właśnie już kawa wypita, śniadanko zjedzone. Chwilę startujemy z bazy, jedziemy się ładować i 3 tygodnie po Unii będziemy jeździć. Trzymajcie się, chłopaki, pozdrawiamy.
0: O, mamy duet, Grzegorz i Ania. Kawa wypita, cudownie, śniadanko zjedli, super, startujecie, szerokości, przyczepności. Gdybyście mieli CB radyjko, to bym wam powiedział, żebyście uważali na miśki na hulajnogach.
2: No tak jest, dokładnie. I uważajcie na krokodylków, jeżeli jedziecie dużym.

0: Instytutu Cezary Pazura. Mam 100 twarzy. Każda z nich to szansa na nagrodę, która nie traci wartości. Każda z nich na wagę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Codziennie nowa zagadka. Słuchaj już dziś od 9:00.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
9: 13 maja, środa, prawie 6 na zegarach. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
10: Cztery projekty ustaw w grze. Sejm znów zajmuje się kryptowalutami.
11: Małżeństwa jednej płci będą uznawane. Szlak ma przetrzeć Warszawa.
10: Iga Świątek kontra Jessica Pegula. To już ćwierćfinał turnieju w Rzymie.
9: Szósta.
10: Jeden problem, cztery pomysły rozwiązania. Sejm będzie kontynuował pracę nad wszystkimi ustawami o regulacji rynku kryptowalut.
11: Posłowie omówili wczoraj aż cztery projekty w tej sprawie. Rządowy, prezydencki, a także propozycje poselskie Polski 2050 i Konfederacji.
10: Burzliwa dyskusja trwała 4 godziny. Przysłuchiwał się jej reporter Radia Z Jan Kielak.
12: Kancelaria Prezydenta zarzucała rządzącym złożenie trzeciego tożsamego projektu pomimo dwóch wet Karola Nawrockiego. Dlatego prezydent złożył też własny projekt, mówi szef kancelarii Zbigniew Bogucki.
13: Mimo że uważa, że ta ustawa nie jest ustawą dobrą, to wyszedł z założenia, że podstawą będzie ten projekt rządowy.
12: To brak konsekwencji, odpowiada mu poseł KO Sławomir Nitras.
14: Grzmiał pan z tej mównicy miesiąc temu, że tu jest nadregulacja i w ogóle ustawa jest do niczego, a dzisiaj pan przychodzi i pan mówi zupełnie co innego.
12: Ostatecznie żaden z projektów nie został odrzucony w pierwszym czytaniu. Jan Kielak, Radio Z.
11: W Sejmie jest jeszcze jeden projekt złożony przez grupę posłów PiS. Partia zmieniła zdanie i teraz chce całkowitego zakazu kryptowalut w Polsce.
10: Premier i prezydent Warszawy ogłaszają przełom w sprawie uznawania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą.
11: Po wyrokach Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego rząd zapowiada dokonywanie transkrypcji aktów takich małżeństw zawartych w Unii Europejskiej.
10: Stolica zacznie jako pierwsza, ale nowe rozwiązania mają wkrótce objąć cały kraj. Krzysztof Grzędzielski zna szczegóły. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
10: Co oznaczają te zapowiedzi?
15: Jak najszybciej ma być przygotowywane rozporządzenie umożliwiające wszystkim krajowym urzędom stanu cywilnego transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Premier zobowiązał na posiedzeniu rządu szefa MSWiA oraz ministra cyfryzacji do pilnych prac nad przepisami. Padły też słowa przeprosin.
16: Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu.
15: Donald Tusk zastrzegł jednak, że decyzja o wydaniu rozporządzenia nie będzie otwarciem możliwości lub drogi do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Po wystąpieniu premiera prezydent stolicy Rafał Trzaskowski poinformował, że Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokona transkrypcji w najbliższych dniach w zakresie aktów małżeństw, co do których sądy wydały już wyroki.
11: W ubiegłym roku Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że odmowa transkrypcji małżeństw jednopłciowych przez Polskę narusza unijne prawo.
10: Wschodnia flanka NATO naradza się w Rumunii. Przywódcy z tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki spotykają się z przedstawicielami państw bałtyckich, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.
11: Cel? Rozmowy o bezpieczeństwie sojuszu i tego, jak przeciwstawić się Rosji.
10: Na miejscu jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski. Miłosz, czego dokładnie ma dotyczyć spotkanie?
17: Przede wszystkim tego, jak Stany Zjednoczone pod rządami Donalda Trumpa podchodzą do bezpieczeństwa w tej części sojuszu. Tematem dnia będzie oczywiście kwestia zapowiadanej relokacji żołnierzy z Niemiec. Polska będzie zabiegać o to, by nie wrócili do Stanów Zjednoczonych, ale zostali w Europie, mówił mi prezydent Karol Nawrocki.
18: Każdy odpowiedzialny przywódca europejski, ja za takiego się uważam, powinien dokładać wszelkich starań, aby żołnierze amerykańscy pozostali w Europie.
17: Podobną chęć na amerykańskich żołnierzy z Niemiec mają m.in. Rumunia, Czechy i Słowacja. Bukareszt, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
10: Ciężkie zadanie przed Igą Świątek, która zagra dzisiaj o półfinał turnieju tenisowego w Rzymie.
11: Na jej drodze stanie Amerykanka Jessica Pegula, z którą grała do tej pory 12 razy.
10: Dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powideł prześledził historię ich pojedynków i jaki bilans?
19: Minimalnie korzystniejsze dla Polki, 6-5, ale dwa ostatnie mecze zakończyły się zwycięstwem Amerykanki. Tak było w ubiegłym roku w Bad Homburgu i przed 2 laty w ćwierćfinale US Open. W ostatnich miesiącach nasza tenisistka ma problemy z pokonaniem zawodniczek z czołowej dziesiątki, ale turniej w Rzymie może być przełomem i powrotem Polki do wielkiej formy. Nadzieje rozbudziły pewne zwycięstwa nad Elisabetą Kocieretto i Naomi Osaką. Do tego styl i dyspozycja Igi Świątek muszą budzić wśród rywalek respekt. I jeszcze jedno. Iga Świątek i Jessica Pegula dopiero po raz drugi zagrają na mączce. W 2022 roku w Paryżu górą była Polka.
11: Dzisiejszy mecz zaplanowano na 13, ale niepewna jest pogoda. Prognozy zapowiadają w Rzymie deszcz i burze.
10: W naszych planach wiadomości co pół godziny, a 7:30 gość Radia Z. U Bogdana Rymanowskiego dzisiaj minister rolnictwa Stefan Krajewski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem programu jest właściciel marki Beretta. Producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowej.

0: Set i już.
1: A wiecie, że to w oryginale była piosenka Elvisa Presleya? Teraz Pet Shop Boys w Radiu Z, 11 po 6. Najważniejsza muzyczna informacja dnia jest taka, że nasza Alicja Szemplińska awansowała do finału Eurowizji. Czy mamy nową Edytę Górniak? Po godzinie 7, słuchajcie, przeżyjemy te eurowizyjne emocje jeszcze raz. Przynajmniej przez chwilkę w radosnym nastroju będziemy we Wiedniu. Zostańcie z nami teraz 11 po 6.

Kochani słuchacze, o poranku dzisiaj rześko, około 5 stopni. Warto wypić tę jedną kawkę więcej. Słuchacie Radia Z14 po 6. O, były minister rolnictwa w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, pan Robert Telus, ruszył właśnie ciągnikiem w pole, bo to jest prywatnie rolnik. I poseł orał, siał grykę, gorczycę, słonecznik, a po skończonej robocie pan poseł ucałował, słuchajcie, swojego ukochanego konia. No konia ucałował normalnie. No i taki to ma życie. No, zazdrości mu pewnie nie jeden żonaty mężczyzna. Po całym dniu człowiek wraca z pracy i jeszcze dostaje całusa. Radio Z i już. A nie, na jedno kopyto. 15 po 6.

0: Alergicy, jesteście tam? No właśnie, teraz taki czas, znaczy popadało i trochę łatwiej, ale generalnie ja mam na przykład zatkane ucho teraz. Także słychać mnie? Co? Co?
1: Słychać.
0: Halo? Słychać? 21 po 6, jak Artur, wydawca, potwierdza, że słychać, no to słychać. Słuchajcie, za północnym kołem podbiegunowym rozpoczął się właśnie dzień polarny. A dzień polarny to znaczy, że aż do sierpnia jest maj, a tam aż do sierpnia będzie dzień. Nie będzie zachodzić słońce. Cały czas będzie jasno. I normalnie jest taka zasada, że ostatni gasi światło, prawda? A tam za kołem podbiegunowym mówisz do dziecka, a czemu ty nie gasisz światła po sobie? Wiesz, ile prąd kosztuje? Tato... Tato, ale jest dzień polarny. Nie pyskuj! Radio Z i już. 22 po 6. Teraz formacja Yearbox. Graceland.

0: Słuchajcie, za oknami jakoś tak dzisiaj lekko jesiennie, dlatego zachęcam do wypicia przynajmniej jednej kawy więcej. W tej sprawie telefon 321-321-321. Halo, dzień dobry.
1: Mareczku, nie kuś z tą kawą, nie kuś, bo jadę do pracy, będzie kawka. Pozdrawiam, Roman.
0: No i dobrze, nie ma co się oszczędzać, nie ma co się ograniczać. Już za chwilkę u nas wiadomości Radia Z o 6.30. Niby sennie, niby tak jesiennie, a niedźwiedzie już się obudziły na Podkarpaciu. Szczegóły za chwilę.
2: Witam. Tak, to ja, Cezary Pazura. Pamiętacie, że dziś znów się w kogoś wcielam w Radiu Z? Jedna z moich 100 twarzy jest do odgadnięcia w zamian za prawdziwe złoto. Takie trochę jak ja i Radio Z. To zabawa nie na żarty. Taka na 100% jak moich 100 twarzy w Radiu Z.
3: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 9 i zdobądź swoją sztabkę złota.
4: Reklama.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
7: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
10: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
8: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
4: Po reklamie.
0: Punktualnie 6.30, jest środa, 13 maja, na wiadomości Radia Z zapraszają Pawła Michalik i Michała Dawiok.
11: Akcja odławiania niedźwiedzi na Podkarpaciu. To reakcja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska po śmiertelnym ataku niedźwiedzia w Płonnej i coraz częstszym pojawianiu się tych zwierząt blisko domów. Wytypowanych do odłowu jest 18 osobników, które zdaniem leśników straciły naturalny dystans i wchodzą w kontakt z ludźmi.
12: Te niedźwiedzie są rozproszone w południowej części województwa, bo problem dotyczy tego właśnie obszaru. Zwierzęta regularnie podchodzą pod zabudowania, żerują przy śmietnikach i zagrażają gospodarstwom. Po schwytaniu będą usypiane przez weterynarzy, a potem wypuszczane z obrożą telemetryczną w bezpiecznym miejscu.
11: Francuska pacjentka z hantawirusem jest wciąż reanimowana. Jak informuje minister zdrowia, stan kobiety jest ciężki. Pozostałe 4 osoby, które tak jak chora pacjentka były pasażerami statku MV Hondius, mają negatywne wyniki testów.
12: Według francuskich władz sanitarnych nic w tej chwili nie wskazuje na to, by wirus rozprzestrzeniał się we Francji. Przypadki, o których mowa, dotyczą wyłącznie pasażerów wycieczkowca. Statek jest w drodze do swojego macierzystego portu w Holandii. Przejdzie tam gruntowną dezynfekcję.
11: Jak opóźnić dostęp dzieci do mediów społecznościowych? Nad tym pracuje Komisja Europejska. Na razie Ursula von der Leyen nie mówi wprost o limicie wiekowym, jak w przypadku Australii i w planach wielu państw w Europie.
12: Konkretne propozycje ma do wakacji wypracować zespół ekspertów przy Komisji Europejskiej. Wymogi wobec technologicznych gigantów i ich algorytmów muszą być większe.
11: W Europie każdy producent musi zapewnić bezpieczeństwo swojego produktu. W przypadku samochodów nie oczekujemy, że to dzieci same zaprojektują swoje pasy bezpieczeństwa, ani że rodzice będą sami montować poduszki bezpieczeństwa. Tak samo musi być w kwestii mediów społecznościowych.
12: Według Ursuli von der Leyen chodzi nie tylko o algorytmy, które uzależniają, ale także o to, że połowa treści oglądanych przez dzieci w mediach społecznościowych to różne formy reklam.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Z? Bezpieczne dla dzieci dorosłych. Zaprasza Marcin Powideł.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Na program zaprasza sponsor. Właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, będący w opozycji do Radosława Piesiewicza, przygotowali wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które jest ciałem mogącym odwołać prezesa. Aby do głosowania doszło na zaplanowanym na 22 maja posiedzeniu zarządu, pismo wysłane do 106 członków PKOL-u podpisać musi 2/3 adresatów, głównie przedstawicieli związków sportowych. A niepodważalnym autorytetem cieszy się na wyspie Curaçao Dick Advocaat. Holender ponownie został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji tego kraju, który po raz pierwszy zagra w czerwcu na Mistrzostwach Świata. To pod wodzą holenderskiego szkoleniowca drużyna z Karaibów wywalczyła historyczny awans, ale z powodu choroby córki trener w lutym podał się do dymisji. Jego następca, także Holender, funkcję sprawował niewiele ponad 2 miesiące. Fred Rutten przegrał 2 mecze towarzyskie z Chinami oraz Australią i ustąpił. Dick Advocaat wrócił i w wieku 78 lat zostanie najstarszym selekcjonerem w historii mundialu. Krapkę na 4. Mistrzostwa Świata ma także Neymar. Brazylijski gwiazdor znalazł się w szerokiej kadrze powołanej przez selekcjonera Canarinhos Carlo Ancelottiego. 34-letni Neymar to najlepszy strzelec w historii reprezentacji Brazylii. W 128 meczach zdobył 79 goli. Po raz ostatni w kadrze narodowej wystąpił przed niespełna 3 laty.
3: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel serwisu szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Czy wy wiecie, że dzisiaj w Zakopanem w ciągu dnia maksymalnie 9 stopni, a w Kołobrzegu, w Suwałkach i w Białymstoku maksymalnie w ciągu dnia 11, poza tym równiutko 13, wyjątek to Zielona Góra i Wrocław, gdzie zobaczycie stopni 14. W całej Polsce deszczowo, troszkę chwil ze słońcem. Troszkę nam się ta wiosna rozregulowała. Czy mi się wydaje?
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
0: A już za chwilkę zostańcie z nami, bo powiemy wam, jak łatwym sumptem wzbogacić się o 100 000 złotych. Szczególnie niebawem. Za 26 minut, godzina 7. Przydadzą się telefony komórkowe.

0: Wstajecie z Radiem Z za 16.07. Jesteśmy dokładnie w połowie tygodnia, bo dzisiaj środa, pogoda jaka jest, każdy widzi, ale może przydałaby się kasa na tygodniowy wyjazd, na przykład do ciepłych krajów, bo są miejsca na świecie, gdzie cały czas świeci słońce i nie chodzi mi tutaj o Kołobrzeg. Przenieśmy się, bo radio to teatr wyobraźni. Morze. Palma. O, ptak, ale to nie mewa, jakiś bardziej egzotyczny, kolorowy. Słuchajcie, dzisiaj w Rządze Pieniądza w Radiu Z odganiamy pecha od trzynastki, bo dzisiaj jest 13 dzień miesiąca, a się okazuje, że trzynastka może dać wam samo szczęście, bo za odebranie telefonu macie dzisiaj pewniaka 13 tysięcy złotych. Nagroda główna w finale to niesamowite 700 tysięcy złotych. Wystarczy wysłać SMS o treści Radio Z na 7353 za 3,69 z VAT, a potem zdjąć skarpetki i zamoczyć stópki w oceanie. Warto zrobić to teraz, wysłać SMS-a, bo każdy SMS mnożymy tu i teraz razy 7 tysięcy. Taki ekstra bonus. Radio Z na 7353. Kochani, jeden SMS to 7 tysięcy szans na 700 tysięcy złotych. Radio Z na 7353. Po tej całej mojej gadaninie powinno wam zostawać w głowie tylko to. Radio Z na 7353.
1: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Ależ tam ten klawisz chodzi. Alex Warren, Fever Dream, Radio Z za 9:07. Mamy szokujący raport, bo ponad 1/3 dorosłych Polaków nie chodzi do dentysty.
1: No ale co ty się dziwisz? Przecież ja byłem raz kiedyś u dentysty i o Jezu, do tej pory mi się śni ten dźwięk, zapach. O.
0: Oj tak, to jest to. Ale słuchajcie,
1: to świdruje mózg.
0: Ale to wiercenie to spokojnie, bo to dentysta wierci tylko wtedy, kiedy nie chodzisz regularnie na przeglądy. A jak będziesz chodził, Bartek, regularnie na przeglądy, to nie będzie wiercenia, no.
1: Powiem tak, tere fere. Wiesz? Przecież od dentysty pochodzi największe kłamstwo XXI wieku.
0: Jakie kłamstwo od dentysty pochodzi największe?
1: Nie będzie bolało.
0: Są też inne kłamstwa XXI wieku, przełomu. Do wesela się zagoi.
1: O, albo zaraz wracam.
0: Za 8:07, kochani, stajemy z Radiem Z.

0: To już za chwilkę, tylko u nas w Radiu Z. Wiadomości o 7:00, a tam muzyczna informacja numer 1, czyli to, że Alicja Szemplińska wyznaje zasadę keine Grenzen, bo awansowała do finału Eurowizji.
1: Jest, dobrze, bo to wczoraj było tak późno, że mi się przysnęło.
0: No widzisz, za chwilkę szczegóły w Wiadomościach Radio Z o 7:00.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
6: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Let's

0: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Rządzę pieniądze. Wejdź do gry o 700 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
1: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.
6: To już prawie siódma, jest środa, 13 maja. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
7: Pół kroku do sukcesu, Alicja Szemplińska w finale Eurowizji.
8: Kajne gręcen ziobry. MSZ pyta ambasadę USA o jego wjazd do Stanów.
7: Może powtórzyć angielski. Zostały 2 godziny do ostatniego egzaminu ósmoklasistów.
6: 7.
7: Alicja Szemplińska wyśpiewała finał Eurowizji dla Polski. W półfinale w Wiedniu nasza reprezentantka wystąpiła jako przedostatnia.
8: Jej piosenka Prey podbiła serca widzów w całej Europie. Razem z Polską do finału przeszły m.in. Grecja i Litwa.
7: W Wiedniu to wszystko z bliska obserwuje dziennikarka muzyczna Radia Z Magda Barczyk. Magda, jak wyglądał sam moment ogłoszenia wyników?
9: To był wyjątkowy moment dla naszej ekipy w Wiedniu. Po raz pierwszy w historii startów Polski w Eurowizji nasz kraj został wyczytany jako 10, czyli ostatni kwalifikujący się do wielkiego finału. Po ogłoszeniu wyników Alicja Szemplińska pojawiła się w centrum prasowym, gdzie została przywitana przez dziennikarzy gromkimi oklaskami.
10: Alicja! Alicja! Alicja!
9: Już w czwartek kolejny półfinał konkursu Eurowizji. My zobaczymy Alicję na scenie w wielkim finale w sobotę o 21:00. Wiedeń, Magda Barczyk, Radio Z.
8: Relacji z konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu możecie słuchać codziennie w Radio Z i oglądać w naszych social mediach.
7: MSZ pyta amerykańską ambasadę, gdzie jest Zbigniew Ziobro. Chce wiedzieć, na jakiej podstawie poszukiwany polityk PiS wjechał na teren Stanów Zjednoczonych, nie mając paszportu.
8: Wcześniej podobne pytania wysłała już prokuratura krajowa.
7: Reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski zbiera najważniejsze wiadomości na ten temat. Jakich informacji oczekują polskie władze i śledczy?
11: Chcą potwierdzenia, że Zbigniew Ziobro, ale także Marcin Romanowski są w USA. Kluczowe jest też wyjaśnić, jak się tam dostali, mówi prokurator Przemysław Nowak.
12: Na podstawie jakich dokumentów przekroczyli granicę? Czy powoływali się na status uchodźcy lub czy wystąpili o azyl?
11: W rozmowie ze mną adwokat obu polityków potwierdził, że posiadają oni genewski dokument podróży, który mógł umożliwić im legalny wyjazd. Jak się jednak okazuje, MSZ po wyborach na Węgrzech wysłał specjalne pismo do Waszyngtonu w sprawie ich wyjazdu. Wskazano w nim, że utrudnianie przez stronę amerykańską trwającego przeciw nim postępowania w Polsce stanowiłoby niedopuszczalną ingerencję polityczną w polski wymiar sprawiedliwości.
8: Za Marcinem Romanowskim sąd wydał europejski nakaz aresztowania. Wobec Zbigniewa Ziobry prokuratura wystawiła krajowy list gończy.
7: Warszawa przetrze szlak w uznawaniu małżeństw jednopłciowych zawartych w innych państwach Unii Europejskiej. Prezydent stolicy zapowiada, że Urząd Stanu Cywilnego będzie dokonywał transkrypcji aktów małżeństwa na podstawie wyroków Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego.
8: To dobre działanie, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.
13: Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazują na pewien standard, który wynika z prawa Unii Europejskiej i standardy wskazane w orzecznictwie TSUE są uniwersalne, a więc one odnoszą się również do sytuacji analogicznych.
8: Premier zapowiada przyspieszenie prac nad przepisami, które uregulują uznawanie małżeństw jednopłciowych i ujednolicą je dla całego kraju.
7: Polska powoli zamienia się w pustynię. Suszę mamy od lat, ale tak wielkiej nie było od dawna.
8: Rolnicy załamują ręce, patrząc na swoje pola, które robią się suche jak pieprz. Czy są szanse na poprawę? Pyta reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
14: Eksperci nie pozostawiają już złudzeń. Z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej. Sucho jest w lasach i na polach, przez co zarówno ściółka, jak i plantacje są suche jak wiór, a uprawa roślin zagrożona. Odczuć możemy to także my wszyscy, bo ceny mogą pójść w górę. Mówi mi dr Ewelina Flitz-Olszewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
15: W niektórych uprawach, które już na tą chwilę powinny być w dobrej kondycji, ten wzrost jest zahamowany, no możemy widzieć pewien problem.
14: A chodzi m.in. o uprawy rzepaku, zbóż czy owoców. Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Jeszcze tego poranka gościem Radia Z będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski z PSL-u u Bogdana Romanowskiego, 7:50.
7: Dzień trzeci, ostatni. Dziś ósmoklasiści będą zdawać egzamin z języka angielskiego. Na jego rozwiązanie mają mieć 110 minut.
8: Zadania to m.in. rozumienie ze słuchu, gramatyka i wypowiedź pisemna. Od lat to jeden z najłatwiejszych części całego egzaminu.
7: Podobnie myślą uczniowie z Lublina, z którymi rozmawiał reporter Radia Z.
5: Akurat nie mam w ogóle problemu z angielskim, tak bardzo dobrze uczymy się tutaj.
16: Angielski raczej też najłatwiej pójdzie, podbijają nam procenty.
17: Wydaje mi się, że będzie bardzo dobrze, bo jeszcze chodzę na dodatkowy angielski. Powyżej 90 obstawiam na pewno.
18: Nie stresuję się w ogóle.
19: Ja jakimś orłem, jakby to tak powiedzieć, z angielskiego też nie jestem, ale myślę, że akurat do egzaminu dobrze się z angielskiego przygotowałem i myślę, że liczę na bardzo dobry wynik.
7: Ostatni egzamin ósmoklasistów zaczyna się o 9.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
6: No to wychodzi na to, że pogoda nie jest orłem z pogody, bo coś tu

0: 11 po 7, Radio Z. Słuchajcie, mamy najnowsze badania naukowe i wiemy, jaki jest kolor ulubiony inteligentnych ludzi. Otóż proszę Państwa, chwila napięcia, każdy się zastanawia, jaki jest jego ulubiony kolor. Inteligentni ludzie najchętniej wybierają kolor niebieski. Kolor niebieski i z tej okazji jest z nami słynny szkocki naukowiec. Dzień dobry, good morning.
1: Dobre.
0: Jak Państwo badali te kolory, bo to Państwa badania były tam w Szkocji, no?
1: Otóż, proszę Państwa, kolory z definicji dzielą się na ciepłe, prawda, i zimne, prawda. U nas w Szkocji są tylko zimne w zasadzie, bo u nas nawet pomarańczowy wygląda jak szary. No ale dosyć o mnie. Bierzemy grupę badawczą, na przykład można ludzi, chyba że jak pouciekają, no to można wziąć gołębie i pokazuje się kolory. Ja mam tutaj taką paletę barw i ten, który jest najfajniejszy, to wygrywa.
0: Najfajniejszy. A jak się nazywa ten kolor na przykład?
1: A ja nie wiem, bo ja nie rozróżniam.
0: No jak? A to jest czerwony?
1: A to jest możliwe, bo to jest plama, a ja wczoraj robiłem barszcz.

0: ZUU, czyli po polsku ZOO, po prostu Shakira. 18 po 7, tu Radio Z. Mamy to, kochani, Alicja Szemplińska do samego końca i ostatniego wolnego miejsca w finale. Czekaliśmy, ale się udało. Alicja Szemplińska przeszła do sobotniego wielkiego finału konkursu tegorocznej Eurowizji. To są oficjalne trąby, fanfary dla naszej Alicji z Polski. Przypomnijmy sobie jeszcze raz wczorajszy wieczór. Czekamy, czekamy, czy się uda, czy się uda?
1: To my,
0: czy mamy to, mamy to, mamy to?
2: Ależ napięcie.
0: Mamy to, Poland!
2: No i teraz złapaliśmy naszą samą wokalistkę. Alicja, jak się ty z tym czujesz w ogóle?
3: Trzymaj nas do samego końca, ale się uda!
0: No i super, Alicja Szemplińska znalazła się w gronie 10 reprezentantek, które zawalczą o zwycięstwo podczas wielkiego finału Eurowizji. To już w najbliższą sobotę. To będzie 16 maja w Wiedniu, 21. Trzymamy kciuki.
2: Jakby to powiedział twój stary, zaś do tego Wiednia i się pakować, bilety kupować.

0: Bogdan Rymanowski. Dzień dobry, Bogdanie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzisiaj ze słuchaczami doszliśmy do wniosku, że takie jest największe kłamstwo przełomu XX i XXI wieku. To jest kłamstwo wymyślone przez dentystów, mianowicie kłamstwo brzmi: nie będzie bolało. I w tym temacie telefon. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tu mówi dentystka. Mam informację dla mojego pacjenta, który tak szybko wyszedł z mojego gabinetu, że zostawił kurtkę. Kurtka czeka do odebrania już 5. rok.
3: Wow. Bogdan, czy politycy, z którymi rozmawiasz, mają jakieś takie swoje hasła, które już wiesz od razu, że to kłamstwo?
4: Tak, że przeanalizujemy tę sprawę wkrótce i poinformujemy państwa o efektach naszego śledztwa.
0: Albo muszę zasięgnąć opinii Trybunału Konstytucyjnego.
4: Tak jest.
3: Albo Naś to jest bardzo kompetentny człowiek.
0: Tak, albo po wyborach, bo jak mnie wybierzecie, to będzie lepiej.
4: Proszę nie zarzucać mi złych intencji, ja mam absolutnie szlachetne.
0: Jeszcze jedno kłamstwo, ja panu nie przerywałem, usłyszymy pewnie o godzinie 8.02. Dzisiaj twoim gościem będzie minister rolnictwa i rozwoju wsi z PSL-u, pan Stefan Krajewski.
4: Tak jest, to nie jest kłamstwo, to czysta prawda.
0: Zapraszamy.
5: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
6: Tu Cezary Pazura. Mam 100 twarzy. Każda z nich to szansa na nagrodę, która nie traci wartości. Każda z nich na wagę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Codziennie nowa zagadka. Słuchaj już dziś od 9:00.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
4: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach w całej Polsce 7.30, jest środa 13 maja, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
4: Prokuratura nie przekonała sądu. Podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu.
5: Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko odrzucił wniosek śledczych o bezwarunkowy areszt dla 57-letniego kierowcy, ale też uchylił wszystkie zastosowane wobec niego środki zapobiegawcze. Zdaniem sądu mężczyzna nie będzie utrudniał postępowania ani próbował ucieczki.
4: Co dalej planuje prokuratura? O tym teraz reporter Radia Z Szymon Kastelik.
6: Śledczym nie pozostało nic innego, jak dalej pracować, zbierać dowody i odtwarzać przebieg wypadku oraz zweryfikować wersję podejrzanego, który twierdzi, że nie pamięta zdarzenia, bo zasłabł.
7: Traktujemy to orzeczenie jako wyraz uznania dla tempa pracy.
6: Mówi prokurator Bartosz Kilian i dodaje, że decyzja sądu nie podważa pracy śledczych, bo to oznacza, że szybko zabezpieczyli kluczowe dowody, a postępowaniu nic nie zagraża. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Orzeczenie sądu jest prawomocne i oznacza zwrot kaucji dla podejrzanego, a także zniesienie dozoru policyjnego i zakazu opuszczania kraju. Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w Dąbrowie Górniczej. Jechał na rowerze, gdy kierowca jadący samochodem z naprzeciwka doprowadził do czołowego zderzenia.
4: Na stacjach nieznaczna zmiana cen. Benzyna 95 i olej napędowy trochę tańsze, a 98 nieco droższa niż wczoraj.
5: Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,28, za litr diesla nie więcej niż 6,84, ta lepsza benzyna po 6,87.
4: Planujesz dziś przejazd przez Gdańsk? Szykuj się na utrudnienia. Służby będą dziś ćwiczyć tu działania przeciwpowodziowe. W scenariuszu m.in. symulacja uszkodzenia wałów jednego ze zbiorników retencyjnych.
5: Ćwiczenia mają sprawdzić, ile czasu służby potrzebują na reakcję i czy potrafią skutecznie korzystać z zasobów. Mają też przetrenować koordynację działań operacyjnych. Ćwiczenia odbędą się m.in. przy zbiornikach retencyjnych Świętokrzyska 1 i 2 oraz w rejonie ulic Bieszczadzkiej i Karkonoskiej.
4: To nie były ćwiczenia. Portugalska policja razem z żandarmerią i wojskiem przejęła na Atlantyku gigantyczną ilość kokainy. Ponad 2 tony narkotyku płynęło do Europy z Ameryki Łacińskiej.
5: Operacja była prowadzona na oceanie między archipelagiem Azorów a Wyspami Kanaryjskimi. Kokainę zarekwirowano na 8 statkach. Była to akcja w ramach większej operacji koordynowanej przez Europol. Zatrzymano łącznie ponad 50 osób.
4: Teraz wszystkie drogi kibiców prowadzą do Rzymu. Wiadomości sportowej Marcin Powideł.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grawitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
8: Największa niespodzianka turnieju tenisowego w Rzymie nie zwalnia tempa. Rozpędzona Sorana Krystea, która w trzeciej rundzie wyrzuciła za burtę liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę, a w 1/8 finału odprawiła z kwitkiem Czeszkę Lindę Noskową, wczoraj uporała się z Jeleną Ostapenko. Rumunka pokonała Łotyszkę 6-1, 7-6 i jako pierwsza awansowała do półfinału. Zawsze powtarzam, że nie ma daty ważności dla ambicji i marzeń. Absolutnie kocham tenis i mając 36 lat wciąż jestem pełna pasji. Półfinał w Rzymie to dla mnie coś wspaniałego. Cieszę się moją grą na Foro Italico. W półfinale Sorana Krystea zagra z Coco Gauff. Amerykanka po zaciętym 3-setowym boju z Mirią Andrzejewą pokonała Rosjankę 4-6, 6-2, 6-4. Dziś kolejne ćwierćfinały, jeśli tylko na drodze tenisistek nie stanie zapowiadany w prognozach deszcz. Pierwszym z nich o 13 zmierzą się Iga Świątek i Amerykanka Jessica Pegula. O 19 mecz reprezentantki Kazachstanu Jeleny Rybakiny z Ukrainką Eliną Świtoliną.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika. Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
3: No i uwaga, mamy tutaj w studiu taką wielką papierową mapę i mamy powycinane chmurki i te chmurki musimy przyczepić do każdej miejscowości dzisiaj w Polsce. Mamy też powycinane kropelki deszczu i też przyczepiane. Co wyciąłeś jeszcze, Bartek?
2: Ja wyciąłem takiego trójkąta.
3: A co oznacza taki trójkąt?
2: Że ja muszę do toalety.
0: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. What?

0: Za 18:08. Słuchajcie, kiedy w Sejmie kłócą się o kryptowaluty, bo teraz są chyba 4 propozycje ustaw, to my mamy prawdziwe pieniądze w rządzie. Pieniądze normalne, polskie, po bożemu złotówki. Dzisiaj za odebranie telefonu dostajecie od Radia Z pewniak 13 tysięcy złotych, a nagroda główna w finale to 700 tysięcy złotych.
1: A do szczęścia będzie potrzebny jeden malutki SMS.
0: Bartek, jaki masz stary telefon? Ja myślałem, że to tylko ja mam taki stary telefon. No to proszę.
2: Ja już muszę mieć duże litery,
0: wiesz. Masz taki duży guzik SOS?
2: Tak, help. To jeden SMS wysłany, SMS o treści Radio Z, wysłany na numer 7353. On kosztuje 3,69 z VAT-em. I jak ktoś chce sobie poczytać regulamin, to on jest dostępny na www.radioz.pl.
0: I teraz uwaga, uwaga, Achtung, Achtung, wnimanie. Warto takiego SMS-a wysłać teraz, w tej chwili, bo tylko teraz taki SMS wchodzi do gry razy 14 tysięcy.
2: Co to oznacza?
0: To oznacza, że jeden SMS wysłany teraz, Radio Z pod 7353, to 14 tysięcy szans na 700 tysięcy złotych. Uwaga, to jest największy bonus tego poranka. Łatwiej nie będzie. Korzystajcie, już teraz wysyłajcie SMS-y.
2: Wysyłajcie SMS o treści Radio Z na 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
4: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Zobacz, Stasiu, soku.
14: Gdzie? Nie widzę.
13: No tam, patrz.
14: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
13: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
15: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
14: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
15: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
16: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
17: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
18: Jeszcze nie śpisz?
19: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
18: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
19: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
20: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
22: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
21: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
22: A, Mariolka.
23: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
24: taniej masz. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
25: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
24: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
25: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
26: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
27: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
26: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
28: Po reklamie.
29: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Teraz wszyscy słuchacze, którzy są w łazience, mają dezodorant i udają, że śpiewają albo grają na tym dezodorancie na gitarze. Joan Jett and the Black Hearts, I Love Rock and Roll. Tu Radio Z za 6:30. Mamy gorący temat i gorący sondaż. Co Polacy sądzą o ucieczce Zbigniewa Ziobro, o jego ucieczce do Stanów Zjednoczonych? Ankietowani mówią w Super Expressie, że to jest tchórz i miękkiszon.
1: No, na przykład pani Kasia mówi, że gdyby miał czyste sumienie, to by wrócił,
0: bo to są
1: czytelnicy, a podpisani są. A pan Leonard to mówi, że Zbyszek to by mógł co najwyżej bajki dzieciom opowiadać.
0: Ty, to jest dobry pomysł, Ziobro bajki dzieciom, to jest świetny pomysł, może sprawdźmy, jakby to co brzmiało.
1: No bardzo proszę, no dobrze. Za siedmioma górami... Wtedy król powiedział...
2: Liczę na was! Mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, jak za czasu Trybunału Stanu!
0: Przepraszamy, dzieciaczki. Przez przypadek puściliśmy bajkę Ziobry dla dorosłych. Radio Z i już. Nie mówcie fujary, to bardzo brzydkie słowo. Nie powtarzajcie po wujku Ziobro. Nie wolno tak mówić.

0: Pan redaktor Bogdan Rymanowski już gotowy do rozmowy. 8:02, najważniejsza polityczna rozmowa poranka. Stefan Krajewski będzie gościem Radia Z, a Stefan Krajewski to...
1: No, to na pewno nie jest rodzina Seweryna Krajewskiego.
0: A skąd wiesz, to się okaże. Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi z PSL-u, a wcześniej wiadomości Radia Z o 8:00. Zostańcie z nami. Radio Z i już. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
11: Po reklamie.
12: Na zegarach prawie 8, jest środa, 13 maja. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiak.
13: Trzecie podejście do egzaminów ósmoklasisty, język obcy na finał.
14: Niezależny do końca rzecznik praw obywatelskich skończy na jednej kadencji.
13: A gościem Radia Z za chwilę będzie minister rolnictwa Stefan Krajewski.
12: Ósma.
13: Krótki maraton i meta na horyzoncie. Dzisiaj trzeci i ostatni dzień egzaminów ósmoklasisty.
14: Po polskim i matematyce uczniowie kończący podstawówkę napiszą sprawdzian z nowożytnego języka obcego. Zwykle wybierają angielski.
13: Mateusz Szkudlarek śledzi tegoroczne egzaminy od pierwszego dnia. Mateusz, jak będzie wyglądać ten dzisiejszy, który zacznie się za godzinę?
15: Uczniowie podchodzący do egzaminu ósmoklasisty za chwilę zaczną przychodzić do szkół. Mogą mieć ze sobą jedynie pióro lub długopis. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej będą musieli wyłączyć i oddać telefony komórkowe. Na egzaminie nie można korzystać ze słowników. Największa grupa ósmoklasistów, bo ponad 98%, zmierzy się ze sprawdzianem z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym jest język niemiecki. W arkuszu będą zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Nastroje wśród uczniów na razie dobre.
16: Angielski będzie prosty.
17: Nie będzie źle, na pewno.
15: Na rozwiązanie arkusza uczniowie mają dziś niecałe 2 godziny, dokładnie 110 minut. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
14: Egzaminu ósmoklasisty nie da się oblać, ale nie można go też poprawić. Wyniki będą mieć znaczenie przy wyborze kolejnej szkoły. Uczniowie poznają je 3 lipca.
13: Rzecznik Praw Obywatelskich nie będzie się starał o drugą kadencję. W rozmowie z Radiem Z Marcin Wiącek swoją decyzję tłumaczy chęcią pozostania niezależnym.
18: Udział urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich w wyborze rzecznika, który jest siłą rzeczy wyborem politycznym, ponieważ wymaga decyzji Sejmu, a następnie Senatu, jest dla mnie trudny do pogodzenia z standardem niezależności tego urzędu i stąd podjąłem decyzję o to, że nie będę się ubiegał o kolejną kadencję.
14: Procedura wyboru nowego rzecznika już trwa. Kadencja Marcina Wiącka kończy się 23 lipca.
13: Polska jest sucha jak nigdy wcześniej. Rolnicy alarmują, że tak złej sytuacji na polach nie pamiętają.
14: Dlaczego nawet deszcz nie jest w stanie pomóc, tłumaczy dr Ewelina Flis-Olszewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
19: Obecnie mamy właśnie bardzo wysuszone środowisko i nawet jeśli mamy intensywne opady deszczu, to w całości ta woda nam nie wsiąknie w glebę i nie zasili podłoża, tylko w dużej części spłynie nam powierzchniowo i trafi właśnie do rzek, do jezior, na inne obszary.
14: Z kolei gwałtowne burze mogą grozić podtopieniami.
13: 7:40 to czas gościa Radia Z.
20: Do
13: Bogdana Rymanowskiego.
11: Dzień dobry, a gościem Radia Z jest dzisiaj Stefan Krajewski, minister rolnictwa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam, panie ministrze.
16: I rozwoju wsi. Dzień dobry.
11: Krótka piłka na początek. Czy umowa Unii z krajami Mercosuru zrujnuje polskie rolnictwo? Tak czy nie?
16: Nie.
11: Nie. Twarda odpowiedź naszego gościa. Czekam na państwa opinię. Zapraszam na radioz.pl. Ale taki na przykład szef prezydenckiej rady, były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, mówi, że ci eksperci, którzy twierdzą, że nic wielkiego się nie stanie, to pożyteczni idioci.
16: Nie mówię, że nic wielkiego się nie stanie, ale jako rząd, jako Polskie Stronnictwo Ludowe robimy wszystko, żeby zabezpieczyć interes polskich rolników, polskich przetwórców i polskich konsumentów.
11: Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że już ta umowa przynosi korzyści Unii. Jakie korzyści przyniosła ta umowa polskiemu rolnikowi i polskiemu konsumentowi?
16: Panie redaktorze, umowa z krajami Mercosur nie dotyczy tylko rolnictwa. Jeżeli się bierze pod uwagę całość, to są obszary, na których Europa zyskuje. My, w związku z tym, że stoimy rolnictwem, jako Polska zgłaszaliśmy swoje obawy i też robimy wszystko, żeby zabezpieczyć to przyszłość.
11: Na czym konkretnie my zyskaliśmy jako Polska? No, w przypadku tej umowy.
16: W tej chwili pewnie jeszcze mało jest obszarów, na których zyskaliśmy.
11: A są jakiekolwiek?
16: Jeszcze, to tutaj na przykład branża AGD, branża meblarska, branża oponiarska, ci mówili wcześniej przedstawiciele tych branż, że mogą na tej umowie zyskać.
11: Mogą, ale czy już odczuli?
16: No, czy odczuli tak samo jeszcze i w drugą stronę to nie zadziałało, bo przecież transporty trwają dużo dłużej niż obowiązywanie na razie tej umowy.
11: Panie ministrze, zapytam wprost, czy polskie rolnictwo może upaść? Czy zostaniemy wypchnięci z bardzo poważnej części rynku europejskiego?
16: Panie redaktorze, nie upadnie. Ja mam takie wrażenie i to mogę odnieść też do środowiska pana Ardanowskiego. Pamiętam, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku. Podobna narracja. Koniec polskiego rolnictwa, koniec przetwórstwa, koniec suwerenności. Wykorzystaliśmy znakomicie szansę obecności w Unii Europejskiej. Wzrost wartości eksportu produktów rolno-spożywczych 11-krotny w trakcie tych 20...
11: I tak samo będzie w przypadku Mercosuru? Strachy na lachy?
16: Robimy wszystko, żeby tak było. Otwieramy się też na nowe rynki zbytu. Robimy dodatkowe zabezpieczenia, żeby produkty, które chociażby zawierają pozostałości pestycydów, nie mogły wjechać do Polski. To rozporządzenie wspólnie wydane z Ministerstwem Rolnictwa i Ministerstwem Zdrowia po to, by zabezpieczyć konsumentów.
11: Pytanie, czy wystarczy rozporządzenie? Czy nie powinno być więcej pieniędzy na inspekcję? Czy nie powinno być więcej laboratoriów?
16: To też robimy. Wyposażamy coraz lepiej nasze laboratoria.
11: Jakieś konkretne pieniądze
16: to są
11: będą dodatkowe?
16: Duże pieniądze w ramach KPO zostało skierowane, zostały te pieniądze skierowane właśnie do naszych inspekcji, do naszych laboratoriów. Dzisiaj mamy sprzęt bardzo nowoczesny, to są sprzęty z górnej.
11: Ale czy gwarantuje pan, że na przykład wołowina z

0: jest do 26 maja, o tym rozmawialiśmy, były robione analizy, bo tak jak powiedziałem, nie tylko kwestia rolnictwa, ale inne obszary były przedmiotem tej analizy. Złożyliśmy skargę, ale też pokazuje skarga złożona przez Parlament Europejski, przecież ona nie została jeszcze.
1: Jaki może być efekt? Kiedy może być decyzja Trybunału?
0: No Trybunał Europejski, Trybunał, bardziej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo takiej nazwy powinienem używać. Te postępowania trwają dość długo, bo to są kilkunastomiesięczne postępowania.
1: Czyli nie ma co liczyć na decyzję w tym roku?
0: Znaczy nie wiem, no bo to Trybunał podejmie decyzję, kiedy rozpatrzy.
1: Wyobraża pan sobie, że po tej skardze Polski zostaje wstrzymana ta umowa? Czy to jest w ogóle realne?
0: Ale my złożyliśmy taki wniosek, że na ten czas rozpatrywania skargi do TSUE wnioskujemy o wstrzymanie tego częściowego stosowania umowy.
1: Panie ministrze, za tydzień ma być ponoć wielka demonstracja tutaj rolników w Warszawie. Mają przyjechać do Warszawy, ma to być marsz na stolicę. Mówią, że mają dość po katastrofalnym poprzednim roku i jeszcze gorszym początku tego roku. Tysiące gospodarstw walczą o przetrwanie. Chodzi o niskie ceny skupu, chodzi o wysokie koszty produkcji. Czy ten apel, czy to oświadczenie Solidarności Rolników Indywidualnych jest prawdziwe?
0: To jest oczywiście taki plan Solidarności RI, takich oczywiście związków zawodowych, które działają, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja spotykam się każdego dnia z rolnikami, czy to w resorcie, czy to w terenie.
1: A z tymi, którzy przyjadą za tydzień, też się pan spotka?
0: Jeżeli będzie taka chęć z drugiej strony, bo czasem są zapowiedzi, że nie chcą polityków, nie chcą spotykać się, przyjeżdżają wyrazić swoje niezadowolenie, swoje obawy. Ja to też rozumiem, bo jestem synem rolnika, bratem rolnika, bo czynnie nie jestem rolnikiem, ale jestem w każdym tygodniu w gospodarstwie i rozmawiamy, szukamy rozwiązań systemowych i rolnicy też to rozumieją, bo sytuacja na rynkach, ta sytuacja jest tak trudna nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, stąd te demonstracje, które odbywają się w Europie.
1: Konkretne pytanie ze strony bardziej konsumenta. Czy ta susza, czy te przymrozki, które dają się we znaki rolnikom, spowodują bardzo duży wzrost cen produktów rolnych?
0: Sytuacja z ostatniego roku pokazała, że te ceny w skupie mogą być bardzo niskie ze względu na to, że były duże zbiory, a z drugiej strony też nie odczuwamy tego w sklepach, bo w sklepach ceny były wysokie i się
1: ale
0: nie
1: będą
0: zmieniały.
1: Wyższe czy nie będą?
0: Mam nadzieję, że nie będą.
1: Pan ma nadzieję, ale jakie są prognozy?
0: Trudno jest prognozować, bo tak jak z przymrozkami, to dopiero zacznie się szacowanie strat. Są miejsca, w których jest już w tej chwili widoczne ogromne straty i tutaj komisje szacują, będą szacować w najbliższym czasie. Robimy wszystko, żeby zabezpieczyć rolników, sadowników.
1: Jaką konkretnie pomoc mogą liczyć?
0: Wystąpiłem do komisarza rolnictwa o nadzwyczajną pomoc, tak jak w ubiegłym roku korzystaliśmy z nadzwyczajnej pomocy i taką pomoc sadownicy otrzymali. Mamy zabezpieczone pieniądze w budżecie, ale musimy mieć to wszystko policzone, oszacowane, bo to są pieniądze publiczne i też...
1: Jakiego rzędu kwoty mogą wchodzić w grę?
0: To są na pewno setki milionów złotych.
1: Setki milionów, tak. Nie miliardy.
0: Setki milionów, oczywiście w ramach tej pomocy, w ramach dostępnych środków w budżecie.
1: Panie ministrze, czy Polskie Stronnictwo Ludowe popiera decyzję pana prezydenta Trzaskowskiego, który postanowił, że Warszawski Urząd Stanu Cywilnego rozpocznie transkrypcję małżeństw tej samej płci?
0: To jest decyzja pana prezydenta, ale to chyba jeszcze nie ten moment, bo przecież przepisy nie obowiązują, dopiero te prace mają być prowadzone.
1: Za wcześnie to zrobił?
0: Robi to wcześniej. My jako...
1: To jest niezgodne pana zdaniem z prawem i z konstytucją, czy zgodne?
0: Konstytucja jest najważniejsza. Artykuł 18 Konstytucji mówi jasno o małżeństwie. My złożyliśmy projekt i jest ten projekt jako projekt rządowy dotyczący statusu osoby najbliższej.
1: Czyli uważa pan, że to takie działanie nie powinno mieć miejsca?
0: Nie powinno mieć miejsca, bo oczywiście chcemy zabezpieczyć interes

0: osób żyjących w związkach nieformalnych, ale, ale to jeszcze ani ten moment, ani to, ten czas.
1: To trzy krótkie piłki, poproszę o odpowiedzi tak albo nie. Polskie władze zawaliły w sprawie Zbigniewa Ziobry, tak czy nie?
0: Nie.
1: Za imprezę techno w Wilanowie powinny polecieć głowy, tak czy nie?
0: Tak.
1: Wiceminister dorożała do dymisji, tak czy nie?
0: To nie moja decyzja.
1: Ale uważa pan, że to jest dobry minister czy zły?
0: Mamy inne podejście w wielu kwestiach z panem ministrem.
1: No i mamy odpowiedź na nasze pierwsze pytanie, czy umowa Unii Europejskiej z krajami Mercosur zrujnuje polskie rolnictwo? Tak odpowiedziała większość, 54% uczestników naszej sondy, nie 46%. Komentarz do tego wyniku już w części internetowej. Zapraszam na radio.z.pl, Facebooka i YouTube'a.
2: W tej chwili mało jest jeszcze obszarów, na których zyskaliśmy, mówi minister rolnictwa o umowie z Mercosur.
3: Robimy wszystko, żeby nie dotarła, Stefan Krajewski, o wołowinie z Brazylii.
2: Jeżeli będzie chęć, spotkam się, zapowiada przed wielką demonstracją rolników w Warszawie w przyszłym tygodniu.
3: Setki milionów złotych może wynosić wsparcie dla sadowników, deklaruje szef resortu rolnictwa.
2: Nie powinno mieć miejsca, mówi polityk PSL, o uznawaniu małżeństw jednopłciowych. Rozmowa toczy się dalej na kanałach Radia Z w sieci.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Słuchajcie, żeby nie zapeszyć, tutaj stukamy w niemalowane. W piątek na wschodzie może być nawet 21 stopni. Trzymajmy kciuki, bo dzisiaj, słuchajcie, na północy w ciągu dnia 11 stopni. Chłodno w centrum, około 12. Najcieplej to stopni 14 dzisiaj we Wrocławiu i w Zielonej Górze. No i wszędzie deszcz.
4: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Była taka piosenka, nie? Wyjątkowo zimny maj.
6: Tak, to Kora. Zimny kraj, zimny maj. To by się zgadzało.
5: Zostańmy się rozkręcić, no.
6: No właśnie. Zostańcie z nami, niebawem zajrzymy, co tam u wujka Piesiewicza.

0: Bebe Rexha i Faithless to jest taki kawałek, który udowadnia, że dobry klawisz, proszę Państwa, to podstawa.
1: W każdym więzieniu tak mówią.
0: Wiedziałem, że to powiesz. 19:08, tu Radio Z. Kochani, wczoraj odbyło się zebranie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i połowa prezydium nie przyszła, bo bojkotuje prezesa Piesiewicza i oczekuje szybkiego rozliczenia afery Zonda Krypto.
1: No tak, bo nasi medaliści olimpijscy część wypłaty i premii dostali w kryptowalutach.
0: No tak, i nie mogą teraz wypłacić. I ja muszę powiedzieć, żebym się trochę zdenerwował, jakbym dostał na przykład połowę wypłaty w płatkach śniegu.
1: No ale to była zimowa olimpiada, więc to pasowało tematycznie. Połowa wypłaty na konto, a połowa w bałwana.
0: Tak, i ciekawe, ile jeszcze ciekawostek się dowiemy o tej zondzie krypto, nie?
1: No ja nie wiem, ale ja bym panu prezesowi już chyba szukał pomału jakiejś krypty.

0: już za chwilkę wiadomości Radia Z o 8.30, a tam temat numer jeden. Jak powstrzymać wołowinę z Brazylii, która już pcha się do Polski, już normalnie włazi na polskie stoły?
1: No ja bym jakiś, nie wiem, celnika postawił może.
0: Może to jakiś pomysł?
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B IO3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
6: Rządza
3: pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 700 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Netti. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona. 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.
2: Jest 8.30, środa, 13 maja. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiok.
3: Polska chce wstrzymania handlu z państwami Mercosur do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
4: Wniosek już poszedł na decyzję. Trzeba będzie trochę poczekać, mówi w Radiu Z minister rolnictwa Stefan Krajewski.
5: Te postępowania trwają dość długo, bo to są kilkunastomiesięczne postępowania.
6: Wyobraża pan sobie, że po tej skardze Polski zostaje wstrzymana ta umowa? Czy to jest w ogóle realne?
5: Ale my złożyliśmy taki wniosek, że na ten czas rozpatrywania skargi do TSUE wnioskujemy o wstrzymanie tego częściowego stosowania umowy.
3: Minister zapewnia, że polskie rolnictwo nie upadnie z powodu umowy z Mercosur.
4: Podobne obawy były, gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Miał być koniec polskiego rolnictwa, przetwórstwa, suwerenności, a wykorzystaliśmy znakomicie szansę obecności we wspólnocie, podkreśla minister Krajewski.
3: Dziecko może mieć troje rodziców. Tak uznał sąd we Włoszech. To pierwszy taki prawomocny wyrok. Apelacja w Bari zgodziła się na transkrypcję aktu urodzenia 4-letniego chłopca. Prawnie syna matki i dwóch ojców.
4: Matka mieszka we Włoszech, a ojcowie to dwaj Niemcy, którzy zawarli związek małżeński w swojej ojczyźnie. Tam też urodził się chłopiec, którego wychowują ojcowie. Matka dziecka jest przyjaciółką pary mężczyzn.
3: Ojciec biologiczny uznał dziecko, wniósł o to też jego partner i otrzymał zgodę sądu. Niemieckie prawo dopuszcza adopcję dzieci przez pary jednopłciowe. Alicja w krainie Eurowizji. Po oszałamiającym występie z utworem Prey w Wiedniu Polka awansowała do finału konkursu piosenki.
4: Internet zalała fala komplementów. Wokalnie rozniosłaś wszystkich. Petarda zasłużyła na finał.
3: Szał radości ogarnął też Ciechanów, skąd Alicja Szemplińska pochodzi.
7: O Jezus, no ekstra! No po prostu nie ma słów, no! Fantazja!
8: Tak, zdecydowanie zasługiwała na to Ala. Jestem z niej bardzo dumna,
7: że mamy taką w Ciechanowie wspaniałą dziewczynę, co jak pięknie śpiewa. Wchodzi do finału.
3: Finał w sobotę od 21:00. Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych wieści, jesteście ciekawi, jak wygląda Eurowizja od kuchni, oglądajcie relacje w internetowych kanałach Radia Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Tak się nagle ochłodziło w całej Polsce. Słuchajcie, 13 stopni dzisiaj w ciągu dnia maksymalnie. Przepraszam, będzie cieplej we Wrocławiu. Ale to jakie to cieplej? To 14 stopni. A najchłodniej na północy w Suwałkach 11 i wszędzie deszcz. Jak się ubrać? To jest bardzo ważne pytanie.
10: Ja stawiam na katanę.
9: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
2: Katana to jest taka kurtka, którą ma każdy dorosły mężczyzna i którą się pierze raz w roku.
10: Ja mi się wydaje, że raz na dekadę.
2: Raz na dekadę. Może lepiej nie zakładajcie. Za 27,9.

0: To był Igo w Radiu Z za 21.09. Pamiętacie takiego korespondenta telewizyjnego słynnego przed laty? Mariusz Max Kolonko się nazywał i robił relację tak.
1: Siedzę właśnie w studiu radiowym, gdzie obok mnie jest plątanina kabli. Te kable niczym węże oplatają melico i widzę redaktorów, na których twarzach wymalowane jest jedno. Chcę wygrać.
0: Otóż to, co Max sądzi o cyfrze 13, bo dzisiaj jest 13. Czy pechowy, Max?
2: Co to jest ciekawe i magiczne, to jest cyfra 13, którą znamy od 1307 roku, kiedy doszło do aresztowania i tortur rycerzy zakonu templariuszy. Stało się to dokładnie w piątek 13 i odtąd ta feralna 13 towarzyszy nam w naszym życiu.
1: A my dzisiaj mamy 13 tysięcy złotych dla państwa i to wcale nie jest feralna liczba. 13 tysięcy za samo odebranie telefonu.
0: No tak, ale czekaj, Bartek, bo trochę wyszedłeś z roli. No mów jak Max, no.
1: Aha, dobra. A w samym wielkim finale 700 tysięcy złotych w banknotach po 100 dolarów trafi do któregoś z was.
0: Mało tego, tutaj stoimy właśnie w centrali Radia Z i widzimy, że każdy SMS teraz wysłany to 7700 niesamowitych szans na 700 tysięcy złotych, proszę państwa.
1: I ta feralna trzynastka niech będzie z wami dzisiaj przez cały dzień. Wysyłajcie SMS o treści Radio Z na 7353.
0: Bez odbioru.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
4: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
3: Reklama.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
7: Tak, tak.
6: Od 6 do 9.
7: Od 6 do 9 w Żabce.
6: Za 6,99 i że na bogato.
7: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
6: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
7: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
6: Dokładnie.
8: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer Getze & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
13: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz. Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
17: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
18: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
21: Po reklamie.
22: Tu Cezary Pazura. Już dziś przybiorę nową twarz w Radiu Z. Zapraszam.

0: kochani, mamy to. Słuchacie Radio Z za 10.09. Jesteśmy w finale Eurowizji. Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę na Eurowizji w wielkim finale w Wiedniu. Wczoraj brawurowo zaśpiewała Pray. Posłuchajmy jeszcze raz. No normalnie ciary. I tam przed sceną była nasza wysłanniczka Magda Barczyk, z którą teraz mamy połączenie. Halo Wiedeń, halo Magda.
1: Halo Wiedeń, halo Warszawa, no panowie, co, można powiedzieć, że po prostu to było coś niesamowitego?
0: No raczej, no pewnie.
2: Ja mam pytanie, Magdo, bo wszyscy oglądamy te Eurowizje w telewizji i te wszystkie kostiumy, ty ich widzisz na korytarzach, jak oni siadają w tym, jak oni jedzą kanapkę w tych strojach, widziałaś kogoś?
1: Bartek, słuchaj, ja mam do ciebie jedno pytanie. Czy satysfakcjonującą odpowiedzią będzie dla ciebie to, że gorset Alicji Szemplińskiej jest niemalże cały z metalu i ma śruby, które co chwilę chodzi i przykręca jej stylista śrubokrętem?
2: Ja też mam śrubę co weekend, ale mnie stylista nikt nie przykręca.
1: No widzisz, także tak to wygląda. Rzeczywiście panowie tancerze z kolei też mają te koszule, które są, no jak sami pewnie wiecie, nie najłatwiejsze w pracy, bo dużo jest machania. Są też czarne spodnie, które nie mogą ograniczać im ruchu, ale cały czas stylista czuwa, chodzi wszędzie z nitką, igłą, także wszystko jest pod kontrolą. A jeśli chodzi o te bardziej wymagające stylizacje, to proszę mi wierzyć, za tymi artystami chodzi naprawdę kilkanaście osób, które noszą te spódnice, suknie. No tak, wygląda to czasem przezabawnie.
0: Niebywałe, ale warto się przemęczyć, bo później są takie emocje, jak wtedy, kiedy Alicja i jej świta dowiedzieli się, że Alicja wchodzi do finału. Posłuchajmy.
3: Alicja! Alicja! Alicja!
0: Alicja! I kiedy finał, Magda? Kiedy relacjonujesz specjalnie w Radiu Z?
1: Słuchajcie, no my oczywiście jesteśmy tutaj do końca konkursu, więc codziennie relacje na bieżąco i na antenie Radia Z, ale także w naszych social mediach, więc oczywiście zachęcam do tego, żeby to oglądać i słuchać.
0: I finał w sobotę, tak?
1: W najbliższą sobotę o godzinie 21:00. Trzymajmy mocno kciuki, żebyśmy mogli tak samo krzyczeć, jak krzyczeliśmy wczoraj.
0: Tak jest, Magda Barczyk z Wiednia specjalnie dla Was. Dzięki.
1: Dziękuję.
2: Auf Wiedersehen.

0: Mamy świetne informacje finansowe. Zanim dziewiątej wiadomości, słuchajcie, 13 tysięcy złotych za odebranie telefonu w naszej rządze pieniądza w Radiu Z. Nagroda główna na dzisiaj też niebanalna, bo to całe okrąglutkie, pyszniutkie 700 tysięcy złotych.
1: A jak państwo chwycą telefon do ręki teraz, i bo jeszcze przez 5 minut mamy wspaniały bonus, to będziemy mnożyli każdego SMS-a, ale dokładnie każdego za 7700 razy.
0: Tak, i większego bonusa już tego poranka nie będzie. Wysyłacie jednego SMS-a, a macie 7700 szans na ogromne pieniądze. Jakie hasło, Bartek?
1: Radio Z na numer 7353.
2: Radio Z i już.
3: Tu Cezary Pazura. Mam 100 twarzy. Każda z nich to szansa na nagrodę, która nie traci wartości. Każda z nich na wagę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Codziennie nowa zagadka. Słuchaj już dziś od 9:00.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
9: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
8: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
9: A, Mariolka.
10: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Po reklamie.
15: O, to już prawie 9. Jest środa, 13 maja. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
16: Setki milionów złotych. Minister rolnictwa w Radiu Z o pomocy dla rolników.
17: Szef telewizji wezwany do prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry.
16: Język obcy na finał. Ostatni egzamin ósmoklasistów właśnie się zaczyna.
15: Dziewiąta.
16: Najpierw przymrozki, teraz susza. Wszystkie plagi spadają na rolników.
17: Zimna i sucha wiosna dziesiątkuje zboże, warzywa i drzewa owocowe. Minister rolnictwa w Radiu Z deklaruje pomoc i mówi o konkretnych pieniądzach.
16: Ze Stefanem Krajewskim rozmawiał Bogdan Rymanowski.
18: Tak jest.
16: To na jakie wsparcie mogą liczyć rolnicy?
18: Konkretne liczby nie padły, lecz mowa jest o milionach złotych, jakie dostaną rolnicy. Pomoc dla nich musi jeszcze zatwierdzić Bruksela, ale nie powinno być z tym problemów.
19: Wstąpiłem do komisarza rolnictwa o nadzwyczajną pomoc, tak jak w ubiegłym roku korzystaliśmy z nadzwyczajnej pomocy i taką pomoc sadownicy otrzymali.
18: Według ministra rolnictwa są takie miejsca, w których już są widoczne ogromne straty. A co z wyższymi cenami produktów rolnych w sklepach? Mam nadzieję, że ceny nie wzrosną, ale trudno jest prognozować, bo dopiero zaczyna się szacowanie strat, odpowiada gość Radia Z.
16: Prezes Telewizji Republika wezwany do prokuratury. Śledczy chcą zapytać Tomasza Sakiewicza o Zbigniewa Ziobrę.
17: To właśnie prawicowa stacja podała, że ścigany polityk PiS wyjechał z Węgier do USA. Ma być teraz jej amerykańskim komentatorem.
16: Reporter Radia Z Michał Dzieniński rozmawiał z prokuraturą krajową. Michał, o co konkretnie śledczy będą pytać?
20: Śledczy chcą wiedzieć, czy ktoś pomagał Ziobrze w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, mówi Radiu Z rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
21: Przedmiotem przesłuchania będzie przede wszystkim wiedza świadka o miejscu pobytu podejrzanych, ale również inne okoliczności mające znaczenie dla tej sprawy.
20: Sakiewicz został wezwany do prokuratury w charakterze świadka. Czy może w przyszłości usłyszeć zarzuty? To zależy od prowadzących sprawę prokuratorów.
17: Prokuratura krajowa wysłała też pismo do ambasady USA. Chce wiedzieć, jak Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów. Notę w tej sprawie skierował też MSZ.
16: Parafialna kasa pod lupą. Nowy metropolita krakowski przygląda się finansom Bazyliki Mariackiej, zarządzanej przez księdza Dariusza Rasia. Kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję, która się tym zajmie.
17: Proboszcz jednej z najbogatszych parafii w Polsce został odwołany przez poprzedniego metropolitę, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, właśnie za uchybienia w zarządzaniu finansami.
16: Na linii Kraków i reporter Radia Z Przemek Taranek. Przemek, dlaczego kardynał Ryś wraca do tej sprawy?
0: Bo jak tłumaczy rzecznik kurii ksiądz Piotr Studnicki, sprawa nie jest ostatecznie rozstrzygnięta. Ksiądz Raś odwołał się do sygnatury apostolskiej w Watykanie. To najwyższy organ sądowy w Kościele katolickim. Tam postępowanie nadal trwa.
14: Ksiądz kardynał jest przekonany, że lepiej, ażeby zarzuty dotyczące niegospodarowania mieniem i ten cały spór został rozstrzygnięty na poziomie decyzjalnym.
0: Konkretne powody odwołania księdza Rasia nigdy nie zostały podane przez kurię do publicznej wiadomości. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
17: Komisją powołaną przez kardynała Rysia ma kierować ekonomista profesor Jerzy Hausner. Wyniki jej prac mamy poznać w ciągu kilku miesięcy.
16: Mówisz język obcy, myślisz angielski. To właśnie ten język wybrało 98% ósmoklasistów, którzy zdają dziś trzeci i ostatni egzamin.
17: Zaczął się punktualnie o 9:00. Uczniowie kończący podstawówkę mają już za sobą testy z polskiego i matematyki.
16: Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek jest przed szkołą numer 70 w Łodzi. Mateusz, rozmawiałeś z uczniami chwilę przed ich wejściem na salę. I co usłyszałeś?
22: Ósmoklasiści czują już trochę ulgę, że to ostatni z serii egzaminów. Jeśli wierzyć w ich zapewnienia, powinni sobie z nim poradzić całkiem nieźle, bo jak mówią, angielski to dla nich naturalne środowisko. Do używania angielskiego zmusza ich gaming, memy, kultura internetowa, oglądanie tutoriali do gier na YouTubie czy trendów na TikToku bez polskiego lektora. Dlatego będzie dobrze, usłyszałem od uczniów.
23: Myślę, że będzie dobrze.
24: Bardzo pozytywnie.
23: Jestem przygotowana.
24: To, że tego egzaminu nie można nie zdać, pomaga trochę?
23: Trochę tak, ale mam ambicje.
22: Wszystkim zdającym pozostaje więc już tylko życzyć powodzenia. Good luck. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
16: Na rozwiązanie arkusza z języka angielskiego zdający mają niecałe 2 godziny, dokładnie 110 minut.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
15: No nie rozpieszcza nas ten maj. W całym kraju takie chmurki. Z tych chmurek tylko słoneczko na chwilę będzie wychodzić. W większości kraju popada. 12-13 stopni. A z nami na chmurce przyleciała Ewelina Patryna. Dzień dobry.
25: Dzień dobry. No ja nie wiem. Nie ma Kamila, bo na urlopie. Może on zajął mu słońce. Zapakował do podręcznego i tyleśmy słońko widzieli.
15: Wziął wszystkie kumulusy, kumulonimbusy i wziął ze sobą.
25: Na szczęście możemy złożyć zamówienia, kochani. Będzie dobrze, podobno druga połowa maja piękna.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Damian Adamowicz, The First Time w Radiu Z. 15 minut po 9, a pytanie brzmi: kim jest dzisiaj Czarek Pazura?
1: Jak słyszę, że królowa jest tylko jedna, to mi się śmiać chce. Owszem, rzeczywiście jest tylko jedna, ale to nie jest ta, o której akurat myślicie.
0: To co? Będzie więcej podpowiedzi, będzie. Gracia sztabka złota, proszę o czujność. A teraz Sonic, It's Feels So Good Now.

0: razu dzień bardziej sympatyczny. Najlepszy głos na polskim rynku, jeśli chodzi o młode pokolenie. Prawdziwy diament, czyli Zalia w Radiu Z. A co my dzisiaj dla was mamy? Oj, prawdziwą finansową petardę. 700 tysięcy złotych. Tyle dzisiaj można wygrać w Radiu Z, a potem, mam nadzieję, będziecie mówić tak.
1: Jeszcze nie trzymają takie emocje, że jeszcze się przepytała.
2: Ludzie składają mi gratulacje, którzy nas słuchali. No coś niesamowitego po prostu.
3: Mam miękkie nogi, już do mnie dzwonią z gratulacjami. Nie wiem, co mam powiedzieć. Aż mi się płakać chce.
2: Kurde, aż się częsy cały. W życiu nic nie wygrałem.
0: Takie emocje możecie sobie zapewnić jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 z VAT. Mało tego, od teraz do 10. Każdy SMS wpada do gry 7 tysięcy razy. Proszę korzystać. Dzisiaj 13 w kalendarzu i to będzie wasz szczęśliwy dzień. Radio Z 7353.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe Centra Umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
12: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
11: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
18: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer.

0: Niewidzialna bestia, po prostu Maciek Musiałowski w Radiu Z i 20 minut do 10. A teraz historia taka, że mamma mia! Licealista z Modeny na północy Włoch przyniósł do szkoły w plecaku autentyczny pocisk moździerzowy z czasów I wojny światowej. Chciał wykorzystać ten eksponat jako ilustrację tematu na lekcji historii. Kiedy go zaprezentował, dyrekcja wezwała karabinierów, a ci saperów, lekcję odwołano, uczniów ewakuowano, na szczęście nikomu nic się nie stało, więc cytując klasyk...
1: Ale urwał! Ale to było dobre!
2: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
3: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: po reklamie.
1: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaka jest moja dzisiejsza w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Rolling in a Deep na antenie Zetki i jeszcze 4 minuty z małym hakiem, żeby wykorzystać ekstra okazję. Kochani, dzisiaj w Radiu Z możecie wygrać 700 tysięcy złotych, a jeszcze przez 4 minuty, czyli tylko do 10, każdy SMS o treści Radiu Z pod 7353 za 369 VAT wpada do gry 7 tysięcy razy. Proszę korzystać, nikt nie wyśle tylu SMS-ów jednego dnia. 369 VAT może się zamienić w 700 tysięcy złotych. Radio Z 7353. Radio Z
1: i już. Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
2: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
3: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
1: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
2: Bo razem
3: naprawdę lepiej.
4: Ogłoszenie płatne.
5: Środy z Radiem Z i kinem Helios.
6: Zaczynamy jak zawsze od telefonu i ściągnięcia aplikacji Radio Z, z której już teraz wygenerujecie kody zniżkowe do kin Helios w całej Polsce. Macie już aplikację? Ściągacie kody? To ja sprawdzam dla Was repertuar kin Helios, a tam Diabeł ubiera się u Prady 2. 20 lat po wydarzeniach, które zdefiniowały świat mody i popkultury na nowo. No i nasi bohaterowie Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci ponownie wcielają się w swoje ikoniczne role, przypominając, że w świecie mody władza, ambicja i perfekcja wciąż mają najwyższą cenę. Chociaż ich pozycja jest lekko zagrożona w obecnych czasach. Co słychać u naszych bohaterów po tych 20 latach, dowiecie się tylko w kinach. Więc ściągajcie aplikację Radio Z, z której już teraz wygenerujecie kody zniżkowe i idźcie na środy z Radiem Z w kinach Helios.
5: Szczegóły znajdziecie na radioz.pl. Środy z Radiem Z i kinem Helios.
6: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
4: Ogłoszenie płatne.
7: Reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.
9: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
10: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
11: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
9: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
10: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.
0: I to już prawie 10:00 na naszych zegarach w Radiu Z Wiadomości. Paula Michalik, Michał Adamiuk, prosimy.
18: Nocne strzały w Lubinie. Dwie osoby nie żyją. Policja w akcji.
0: Nowy pomysł na problem dzików. Minister rolnictwa zdradza w Radiu Z.
18: Biznes, polityka i wiadomości ekonomiczne. Wszystko na Impakcie w Poznaniu.
0: 10:00.
18: Strzelanina w Lubinie na osiedlu Przylesie. Strzały padły w nocy, nie żyją dwie osoby, a na miejscu nadal pracują służby. Reporterka Radia Z Grażyna Wiatr zbiera i weryfikuje informacje. Grażyna, czego więcej się dowiedziałaś?
19: Nieoficjalnie od śledczych słyszę o dwóch zabitych osobach i trzeciej osobie rannej. Na razie policja i prokuratura są oszczędne w słowach, potwierdzają jedynie strzelaninę i podłoże kryminalne całego zdarzenia. Od nocy na miejscu pracują śledczy, zabezpieczają ślady w bloku i na osiedlu. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Według oficjalnego portalu miasta Lubin mogło chodzić o narkotyki.
18: minister rolnictwa ma pomysł na walkę z dzikami w Polsce. Stefan Krajewski zdradza w Radiu Z plan.
20: Zakłada odstrzał i zezwolenie na wykorzystanie mięsa do konsumpcji.
18: Szczegóły tych propozycji zna reporter Krzysztof Grzędzielski.
21: Tak jest.
18: Skąd taki pomysł?
21: Bo dzików jest zdecydowanie za dużo, rozprzestrzeniają ASF, a walkę z nimi przegrywamy, przyznał minister rolnictwa. Obecnie przygotowywany jest projekt przepisów w sprawie odstrzału, który zakłada nowość, czyli możliwość wykorzystania mięsa z dzika, tłumaczy Stefan Krajewski.
22: Wystąpić sobie do minister klimatu i środowiska o to, żeby mięso pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego, zbadane, bezpieczne, mogło trafić do konsumpcji, a nie do utylizacji.
21: Minister nie chciał określić, o ile procent należy zmniejszyć populację dzika w Polsce. Jego zdaniem to pytanie do ekspertów w tym temacie.
20: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w naszym kraju żyje prawie 60 tysięcy osobników.
18: To ma być koniec bałaganu ze ścieżkami rowerowymi w Polsce. Pomóc ma nowa ustawa.
20: Zakłada m.in. połączenie dróg ścieżek w całym kraju w jeden spójny system. Jak tego dowiaduje się reporter Radia Z, Mateusz Szkudlarek.
23: Projekt ma uporządkować to, jak wygląda dziś infrastruktura rowerowa. W wielu miejscach pozostawia niestety wiele do życzenia, mówił mi Marcin Chęcz z Komisji Transportu w Łódzkim Magistracie.
24: Poszatkowane w różnym standardzie. No klasycznym tego przykładem jest dla każdego, kto jeździ rowerem, Hel, gdzie po prostu co gmina jest inna nawierzchnia, czasami jej w ogóle nie ma.
23: Drogi dla rowerów mają powstawać w jednolitym standardzie, niezależnie od granic samorządowych. Ustawa o trasach rowerowych ma zostać przyjęta w trzecim kwartale tego roku. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
20: Jeśli prace będą przebiegać sprawnie, zapisy miałyby szansę wejść w życie jeszcze w tym roku.
18: Kto otrzyma dar? Młodzieży, Gdynie i Szczecin czeka rywalizacja o to, w którym mieście spędzi emeryturę słynny żaglowiec.
20: Kapitanowie żeglugi wielkiej z Pomorza Zachodniego zabiegają o to, by po ostatnim rejsie okręt zawinął właśnie tam. Ale w Gdyni też powstała już petycja, która ma zmobilizować władze miasta do walki o dar młodzieży.
18: Stoi za nią radny Jakub Ubych, z którym rozmawiał reporter Radia Z Maciej Bąk. Maciek, zapowiada się poważny pojedynek.
25: Tak, bo i Gdynia, i Szczecin chciałyby się tytułować stolicą polskiego żeglarstwa, a zacumowany na stałe przy nabrzeżu dar młodzieży to wielka atrakcja i prestiż. Problem dla Gdyni jest taki, że Szczecin zaczął starania jako pierwszy.
26: Szczecin bardzo chce, jest bardzo zainteresowany. Wokół tematu ściągnięcia daru młodzieży do Szczecina powstała cała grupa inicjatywna.
25: Tymczasem Gdynia póki co sprawą się nie interesuje. Zdaniem radnego Ubycha to błąd. Dar młodzieży idealnie pasowałby do Mola Południowego, przy którym powstaje Olimpijskie Centrum Żeglarskie. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
20: Uniwersytet Morski w Gdyni rozpisał właśnie przetarg na zbudowanie nowego żaglowca szkoleniowego. Ma on być gotowy do służby w ciągu 2 lat.
18: W Radio Z teraz wiadomości ekonomiczne i Krzysztof Kiryczuk.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Dzień dobry, bardzo z Poznania. Nobliści, politycy, liderzy globalnych firm uczestniczyć będą od dzisiaj właśnie tutaj w dwudniowym kongresie Impact. To najważniejsze wydarzenie gospodarczo-technologiczne w tej części Europy. O kierunkach rozwoju gospodarki, o biznesie, o polityce będzie tu rozmawiać ponad 6 tysięcy osób. Będzie premier Donald Tusk, będzie były premier Kanady Justin Trudeau, będzie Olga Tokarczuk, nasza noblistka. Byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Będziemy i my relacjonować to, co dzieje się właśnie tutaj. Ropa w końcu tanieje po 3 dniach wzrostów o prawie 8%. A w Polsce ceny paliw rzeczywiście niżej. Za litr 95 dzisiaj płacimy nie więcej niż 6 zł 28 groszy. Cena litra diesla to 6 zł 84 grosze. Wróciły przymrozki, rolnicy i sadownicy martwią się o swoje zbiory. Czy my powinniśmy martwić się, że wszystko podrożeje? Mam nadzieję, że ceny nie będą wyższe, tak mówił dziś w Radiu Z minister rolnictwa Stefan Krajewski. Są miejsca, w których już są widoczne ogromne straty i zapowiedział, że komisje będą w najbliższym czasie je szacować. Wakacje Polaków w tym roku trochę wcześniej. 49% badanych planuje wyjechać na urlop jeszcze wiosną lub wczesnym latem, przed rozpoczęciem sezonu. Tak wynika z badania Polaków portfel własny sezon na wydatki. Wiadomości ekonomiczne Radia Z z Poznania z Impaktu wracają o 15. Do usłyszenia.
28: Sponsorem programu jest właściciel marki Beretta. Producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
0: 13 maja w kalendarzu, 15 zimna Zośka i potem wszystko będzie dobrze. Dzisiaj o tej porze 11 stopni w Gdańsku, tutaj najwięcej. 4 z Zakopanem. No i dzisiaj niestety wciąż pochmurnie i w większości rejonów może pokropić. Maksymalnie będzie 14 stopni na zachodzie.
28: Sponsorem programu był właściciel marki Beretta. Producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
0: 5,5 minuty po 10. Ewelina Pacena. Dzień dobry. Za chwilę kolejna odsłona, kolejna twarz naszego przyjaciela Czarka Pazura już teraz. Imani, don't be so shy. Zróbcie głośniej. Ty.

0: Z to oczywiście Roy Orbison w Radiu Z. A kim jest dzisiaj Czarek Pazura?
1: Było nas sześcioro.
2: Nie za dużo tego.
1: Wychowywaliśmy się na jakiejś zabitej dechami wiosce.
3: Przepraszam uprzejmie, a w Krużewnikach, bo?
1: Gdy miałam 5 lat, odeszła moja mama. Wtedy już mnie tam nic nie trzymało. Na szczęście jestem piekielnie inteligentna i dobrze się uczyłam. Więc dostałam stypendium i szybko wyjechałam na studia.
4: Boję się, że będę poza skalą.
1: Do wielkiego miasta przeniosłam się, mając raptem 100 w kieszeni.
5: Co ja sobie za to kupię? Maciki?
1: Dzisiaj mój majątek szacuje się na 3,5 miliarda.
6: Jak do tego doszło, nie wiem.
1: Doskonale wiem, bo wszystko to sobie dobrze zaplanowałam.
7: Oh, she's such a smart girl.
0: Kim jest Czarek Pazur? No myślę, że powolutku sytuacja się rozjaśnia. Warto słuchać Zetki, bo niebawem kolejne podpowiedzi i przede wszystkim do upolowania sztabka złota. Teraz Bledka.

0: Edward Maja, Wika Żygulina, Stereo Love. 22 minuty po godzinie 10. I to jest najwyższa pora, aby zadbać o swoje finanse, kochani. Ponieważ dzisiaj w Radiu Z ktoś z was może wygrać naprawdę gigantyczną kasę. Przypomnę, że dzisiaj 700 tysięcy złotych. Mało tego, od teraz każdy SMS o treści Radio Z będzie wpadał do gry 7700 razy. Taka okazja. No i w naszym studiu numerolog, poproszę o podanie szczęśliwych numerów.
1: 7, 3, 5, 3.
0: Pod ten numer należy, kochani, wysyłać SMS o treści Radio Z. On kosztuje 3,69 zł. My ściskamy kciuki. Poproszę jeszcze raz o numery.
1: 7, 3, 5, 3.
0: Radio Z i jesteście w grze.
2: Mamy to! Finał Eurowizji jest nasz! Po wtorkowych emocjach czas na wielkie kibicowanie polskiej reprezentantce Alicji Szemplińskiej w finale Eurowizji 2026. Słuchaj Radio Z i przeżywaj z nami emocje jednego z największych wydarzeń muzycznych na starym kontynencie. Finał Eurowizji 2026 z polską reprezentantką Alicją Szemplińską.
3: Cześć, tu Alicja. Zapraszam do Radia Z.
2: Słuchaj tylko w Radiu Z.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
2: Rządzę pieniądze.
1: Wejdź do gry o 700 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
3: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
5: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
4: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
5: A, Mariolka.
6: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
9: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brico Misiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisię i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
10: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
11: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
12: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
16: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Marisa i Odkochaj w Radiu Z. A kto oglądał wczoraj półfinał konkursu Eurowizji, ten się chyba zgodzi, że najjaśniejszym jego punktem była nasza Alicja z potężnym głosem, naprawdę dobrą piosenką. Chociaż gwiazdą drugiego planu okazał się też komentujący konkurs co roku Artur Orzech. Cytuję: nie wiem jak dla Państwa, ale dla mnie to będą 3 minuty higieny dla ucha, podsumował występ Portugalii. Albo jedni z faworytów, cały czas się zastanawiam dlaczego, to o występie Finlandii. Na szczęście występ Polski nie pozostawił żadnych wątpliwości. To jest wciąż festiwal piosenki, to dobrej w naszym przypadku. Także wielki finał w sobotę. Mamy nadzieję, że wygra go Polska, a właściwie Polka. Alicja Szempińska-Ściechanowa.
1: Radio Z i U. Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Keratin. Suplement diety. Keratin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po keratin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Keratin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
9: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
10: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie.
9: O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem Porcja dobrego od Żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Trawisto.
13: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Po reklamie.
15: Odgadnij, kim dziś jestem i zdobądź swoją sztabkę złota w Radiu Z. Pozdrawiam, Cezary Pazura.

0: Cyrus na antenie Zetki. Komisja Europejska zajęła się dostępem dzieci do mediów społecznościowych. Co z tego może wyniknąć? Opowiemy w wiadomościach o 11:00. Oczywiście w Radiu Z.
1: Radio Z i już.
2: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
3: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
4: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
2: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14:00.
3: Bo razem
4: naprawdę lepiej.
5: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
14: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.
0: I to już prawie 11:00, a to oznacza, że pora na najważniejsze wiadomości w Radiu Z. Do tej porze Lucyna Pużyczka, prosimy.
20: Ruszyło śledztwo dotyczące gróźb karalnych wobec posła Litewki. Zmasowane ataki Rosji na Ukrainę, są zabici i ranni. Nowy rząd Węgier zabiera się do pracy. Dziś pierwsze posiedzenie.
0: Jedenasta.
20: Jest postępowanie dotyczące gróźb karalnych stosowanych wobec Łukasza Litewki. Wszczęła je prokuratura w Sosnowcu. Będzie prowadzone równolegle do śledztwa w sprawie wypadku, w którym zginął poseł. Śledczy potwierdzają, że w miesiącach poprzedzających tragedię w mediach społecznościowych pojawiały się wpisy i komentarze, które zawierały groźby pod adresem polityka. O zakresie nowego postępowania i jego możliwym związku z wypadkiem teraz reporter Radia Z Szymon Kastelik.
21: Postępowanie wszczęto w ubiegłym tygodniu, więc to dopiero wstępny etap, nie ma podejrzanych. Śledczy uznali, że sprawę trzeba wyjaśnić również w kontekście wypadku, mówi Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
22: Którekolwiek z nich dostarczy materiałów użytecznych dla drugiego postępowania, stosowne materiały zostaną przekazane z jednej sprawy do drugiej.
21: Celem jest pokazanie, że sprawdzono wszystkie wątki. Pośrednio chodzi też o ucięcie spekulacji i teorii spiskowych dotyczących wypadku. Szymon Kastelik, Radio Z.
20: Według prokuratury do wypadku doszło nieumyślnie. Podejrzany kierowca po wczorajszej decyzji sądu nie wróci do aresztu. Uchylono mu także dozór policji i zakaz opuszczania kraju. 57-latek twierdzi, że nie pamięta momentu wypadku. Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia na drodze w Dąbrowie Górniczej. W rower, w którym jechał, uderzyło auto. Rosja atakuje cele w Ukrainie. Minionej nocy wystrzeliła blisko 140 dronów. Aż 30 razy uderzyła w obwód dniepropetrowski. Zginęło 8 osób, a 11 zostało rannych, informują lokalne władze. Uszkodzone są m.in. zakłady przemysłowe, gazociąg, domy i samochody. Drony wroga zaatakowały również obwód połtawski i zniszczyły podstację elektryczną. Tysiące odbiorców nie mają prądu. Nie w Budapeszcie, ale w małym miasteczku Opustaser odbędzie się dziś pierwsze posiedzenie nowego rządu Węgier. Premier Peter Madziar zamierza błyskawicznie przejść do działania. Jego gabinet ma m.in. natychmiast zacząć pracę nad zmianami w konstytucji. Reporter Radia Z Maciej Bąk śledzi doniesienia z Węgier. Dlaczego rząd będzie obradować na prowincji?
23: W tej części Wielkiej Niziny Węgierskiej trwa susza i będzie ona jednym z tematów posiedzenia, ale Opustaser to też miejsce symboliczne, w którym ponad 1100 lat temu zjednoczyły się madziarskie plemiona. Premier zarządzi dziś natychmiastowy przegląd ministerstw i państwowych spółek oraz odtajnienie wielu decyzji poprzedniego rządu.
20: Wczoraj odbyło się zaprzysiężenie ministrów nowego rządu, które wyglądało dość nietypowo.
23: Tak, bo nominację wręczał prezydent Tamás Szulyok, którego Peter Madziar nazywa marionetką i wzywa do dymisji.
24: Dr. Görög Márta asszony.
23: Stąd decyzja, by ministrowie nie pozowali z nim do zdjęć, bo w przeciwnym razie i tak byłby z nich wyretuszowany.
20: A premier Madziar zapowiedział, że nie wprowadzi się do rządowej rezydencji, nie będzie też używał limuzyny, tylko samochodu, którym jeździł podczas kampanii. Komisja Europejska chce mocniej regulować dostęp dzieci do mediów społecznościowych na poziomie unijnym. Chodzi m.in. o wprowadzenie minimalnego wieku użytkowników platform, bo coraz więcej krajów chce taki limit wiekowy ustanowić. Ale chodzi też o większe wymogi od samych technologicznych gigantów i ich algorytmów, a także rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
25: Szefowa Komisji Europejskiej na razie nie mówi sztywno o limicie wiekowym, ale zapowiada pracę zespołu ekspertów i na ich podstawie pokazanie projektu przepisów w wakacje. To nie jest pytanie jednak, czy dzieci powinny mieć dostęp do mediów społecznościowych, tylko czy platformy powinny mieć dostęp do dzieci. Według Ursuli von der Leyen nie chodzi tylko o uzależniające algorytmy, ale też to, że nawet 50% treści, które teraz dzieci oglądają w mediach społecznościowych, to różne formy reklam. Grażyna Wiatr, Radio Z.
20: To nowa zapowiedź regulacji o dostępie dzieci do mediów społecznościowych. Równolegle trwają prace nad wdrożeniem unijnej aplikacji do weryfikacji wieku w internecie.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.
0: W Zakopanem najniższa temperatura, 4 z malutkim plusem, na razie nie drgnęło, a najwięcej w tym momencie we Włodawie, 12, dzisiaj maksymalna to 14 na Dolnym Śląsku, no i niestety większość rejonów pod chmurką, tylko na Podkarpaciu sucho.
26: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko Połczyn Zdrój.
27: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: A w Radiu Z za moment kolejna podpowiedź w sprawie naszej zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury. W kogo dzisiaj się wciela? A to jest pytanie, a za nie mamy dla was sztabkę złota, także jest o co walczyć. Ewelina Pacyna, dzień dobry.

0: Eli Golding i Lights w Radiu Zeta w sprawie twarzy Cezarego Pazury. Kolejna podpowiedź.
1: Mam włoskie korzenie.
2: Buongiorno Napoli!
1: I nie chodzi o włoszczyznę. Szczerze to sama jestem zadziwiona sobą, że wiem, co to włoszczyzna.
3: Pomidory suszone oraz kapary.
1: Przecież ja nawet nie gotuję.
4: Mamma mia!
1: Za to potrafię ugotować wszystkich jednym gestem, słowem czy strojem. Uwielbiałam przesuwać granice. Wszystko, zaczynając od mojego pseudonimu, aż po moje wywiady, miało na celu szokować. I szokowało.
5: Ucięliby mi łeb, spaliliby mnie na sosie.
1: Zrobiłam małą rewolucję w branży muzycznej i ogólnie pojętej obyczajowości.
5: Dla mnie to jest kryminał.
1: Ale przede wszystkim stworzyłam dziesiątki niesamowitych przebojów i zagrałam tysiące niezwykłych koncertów. Z czego dwa w Polsce. Oprócz muzyki kocham kino i to z wzajemnością. Dwa razy byłam żoną filmowca.
6: Oczom ich ukazał się las krzyży.
1: Zagrałam kilka dużych ról, z których jedna przyniosła mi Złoty Glob, a kilka Złote Maliny.
7: Jakieś filmidło zrobią i wszyscy się trzęsą.
1: A nieważne, że maliny, ważne, że złote. W końcu jestem materialistką.
8: Hajsu! Yo! Yo! Więcej hajsu!
0: No chyba już wiadomo, co? Ale jeśli jeszcze macie jakiekolwiek wątpliwości, to będzie kolejna podpowiedź. Pamiętajcie, że gra toczy się o sztabkę złota i ona może być wasza. Takie rzeczy tylko w Radiu Z. Kungs to Phyllis London, teraz Galaxy.

0: oczywiście Nelly Furtado, a wy słuchacie Radia Z. Mamy 22 minuty po 11. I o tej porze czasami w pracy mamy mniej więcej taki nastrój. Więc może zamiast kolejnej kawy warto wziąć udział w naszej zabawie, bo dzisiaj, kochani, w Radiu Z można wygrać 700 tysięcy złotych, a po tym to się ma taki nastrój. Mało tego. Od teraz do południa każdy SMS o treści Radio Z po 7353 wpada do gry 7777 razy. Tyle siódemek, że to musi się zakończyć wygraną. Także do dzieła, 369 zwat i lecą SMS-ki. 7770 razy. Radio Z 7353. Powodzenia.
1: Radio Z. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
4: Sprawdź to sam, czeki out, kusi cenę każdy dział.
5: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ayo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
13: Po reklamie.

0: przebojowa nowość od Olivia Rodrigo, Drop Dead na antenie Zetki. Ja pani Olivia zaczynała w serialach. No i właśnie, tak a propos o starszej koleżance, nieco 92-letnia Joan Collins, czyli serialowa Alexis z dynastii, pojawiła się w Cannes, no i na czerwonym dywanie towarzyszył jej młodszy mąż o 32 lata. Alexis absolutnie błyszczała, także dziewczyny, w internecie jest wiele sposobów na wieczną młodość, ale działa chyba tylko jeden.
1: Reklama.

0: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Po reklamie.
4: Tak, tak, niby to takie proste, a jednak sam mam wątpliwości, kim jestem dziś. Za chwilę następna podpowiedź w Radiu Z. Cezary Pazura,

0: Back to France. To fenomenalny Somber w Radiu Z. Za chwilę wiadomości, bo za chwilę południe u nas. Zaczniemy od Lubina na Dolnym Śląsku. Tam dzisiaj na ulicach sceny jak z filmów akcji. Dlaczego? O tym za moment. Radio Z i już.
1: Last finalist is from... Mamy to. Finał Eurowizji jest nasz. Po wtorkowych emocjach czas na wielkie kibicowanie polskiej reprezentantce Alicji Szemplińskiej w finale Eurowizji 2026. Słuchaj Radio Z i przeżywaj z nami emocje jednego z największych wydarzeń muzycznych na starym kontynencie. Finał Eurowizji 2026 z polską reprezentantką Alicją Szemplińską.
2: Cześć, tu Alicja. Zapraszam do Radio Z.
1: Słuchaj tylko w Radio Z.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Zobacz, Stasiu, soku.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
16: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
17: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
18: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
19: Rządza pieniądza.
18: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 700 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Po reklamie.
0: Dochodzi południe, to oznacza, że wracamy do studia wiadomości Radia Z. Lucyna Płużyczka.
20: Policja ściga sprawców nocnej strzelaniny w Lubinie. Zginęły dwie osoby. Ekspresowe prace nad ustawą o kryptowalutach. Sejm szuka kompromisu. Ostatni test za nimi. Ósmoklasiści skończyli egzaminy. 12. I jest obława po nocnej strzelaninie w Lubinie na Dolnym Śląsku. Policja szuka sprawcy lub sprawców. Śledczy potwierdzają, że są ofiary śmiertelne. Z nieoficjalnych informacji wynika, że nie żyją dwóch mężczyzn. Z tym tematem reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Co jeszcze udało ci się ustalić?
21: Strzelanina prawdopodobnie miała podłoże kryminalne, narkotykowe. Nieoficjalnie wiemy o dwóch ofiarach i jednej osobie rannej. Oględziny w bloku na osiedlu przy lesie już się zakończyły.
22: Natomiast trwają intensywne czynności policji mające na celu ujęcie sprawcy lub też sprawców.
21: Jak mówi mi prokurator Liliana Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Legnicy, z tego względu nie może więcej zdradzić na ten moment. Grażyna Wiatr, Radio Z.
20: Do strzelaniny w bloku w Lubinie doszło w środku nocy. Błyskawiczne tempo procedowania w parlamencie i spodziewana decyzja. To rządowy projekt o kryptowalutach został tym wiodącym w sejmowych pracach. Komisja Finansów krok po kroku i przepis po przepisie analizuje wszystkie złożone propozycje. A niepisanym celem jest wypracowanie jakiegoś kompromisu. Czy to rzeczywiście może się udać? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
23: To byłoby chyba najlepsze wyjście, bo regulacje rynku kryptowalut są potrzebne i to bardzo, a teraz mamy w Sejmie już trzecie podejście i trzecią próbę uchwalenia takiego prawa. Ale nie jest też tajemnicą, że każdy chciałby wrzucić do projektu wiodącego swoje poprawki. Pytanie, czy będzie na to zgoda.
24: Zobaczymy, jakie będą sugestie Kancelarii Prezydenta. My nie jesteśmy twardzi, natomiast te, które ja zauważyłem, niedopuszczalne.
23: Mówi Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Wiadomo, że przepisy zostaną uchwalone przez parlament, ale o tym, czy wejdą w życie, zdecyduje wyłącznie prezydent.
20: Sejmowe głosowanie nad nowym prawem jeszcze w tym tygodniu. Później przepisami zajmie się Senat, a na biurku prezydenta będą jeszcze w tym miesiącu. 18 niedźwiedzi brunatnych z południa Podkarpacia zostanie odłowionych i objętych monitoringiem GPS. To inicjatywa Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Decyzję podjęto po śmiertelnym ataku niedźwiedzia w Płonnej ze względu na coraz częstsze pojawianie się tych zwierząt w pobliżu domów. Już wytypowano osobniki, które straciły naturalny dystans i coraz częściej wchodzą w kontakt z ludźmi. Wśród nich ma być niedźwiedź, który śmiertelnie zaatakował 58-letnią kobietę 23 kwietnia. Mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski.
25: Będziemy chcieli pobrać materiał genetyczny, żeby porównać z materiałem na zwłokach pani Edyty, pozostawionym materiale przez drapieżnika.
20: Wójt złożył też wniosek o zgodę na odstrzał zwierząt, ale jak mówi, nie będzie się przy nim upierał. Dokładna data startu odławiania niedźwiedzi nie została jeszcze wyznaczona. Tegoroczny egzamin ósmoklasisty przechodzi do historii. Za uczniami już ostatni z trzech obowiązkowych sprawdzianów na koniec podstawówki. Dziś zmierzyli się z arkuszem z języka obcego nowożytnego. Wcześniej zdawali egzaminy z polskiego i matematyki. Ich zmaganiom przyglądał się reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
26: Egzamin ósmoklasisty, chociaż obowiązkowy, to taki test, którego nie można nie zdać, ale dobry wynik zwiększa szansę na dostanie się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Dlatego uczniowie mówią wprost, chociaż jest ulga, że testy już za nami, to teraz zostają nerwy związane z oczekiwaniem na oficjalne wyniki.
27: Tak się stresuję, że będę miała po prostu mniej procent niż chcę.
28: Mam ambicje jakieś, więc wolałabym jednak mieć około 50% ze wszystkiego.
26: W najbardziej obleganych szkołach ponadpodstawowych różnice między kandydatami potrafią być minimalne. Często o dostaniu się decyduje zaledwie kilka punktów, zwłaszcza tam, gdzie liczba kandydatów jest znacznie wyższa niż liczba miejsc. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
20: Wyniki egzaminu mają być 3 lipca, a w Radio Z teraz już kultura. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Wielkie brawa dla Alicji Szemplińskiej. Polka utworem Pray wyśpiewała w Wiedniu finał Eurowizji. Po ogłoszeniu wyników półfinału odbyło się losowanie i dzięki temu już wiemy, że w sobotę artystka wystąpi w drugiej części muzycznego show. Co to oznacza? O tym dziennikarz eurowizyjny Maciej Mazański.
29: To jest dobra wiadomość dla nas, dlatego że lepiej jest występować w drugiej połowie finału. Łatwiej jest wtedy zostać zapamiętanym. Jest większa szansa po prostu, że ludzie zdecydują się na nas zagłosować. Więc to jest bardzo dobra wiadomość.
20: Jutro drugi półfinał, a w sobotę o wielką wygraną powalczą artyści z 25 krajów. Relacji z konkursu Eurowizji słuchajcie w Radio Z. A wczoraj w Cannes wystartowało wielkie święto kina. Na początek pokazano komedię Elektryczny pocałunek, a twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał honorową Złotą Palmę. Słynny festiwal oficjalnie otworzyły wspólnie aktorki Gong Li i Jane Fonda.
2: czyli Chiny i Stany Zjednoczone, razem. I jak powiedziała Jane Fonda, kino wykracza poza języki kultury pokolenia. Odwołuje się przede wszystkim do emocji. To jest magia festiwalu w Cannes.
20: Donosi specjalna wysłanniczka Radia Z Grażyna Torbicka. O Złotą Palmę walczą 22 tytuły, w tym Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, a także inspirowany dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego Historie równoległe. Ten dramat wyreżyserował irański zdobywca dwóch Oscarów Asghar Farhadi, a jego producentami są Maciej Musiał i scenarzysta oryginalnej wersji Krzysztof Piesiewicz.
0: Przeklikuję mapę pogodową na kolejne dni, na kolejny tydzień. No nie widać jakoś tego rozpogodzenia, a przepraszam, już w okolicach wtorku wszystko wróci do normy, będą dwudziestki, będzie bezchmurne niebo, ale nie wszędzie. Dzisiaj niestety w większości rejonów poza Podkarpaciem deszczowo.
1: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: A w Radiu Z za chwilę ostatnia podpowiedź w sprawie dzisiejszej zagadki. 100 twarzy Cezarego Pazury. Sztabka złota czeka. Słuchajcie, Zetki, teraz Disturb. Sound of Silence.

0: Siekiera, siekiera, czyli Siekiera w Radiu Z. Pora na finał!
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: To pytanie do Sławka z Poznania. Dzień dobry, mój drogi.
3: Dzień dobry.
0: Mój drogi, no bardzo się cieszę, że dzisiaj padło na mężczyznę. Bo pytanie pomocnicze brzmi, zdradź swój przepis na wieczną młodość. Słuchamy. Ja notuję.
3: Mój przepis na wieczną młodość to codzienna dawka śmiechu, unikanie lustra po godzinie 22 i udawanie, że kalorie nie istnieją.
0: Wow, bardzo mi się ten przepis podoba. No to może jeszcze to pytanie, które jest najważniejsze. Kim jest dzisiaj Czarek Pazura?
3: Czarek Pazura jest dzisiaj Madonną.
0: Sprawdźmy.
2: Madonna Luis Ciccone. Dokładnie tak. Wiesz się lub nie, ale królowa popu naprawdę ma na imię Madonna.
4: Madonna?
2: Tak ma w dowodzie. I z takim imieniem przyszła na świat. Po prostu. Urodzona skandalistka. Gratuluję i pozdrawiam. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura. Ciao.
5: Put my music back on.
0: Oznacza, że wygrywasz w Radiu Z sztabkę złota. Brawo! Do kogo zadzwonisz w pierwszej kolejności z tą dobrą nowiną, mój drogi Sławku?
3: Wydaje mi się, że to do mnie zadzwoni małżonka, która również słucha w tej chwili Radio Z.
0: Jak ma na imię?
3: Ania.
0: Pozdrawiamy Anię, gratulujemy zaradnemu Polakowi Sławkowi z Poznania, życzę cudownego dnia. No i tam przekażcie znajomym i kolegom, koleżankom z pracy, że w Zetce sztabki złota do wygrania, okej? Okay? Umawiamy się?
3: Okej. Okay.
0: Trzymaj się, Sławku, raz jeszcze gratuluję, a wszystkim dziękuję za udział w naszej zabawie.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z.
6: Radio Z i już.
2: Zapraszam, Cezary Pazura.
0: To teraz ona, Madonna.

0: Lola Young, Messy w Radio Z. Dzisiaj w kalendarzu 13 dzień maja, a trzynastki, jak wiecie, są szczęśliwe, nawet jeśli nie mamy piątku. Ale żeby wszystkiego stało się zadość, poprosimy czarnego kota.
1: Hator, Hator, Hator.
0: Kochani, 700 tysięcy złotych czeka, wy nie czekajcie, korzystajcie i grajcie, żeby ta kasa nie przeszła wam koło nosa. Tym bardziej, że od teraz mnożę każdego SMS-a do 14 razy 13 tysięcy. Także Radio Z ślijcie pod 7353, to kosztuje 3,69 VAT i gwarantujecie sobie jednym SMS-em, podkreślam, 13 tysięcy szans na 700 tysięcy złotych. No takiej okazji nie wolno przegapić. Radio Z 7353.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Po reklamie.
9: A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z. Zapraszam, Cezary Pazura.

0: To jest bardzo dobry i na szczęście wiralowy numer Time Impala Dracula na antenie Zetki. A my się przenosimy do Wiednia. Madzia Barczyk obserwuje już któryś rok z rzędu konkurs Eurowizji z bliska. Dzień dobry.
1: Emocje wczoraj,
0: Magda, były gigantyczne także przed telewizorami, bo nie dość, że ta nasza Ala występowała na końcu, to jeszcze wyczytana została jako ostatnia. No kilka małych zawałów, myślę, że niektórzy to nawet schudli. Czy te emocje opadły?
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, te emocje dopiero opadają, bo prawda jest taka, że w momencie, kiedy oczekiwaliśmy na ogłoszenie tych wyników, na twarzach dziennikarzy, uczestników malowało się tak ogromne zaskoczenie, bo trzeba też przyznać, że jest kilka zaskoczeń, jeśli chodzi o kwalifikacje do tego wielkiego finału, no i oczywiście ta niepewność, czy Ali się uda. I proszę mi wierzyć, naprawdę odetchnęliśmy z ulgą, krzyczeliśmy, niektórzy płakali, ale to było absolutnie naturalne. Dzisiaj ten dzień jest taki troszkę, mogę powiedzieć, spokojniejszy, bo nasza Ala ma dzień wolny, więc odpoczywa razem ze swoimi kolegami tancerzami i całą ekipą. Przed momentem, dosłownie, czekając na to, żeby się z tobą połączyć, spotkałam Artura Orzecha. Mhm. Tutaj w jednym z parków wiedeńskich wyszedł, żeby się troszkę przewietrzyć i umówiliśmy się, że w piątek opowie słuchaczom Radia Z, jak wygląda jego rzeczywistość w budce komentatorskiej. Proszę mi wierzyć, to będą niesamowite smaczki. A jeśli chodzi o smaczki, to wczoraj, chwilę po ogłoszeniu wyników, miałam okazję porozmawiać z Kamilem Staszczyszynem, czyli reżyserem występu Alicji. No i zapytałam go, czy te emocje również za kulisami były naprawdę wielkie.
2: Tak, jak Alicja zeszła ze sceny, byłem pierwszą osobą, którą spotkała i wpadliśmy sobie w objęcia i się popłakaliśmy. Wszyscy się widzieliśmy, krzyczeliśmy, skakaliśmy, śpiewaliśmy, były przemowy, były zdjęcia, były nagrania. No była po prostu ogromna radość i euforia.
1: No i ja sobie życzę, myślę, że wszyscy tego sobie życzymy, żeby ta sobota była dla nas również takim wyjątkowym dniem, żebyśmy z tej radości płakali, no i oczywiście, żebyśmy ale wspierali. Rozumiem, Ewela, że ty już na sobotę też jesteś gotowa.
0: Oczywiście, ja w ogóle zakupiłam już melisę, będę popijać herbatkę. I nie mogę się doczekać pana Artura Orzecha na naszej antenie, Złotoustego, jak zwykle, a za Alicję oczywiście trzymamy bardzo mocno kciuki. Ty też się trzymaj, Magda, dbaj o siebie i do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do usłyszenia. Radio Z
3: i już. Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny. Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
9: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
8: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
9: A, Mariolka.
10: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.
11: salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lecimy do Jean. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
12: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
13: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: Po reklamie.

0: Wczoraj Kwiat Jabłoni w Radiu Z z ważnych informacji. 4 minuty zostały, żeby skorzystać z naszej okazji. 700 tysięcy złotych dzisiaj, mam nadzieję, padnie w popołudniowym programie, ale żeby mieć szansę na tę kasę, w zabawie rządza pieniądza, dołączcie do zabawy, mnożąc szansę 13 tysięcy razy. Jeden SMS o treści Radio Z pod 7353 wpada do gry 13 tysięcy razy. Tylko do 14, a finał coraz bliżej. 369 zwat, Radio Z 7353. Powodzenia!
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
7: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Wejdź do gry o 700 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
1: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl. Po reklamie.
2: Na zegarach 14, a w studiu wiadomości Radia Z Iwona Pużyczka. Prosimy.
3: Masowe ataki Rosji na Ukrainę. Polskie lotnictwo w gotowości. Nasz MSZ żąda wyjaśnień w sprawie Ziobry, wysłało notę do Budapesztu. Awantura o papugi w Katowicach. 130 ptaków wywiezionych.
2: 14.
3: Polskie lotnictwo wojskowe poderwane, a nasze systemy obrony powietrznej postawione w stan najwyższej gotowości. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Ponad 200 dronów atakuje środkową i zachodnią część Ukrainy. W obwodzie wołyńskim przy granicy z Polską ogłoszono alarm. Drony zbliżają się do obwodu lwowskiego. W Kijowie słychać było wybuchy. W Odessie wskutek nalotu na jeden z podwórek wybuchł pożar. Spłonęło kilka samochodów, a co najmniej jedna osoba została ranna. Jak twierdzi resort obrony Ukrainy, wróg rozpoczął długotrwały atak, którego celem jest infrastruktura krytyczna. Rosja najpierw używa dronów, a następnie planuje uderzenia pociskami balistycznymi. Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewnia, że monitoruje sytuację, a wszystkie podległe mu siły są gotowe do natychmiastowej reakcji. Jest kolejny ruch MSZ-u w sprawie Zbigniewa Ziobry. Resort skierował do polskiej placówki w Budapeszcie notę do strony węgierskiej. Wczoraj podobny dokument dostała amerykańska ambasada z pytaniami, jak i kiedy dokładnie polityk dostał się do Stanów Zjednoczonych. Z tym tematem teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
4: Dzień dobry.
3: Co dokładnie znajduje się w piśmie do węgierskiego rządu?
4: Proste pytanie. Czy Zbigniew Ziobro posiadał węgierski dokument, który umożliwiłby mu wyjazd do USA? Chodzi o tak zwany paszport genewski, który może zostać wydany osobom o statusie uchodźcy. Z polskich dokumentów polityk nie mógł skorzystać, tłumaczy rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
5: W zeszłym roku miał unieważnione dokumenty podróży, czyli paszport i krajowy, i paszport dyplomatyczny.
4: Strona polska wciąż czeka też na informację, czy Ziobro został odnotowany przez systemy kontroli, kiedy opuszczał strefę Schengen, czy dotarł do USA drogą nieformalną.
3: Resort na razie nie planuje wzywać amerykańskiego ambasadora w związku z przylotem Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Wojna o papugi w Katowicach. Policja i inspektor weterynarii przeprowadzili kontrolę w papugarni, podczas której wywieziono 130 ptaków. Według służb właściciele nieprawidłowo się nimi opiekowali. Ci odpierają zarzuty. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
6: Właściciele papugarni twierdzą, że działania wobec nich to efekt zemsty byłych pracowników i konkurencji. Podkreślają, że przyjmowali ptaki w złym stanie i sami je leczyli. Fundacja, do której trafiły papugi, mówi o skrajnym zaniedbaniu, co potwierdza podkomisarz Dominik Michalik z katowickiej policji.
7: Ich dalsze zabezpieczenie jest konieczne do przeprowadzenia szczegółowych badań i oceny ich stanu.
6: Decyzję o odbiorze ptaków podjęła prokuratura, która prowadzi w tej sprawie postępowanie od zeszłego roku. Katowice, Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Papugarnia została zamknięta do odwołania. Jej właściciele złożyli zawiadomienie do prokuratury. Twierdzą, że ptaki podczas akcji służb cierpiały i były narażone na stres. Nowi opiekunowie, Fundacja Ratująca Zwierzęta, zapewnia, że ptaki przechodzą badania, są pod opieką weterynaryjną i ich życiu nic nie zagraża. I jeszcze spór o miejsce, w którym zasłużoną emeryturę spędzi Dar Młodzieży. Legendarny żaglowiec wkrótce zakończy służbę i zastąpi go nowa jednostka szkoleniowa. Tymczasem Gdynia i Szczecin już zaczęły rywalizację o to, gdzie na stałe zacumuje Dar. Kapitanowie żeglugi wielkiej ze Szczecina już zaczęli lobbować za tym, żeby żaglowiec trafił do ich miasta. Władze Gdyni na razie nie wykonały podobnego ruchu, dlatego jeden z radnych, Jakub Ubych, założył w sieci petycję. Jak przekonuje, miejsce Daru Młodzieży jest przy skwerze Kościuszki.
8: Można powiedzieć wprost, jeżeli powstanie nowa jednostka, czyli nazwijmy to młodszy brat czy młodsza siostra Daru Młodzieży, to przede wszystkim jego zadanie to będzie żegluga i szkolenie studentów na morzu, więc przestrzeń przy nabrzeżu chociażby przez zdecydowaną większą część roku będzie dostępna.
3: Uniwersytet Morski w Gdyni dostał od rządu pierwszą transzę pieniędzy i rozpisał już przetarg, który wyłoni wykonawcę nowego żaglowca szkoleniowego. Ma on wejść do służby za 2 lata. Wiadomości w Radiu Z wracają już o 15:00. Zapraszam na nie w imieniu Rafała Piecha.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: byle do zimnej Zośki, tak to się mówi, chociaż nie jest najgorzej. Dzisiaj 14 stopni w okolicach Terespolu, a najniższa temperatura 6 w Zakopanem. No i niestety troszkę deszczowo, ale jakoś damy radę. Duet razem lepiej. Dzień dobry. Michał,
9: dzień dobry.
2: Kasia,
9: dzień dobry,
2: Michał.
9: Dzień dobry. A to nie mówi się byle do wypłaty, czy jakoś tak?
2: To jest oczywiste, Michał, to jest oczywiste.
9: A, przepraszam.
10: Jedno i drugie doskonale rozgrzewa.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.

0: Ależ on ma zmysłowy głos. Rob Thomas w Radiu Z, Lonely No More, kwadrans po godzinie 14.
1: I ta przerwa między zębami nie przeszkadza w niczym, tak?
0: To, już to daje się... tylko uroku. Jak u Karolaka, naprawdę.
1: Na Eurowizję go.
0: Właśnie, oglądałeś wczoraj półfinał?
1: Czy akurat wczoraj w ogóle wyszedłem wynieść śmieci? Co za historia, spotkałem sąsiada, to najgorzej.

0: pod śmietnikiem. Zagadaliśmy się, bo u mnie w aucie coś, u niego w aucie coś. Jasne. I nagle przypomniałam sobie, Alicja przecież pobiegłem, zdążyłem na występ i wygrała dzięki mnie, bo zdążyłem, nie?
1: Oczywiście. No tak, tak, wyłącznie dlatego. Moi sąsiedzi przeżywali wszystko tak mocno, jakby to był co najmniej mecz o wszystko, więc że nawet tak, gdybym nie oglądała, to i tak wszystko bym wiedziała, co się dzieje.
0: Do Eurowizji na pewno jeszcze wrócimy, przypomnijmy, Alicja Szemplińska, no bo ja powiedziałam, wygrała, awansowała do finału. Ekipa Radia Z jest w Wiedniu razem z naszą reprezentantką, jeszcze z nimi w tym programie się połączymy, porozmawiamy.
1: Ale wcześniej historia seniora, który bardzo nie chce pójść na emeryturę. Wiem, że trudno w to uwierzyć. To za moment.
0: Ja już jestem gotowy w zasadzie.
1: Jeszcze trochę.

0: Chciałem powiedzieć, że teraz na studniówce się to tańczy, a teraz to już są matury, a ta studniówka to już była przecież.
1: Przepraszam, skąd ty wiesz, do czego się tańczy teraz na studniówkach? To jest niepokojące.
0: Jestem oczytany. Lady Gaga, Bruno Mars w Radiu Z, 23 minuty po 14. Dzisiaj na portalach możecie przeczytać o najstarszym Polaku, który miał iść na emeryturę, ale wziął i się rozmyślił. No.
1: Pan Wacław z Poznania, o nim mowa, ma 100 lat i dalej prowadzi swój warsztat mechaniczny. Kiedyś podobno obiecywał sobie, że przejdzie na emeryturę dopiero jak będzie mieć 100 lat,
0: no.
1: Ale po urodzinach zmienił zdanie i pracuje dalej. I tak od 80 lat, no coś takiego, brawo
0: warsztat,
1: dla niego.
0: Warsztat, tak? Mm-hmm. A wiecie państwo, jakie jest słynne zdanie wszystkich mechaników, nie?
1: Ja nie
0: jeździć, wiem. Obserwować. No i zastosował na sobie.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
4: Środy z Radiem Z i kinem Helios. Pobierz aplikację Radia Z, a znajdziesz w niej kod zniżkowy do kin Helios w całej Polsce. Szczegóły akcji na radioz.pl.
5: Mateusz Ptaszyński, zapraszam.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, gruszki konferencja 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
10: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
11: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
12: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
10: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
13: Nowe otwarcie, więcej na termyunieju.pl.
2: Po reklamie.
14: Radio Z, muzyka numer 1.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A kto czekał na męskie granie w tym roku? Już jest, nareszcie. A kto czekał na środę 13?
2: No właśnie, bo dzisiaj wyjątkowa data. Jest nam mnóstwo przesądnych osób, do których i tak mimo wszystko uśmiechnęło się szczęście. Poznajcie się, to zwycięzcy rządzy pieniądze Radia Z. To oni.
3: Pierwszy raz w życiu coś wygrałam i uważam, że jest duża szansa, żeby coś wygrać.
4: No poczułem taką radość, taki jakiś, nie wiem, no ciężko mi jest na ten moment określić, bo pierwszy raz w życiu coś wygrałem.
5: Że pierwszy raz w życiu cokolwiek wygrałam. Także los się do mnie uśmiechnął, chociaż raz.
1: O właśnie, ten 13 będzie dla kogoś z was bardzo szczęśliwy. Chcemy go odczarować, mamy dla was 700 tysięcy złotych w tym programie. Spróbujemy wam rozdać wielką kasę.
2: I żeby łatwiej było wejść do finału, który dzisiaj po godzinie 17, to właśnie odpalamy szczęśliwy bonus. Do godziny 15 każdy jeden SMS to aż 7 tysięcy szans na wygraną. Ślemy SMS o treści Radio Z pod 7353.
6: Zagraj, ślij Radio Z pod 7353.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
2: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Po reklamie.
8: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Lizzo, Carrie, Andy Dust i Carrie w Radiu Z i ostatnie 9 minut, kiedy 7 tysięcy razy mnożymy wasze SMS-y do rządzy pieniądza.
1: Po godzinie 17 finał, ktoś z was zagra dziś o 700 tysięcy złotych. Dajcie szansę swojemu szczęściu. SMS ślemy pod numer 7353, SMS o treści Radio Z. Teraz Urszula.

0: Co za noc! Od poniedziałku do czwartku od 21 w Radiu Z. Szanowni Państwo, wstęp wolny dla wszystkich!
1: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
16: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
1: Po reklamie.
21: Mamy środę, 13 dzień maja, zbliża się godzina 15. Najnowsze wiadomości w Radiu Z ma dla nas Rafał Piech. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: Zapraszamy.
23: Polskie lotnictwo w gotowości po zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z Wołodymyrem Zełenskim. Iga Świątek wraca do wielkiej formy, jest już w półfinale turnieju w Rzymie.
21: Piętnasta.
23: Oderwano polskie myśliwce. Nasze służby postawione w stan gotowości przy granicy z Ukrainą. To efekt zmasowanego ataku rosyjskich dronów na Ukrainę. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieliński.
0: Dzień dobry.
23: Dzień dobry, Michale. Rozmawiałeś z rzecznikiem Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Co usłyszałeś?
0: W powietrzu znajduje się dyżurna para myśliwców i dwa śmigłowce. Na tę chwilę nie ma informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni, mówi Radiu Z pułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych.
2: Oczywiście mamy też wsparcie naszych sojuszników tutaj, jeżeli chodzi o samolot wczesnego ostrzegania.
0: Polskie i natowskie maszyny zostały poderwane, bo rosyjskie drony kierują się na zachód, w tym na obwód wołyński przy granicy z Polską.
23: Według ukraińskiego wywiadu oprócz dronów Rosja chce użyć też pocisków balistycznych wystrzeliwanych z lądu i morza. Nawrocki Zełenski w cztery oczy w stolicy Rumunii. Podczas trwającego tam szczytu bukaresztańskiej dziewiątki prezydent Polski spotka się z ukraińskim przywódcą. W Bukareszcie jest też specjalny wysłannik Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, czy wiesz, o czym mają rozmawiać?
3: Tak, jak nieoficjalnie udało mi się ustalić, o spotkanie w cztery oczy miała zabiegać strona ukraińska. Chodzić ma m.in. o wspólne projekty zbrojeniowe oraz najnowsze ustalenia z frontu. Do Bukaresztu prezydent Wołodymyr Zełenski przyjechał m.in. z propozycją wspólnej produkcji dronów. W kooperację według strony ukraińskiej zaangażowało się już ponad 20 krajów. Ukraina dąży do tego, żeby jeszcze w tym roku zakończyła się wojna z Rosją. I jak przekazał dziennikarzom ukraiński prezydent, jest do tego coraz bliżej. Bukareszt. Miłosz Gocłowski, Radio Z.
23: Bukaresztańska dziewiątka to format zrzeszający państwa wschodniej flanki NATO. W tym roku dołączyły też kraje nordyckie. Donald Trump jest już w Chinach. Samolot z prezydentem USA wylądował w Pekinie. To pierwsza wizyta amerykańskiego przywódcy w Chinach od 9 lat. Oficjalna część wizyty rozpocznie się jutro. Wśród spodziewanych tematów rozmów Trumpa z przewodniczącym Xi Jinpingiem są napięte relacje handlowe, wojna USA z Iranem i Tajwanem. Jest zielone światło Sejmowej Komisji Finansów dla rządowego projektu ustawy o rynku kryptowalut. Po niemal 3 godzinach analizy politycy zaakceptowali też jedną prezydencką poprawkę, 14 innych trafiło do kosza. Stąd pytanie, co w związku z tym zrobi Karol Nawrocki. A o szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
22: Sprawa tak naprawdę jest otwarta, bo nad przepisami wciąż pochyla i będzie pochylał się Sejm, a później też i Senat. Stąd szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki liczy na refleksję koalicji, bo na razie powodów do optymizmu raczej nie ma.
24: Jest jakiś postęp, to znaczy była dyskusja, jest jakiś postęp, bo jedna poprawka została przyjęta, jedna z 15, to nie jest dobry wynik.
22: Co ciekawe, podczas prac komisji przepadły też wszystkie poprawki Polski 2050. I jeśli nic się nie zmieni, to zdaniem części polityków klubu znów raczej zanosi się na prezydenckie weto.
23: Prace Sejmu nad projektem potrwają do piątku, bo wtedy jest zaplanowane głosowanie w tej sprawie. A już teraz zapraszam na najważniejszą polityczną rozmowę popołudnia w Radiu Z o 18.02. Gościem Beaty Lubecki. W trzech pytaniach na koniec dnia będzie były prezydent Bronisław Komorowski. To był nokaut. Iga Świątek rozbiła piątą rakietę świata Jessica Pegule 6-1, 6-2 i melduje się w półfinale tenisowego turnieju w Rzymie. Mecz Polki z Amerykanką śledził Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcin, to było okazałe zwycięstwo.
25: To prawda, ale nikt i nic nie mogłoby dziś zatrzymać Igi Świątek, której gra z każdym kolejnym spotkaniem w Rzymie wygląda coraz lepiej. Nasza tenisistka od początku do końca była jak w transie. Konsekwentna, energetyczna, precyzyjna i pewna siebie. Już po kwadransie prowadziła 4-0. Cały mecz trwał raptem godzinę i 7 minut. Ani rywalka, ani lekko padający deszcz nie powstrzymały Polki przed okazałą wygraną i awansem do półfinału. To długo wyczekiwane zwycięstwo nad zawodniczką z czołowej dziesiątki i to w turnieju, który jest próbą generalną przed Rolandem Garrosem. Panie i panowie, Iga Świątek wraca do wielkiej formy.
23: Jej półfinałową rywalką będzie reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina lub Ukrainka Elina Svitolina. W Radiu Z teraz wiadomości ekonomiczne i Krzysztof Kiryczuk prosto z naszego studia na Impact 26 w Poznaniu.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Radio Z jest na kongresie Impact w Poznaniu, stąd nadajemy wiadomości ekonomiczne, bo to właśnie tutaj zjechali się nobliści, politycy, liderzy globalnych firm. A tu dzieje się, mówi Filip Bitnes, wiceprezes Grupy Międzynarodowych Targów Katowickich.
28: Nie mówimy tutaj tylko o samej gospodarce, ale mówimy bardzo dużo o kulturze, o tym, co się dzieje na świecie. Wyróżnikiem tego wydarzenia jest to, że jest tu mnóstwo gości, prelegentów z zagranicy.
27: No i był tutaj m.in. George Clooney, który przyleciał wspierać swoją żonę. Tu też zapadają ważne decyzje. Pakiet ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca tego miesiąca. Ogłosił to właśnie w Poznaniu minister finansów Andrzej Domański. Dzięki temu pakietowi obniżane są stawki VAT i akcyzy na paliwa. A od północy na stacjach w Polsce będzie trochę drożej niż dzisiaj, bo 95 będzie kosztować maksymalnie 6,39, olej napędowy 6,92 zł. Mamy kiepskie zestawienie. W pierwszym kwartale tego roku produkt krajowy brutto Unii Europejskiej wzrósł, ale tylko 1% rok do roku. To PKB państw Unii, a wszystko między innymi przez amerykańskie cła. Podróżujecie koleją po Europie? Będzie można kupić jeden bilet kolejowy na całą Unię Europejską. Nie będziecie musieli odwiedzać kilku witryn. Będzie jedna strona, na której będzie można kupić bilet na przykład na PKP i na czeskie koleje. Wiadomości ekonomiczne Radia Z wracają jutro o 10.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Ale to jest facet, co? Ten George Clooney jednak przyjechał do Poznania wspierać żonę, bo przecież wiedział, że w Poznaniu w nocy spadnie do 6 stopni tylko na plusie.
21: Ale skoro tam jest George Clooney, ja mam wrażenie, że to jest najgorętsze miejsce na całym świecie.
1: Czy mówisz, że to 6 na noc to jest tylko dla facetów, tak? Prognoza dla kobiet jest 18.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
21: 6 minut po godzinie 15. Chciałam też bardzo gorąco pozdrowić mojego męża, który pewnie jest teraz w pracy i słucha tego wszystkiego, co ja mówię. George Clooney, nie,
1: to moja
21: nie,
1: wina, coś... jaka się podpuściłem.
21: Tak, naprawdę to do George Michałowi się podoba, nie?

0: i Soar w Radiu Z, 13,5 minuty po godzinie 15. Mówię, że pół minuty, bo to ważna informacja dla tych, którzy na 15:15 mają MPEG do domu, no nie?
1: No tak.
0: Ale słuchajcie, uwaga, Australia, pamiętacie? Ona jako pierwsza tam zakazała mediów społecznościowych dzieciom do 16 roku życia, co nie? Są wyniki po pierwszych miesiącach. 2/3 nastolatków ciągle korzysta.
1: O proszę.
0: No, bo nie ma dla nich kar. Kary są dla Facebooka, Instagrama czy TikToka, a dzieci no, nie mają kary, nie? Więc korzystają.
2: To ja mam taką propozycję, może trzeba to odwrócić, żeby jednak wprowadzić jakieś kary dla dzieciaków, którzy korzystają przed 16 z mediów społecznościowych.
0: No.
2: Mam nawet taką jedną propozycję, takie hasło, które zawsze się sprawdza.
0: Dawaj.
2: Uwaga, bo liczę do 3.
0: O nie, to ja też to stosuję, to działa, no.
2: Tak, tak, tylko jednego się boję, bo jeszcze nigdy do tych 3 nie doliczyłam.
0: No.
2: I jak to się kiedyś wydarzy, to co wtedy? Bo ja niczego nie przygotowałam.
0: Nie, nie, bo może Wisła zawróci, nie? Ceny paliw spadną, politycy przestaną kłamać. Dobra, liczymy do 3, okej? Okay? Uwaga.
2: Okay.
0: Raz, dwa. Patrz, a na 3 Damiano Dawid wyskakuje.
2: No nie da się, po prostu się nie da do tych 3.
0: Nie da się. Dobra, radio głośniej, liczymy na niego, Damiano Dawid. Tu Radio Z.

0: mi się wydaje, czy oni śpiewają, że ktoś tu na mnie patrzy, nie? To tak jakby człowiek wygrał pieniądze i ma wrażenie, że wszyscy słyszeli, że wszyscy wiedzą.
1: Tak, tak, lepiej się nie chwalić, rzeczywiście. To znaczy, będziecie mogli robić, co chcecie. To się na pewno dzisiaj wydarzy. Dzisiaj 13 dzień maja i wiem, że dla wielu ta 13 to taka pechowa liczba, ale mam sposób, żeby wam ten dzień odczarować. Taki piękny symbol szczęścia dla wszystkich. Uwaga, uwaga! Proszę wprowadzić słonie.
2: Co?
1: No a jak wam się słonie nie zmieszczą, to mam coś znacznie lepszego, bo dzisiaj w walizkach między innymi 100 tysięcy złotych, a nagroda główna w rządzy pieniądza Radia Z to 700 tysięcy złotych.
0: Ale właśnie, siódemka to na pewno jest szczęśliwa liczba, tak. Dlatego ja teraz mam 7700 razy więcej szans na finał rządzy pieniądza dzisiaj. Od teraz każdego SMS-a o treści Radio Z wysłanego pod 7353 mnożymy 7700 razy, czyli raz wysyłasz, płacisz raz 3,69 zł. A do gry o 700 tysięcy złotych wchodzisz 7700 razy. Nie ma co czekać, to trzeba grać. Radio Z pod 7353.
3: Zagraj, śli Radio Z pod 7353.
1: Jeszcze chwila oddechu, takiego spokojnego w pracy. Bardzo proszę, Przona i Złe w Radio Z. 22 minuty po godzinie 15. Wstajemy.

0: Pin Doctors w Radiu Z. Ogromny pożar pod Wrocławiem. Szczegóły za chwilę w wiadomościach Radia Z.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład energooszczędna zmywarka Amika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2399 zł. Teraz za jedyne 1899,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł.

0: 25 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZRV. Honda.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest 15.30, wiadomości w Radiu Z, Rafał Piech. Prosimy.
3: Ogromny pożar w Pietrzykowicach niedaleko Wrocławia. Płonie część składowiska z makulaturą. Dym widać z kilkunastu kilometrów. Na miejscu działają strażacy, a kolejni są w drodze. Dożywotnie więzienie dla 32-latka za brutalne zabójstwo matki i dziadków w Bąkowie na Podkarpaciu. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok dla Tomasza U. Mężczyzna, który zaatakował bliskich siekierą, będzie mógł ubiegać się o wyjście na wolność najwcześniej za 35 lat. Musi też zapłacić swojemu ojcu i ciotce łącznie 140 tysięcy złotych. Wyrok jest prawomocny. Rząd chce opodatkować globalnych gigantów cyfrowych działających w naszym kraju. Minister finansów zapowiedział pracę nad nowym podatkiem, który miałby wynieść 3%. Andrzej Domański podkreślił, że to Polska samodzielnie ustala system podatkowy, mimo sceptycznych głosów z USA. Mija dokładnie 45 lat od zamachu na Jana Pawła II na placu Świętego Piotra. Sprawcą ataku był Turek Ali Akcza, ale nigdy nie ustalono, kto stał za próbą zabicia papieża. O tych wydarzeniach przypomniał dziś papież Leon XIV, który przed audiencją zatrzymał się na modlitwę w miejscu, gdzie padły strzały. Teraz wyjeżdżamy na drogi. Zapraszam na wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Poważny wypadek w Gdyni. Cztery pojazdy zderzyły się na skrzyżowaniu Północnej z Hutniczą. Pięć osób jest rannych, w tym troje dzieci. Zablokowana droga krajowa 94 na Dolnym Śląsku. Stoicie w Krzywej w kierunku Chojnowa. Osobówka zderzyła się tam z busem. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 17. Objazdy poprowadzono drogami lokalnymi. Spory ruch w Warszawie. 6-kilometrowy zator na ekspresowej 8. Stoicie od węzła Bemowo w stronę Białegostoku. Jeżeli widzicie korki lub inne utrudnienia, czekamy na sygnał od Was.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
4: Bardzo bym chciała mieć dla Was trochę lepsze wiadomości, ale niestety jutro tak naprawdę będziemy mieć przegląd wszelakiej pogody. Będzie wiało, pojawi się na moment słońce. Wszędzie będzie padać, miejscami może nawet pojawić się grad i burza, to szczególnie w centrum kraju. No weekend niestety też będzie kapryśny, więc jeżeli tylko macie okno pogodowe, to warto z niego skorzystać.
0: Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Jak ja usłyszałem, że mówisz, jeśli macie okno, już bałem się, że to znowu trzeba będzie myć. Ale to nie o to chodziło, to okno pogodowe, tak?
4: Nie, spokojnie. Właśnie po deszczu to nawet wygląda lepiej niż przed, więc znalazłeś jakiś plus tej sytuacji. Gratulacje.

0: i Kuba w Radiu Z. Mam przyjemność przedstawić tych artystów, bo Kasia tak lubi tę piosenkę, że aż ją zatkało.
1: Zasłuchałam się, to prawda. Uwielbiam. W ogóle to wyrażenie stygnie lato. Lato nadejdzie, naprawdę.
0: Jeszcze na balkonie, no nie? Cudowne, cudowne.
1: Tak, doczekamy się. A tymczasem zaglądamy do naszych czeskich sąsiadów, bo tam przygotowano takie specjalne podkładki pod kufle z piwem, jak można dzisiaj przeczytać w sieci.
0: No.
1: I te podkładki mają wizerunek szerszenia azjatyckiego. Rocznie wpływa ponad 1000 mylnych zgłoszeń w sprawie tych szerszeni, władze się zdenerwowały. No Czesi mylą te owady i ten wizerunek na podkładkach ma pomóc im utrwalić, jak naprawdę wygląda szerszeń, żeby oni się już nie mylili.
0: Aha, dobra, okej, tylko że mamy tutaj do czynienia z dwoma czynnikami, chciałbym zauważyć. Na dole podkładka, czyli czynnik utrwalający, tak?
1: Jasne.
0: A na górze kufel, czyli jednak czynnik zapominający o tym wszystkim, co się utrwaliło. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
7: Po reklamie.
8: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: 5 w Radiu Z i jeszcze niecałe 5 minutes, kiedy 7700 razy mnożymy szansę na finał Rządzy Pieniądza w Radiu Z.
1: Dzisiaj ktoś z Was odbierze ten telefon, ten wyjątkowy telefon w sprawie 700 tysięcy złotych. Zadzwonimy do kogoś z Was po godzinie 17. Spieszymy się, bierzemy telefon w dłoń i wysyłamy SMS o treści Radio Z pod 7353, włączamy dźwięki i czekamy. Radio Z i
2: już. Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli Ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5.30.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
13: Rządza pieniądza.
12: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 700 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
14: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
15: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
14: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
15: A, Mariolka.
16: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
14: Po reklamie.
1: Przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Mamy środę, 13 dzień maja. Najnowsze informacje ma dla nas Rafał Piech. Zapraszamy.
19: Dwie osoby nie żyją. Mamy najnowsze informacje w sprawie nocnej strzelaniny w Lubinie. Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Są zabici i ranni. Z pomocą studentów ASP targowisko w Katowicach zmienia się w dzieło sztuki.
1: Szesnasta.
19: Policjanci nadal szukają sprawcy nocnej strzelaniny w Lubinie na Dolnym Śląsku. Tymczasem prokuratura rejonowa potwierdza Radiu Z, że nie żyją dwie osoby, a trzecia w stanie stabilnym jest w szpitalu. Najnowsze ustalenia ma nasza reporterka Grażyna Wiatr. Grażyna, rozmawiałaś ze śledczymi. Czy znamy motywy tej zbrodni?
20: prokuratura nie chce zdradzać szczegółów do czasu zatrzymania sprawcy, ale już potwierdza, że poszukiwana jest jedna osoba. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w mieszkaniu w bloku na osiedlu Przylesie w Lubinie była impreza w gronie kilku młodych mężczyzn. Mogło też pójść o narkotyki, ale prokuratura nie ujawnia więcej informacji na temat, kim są ofiary, ani jakiej broni użył sprawca. Grażyna Wiatr, Radio Z.
19: Trwa policyjna obława w całym regionie. Co najmniej 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na obwód Rówieński w Ukrainie. Są też ranni. W całym kraju ogłoszono alarm w związku ze zmasowanym atakiem kilkuset dronów. To, co dzieje się w Ukrainie na bieżąco, monitoruje reporter Radia Z Michał Dzieneński.
21: Zgadza się.
19: Co jest głównym celem rosyjskiego ataku?
22: Infrastruktura krytyczna i głównie duże miasta. W Kijowie słychać wybuchy. Atak odpiera obrona przeciwlotnicza. W ukraińskiej przestrzeni jest w tej chwili ponad 200 dronów według ukraińskiego wywiadu. Oprócz dronów Rosja chce też użyć pocisków balistycznych wystrzeliwanych z lądu i morza. Rzadko się zdarza, żeby Rosjanie atakowali w dzień. Zwykle było to w nocy i nad ranem, mówi Radiu Z pułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych.
23: Domniemam, że Rosjanie chcą wykorzystać element zaskoczenia, godziny dzienne i też ilość tych użytych bezzałogowych statków powietrznych wskazuje na to, że chcą przeciążyć ich obronę przeciwpowietrzną.
22: Alarm powietrzny ogłoszono już w 3 obwodach sąsiadujących z Polską, Wołyńskim, Lwowskim i Zakarpackim. Polskie lotnictwo postawiono w stan gotowości przy granicy z Ukrainą, poderwano myśliwce. To działania prewencyjne. Nie ma informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni.
19: W powietrze wzbiły się polskie maszyny, po 2 myśliwce i helikoptery i natowski samolot wczesnego ostrzegania. CBA zatrzymało 9 osób w sprawie wyłudzenia pieniędzy na otwarcie żłobków w Gdańsku i Gdyni. Chodzi o 2,5 miliona złotych unijnej dotacji. Dlatego sprawę nadzoruje Polski Oddział Prokuratury Europejskiej. Z tym tematem reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, jak wyglądał ten proceder?
24: Zatrzymane osoby działały w ramach firmy, która w 2024 roku złożyła do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dotację na otwarcie 9 żłobków. Każdy miał składać się z 40 miejsc, doświadczonej kadry i odpowiednich pomieszczeń. Wniosek przeszedł, ale kiedy większość dotacji została już przelana, urzędnicy zorientowali się, że żłobki działają w Gdańsku i Gdyni tylko na papierze. Wtedy wszczęto śledztwo, w wyniku którego zatrzymano właśnie 9 osób z województw pomorskiego i lubelskiego. Na szczęście wypłacone środki udało się odzyskać.
19: Podejrzani usłyszeli zarzuty, nałożono na nich dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Chwycili za pędzle i zmieniają straszące brzydotą targowisko w wizytówkę miasta. Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach tworzą artystyczny mural na bazarowych budkach na placu Miarki. Ich pracy przyglądał się nasz reporter Szymon Kastelik.
25: W jakiejś części był na przykład pomidor, czy marchewka, czy jakaś inne warzywo.
26: Specjalny uniform, żeby się nie zachlapać przypadkiem.
27: Trzeba być zawsze przygotowanym. Bardziej inspirujemy tym, co się dzieje na targu, że właśnie mamy takie motywy warzyw, owoców.
26: Jaki jest cel?
27: No, żeby było ładnie.
26: Targowisko zamieni się w dzieło sztuki.
28: Tak, w pewnym sensie tak.
19: Zapewnia dyrektor targowiska Michał Biliński. Mural będzie gotowy za 3 dni.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
29: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
30: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.
0: Są takie 4 dni w roku, kiedy w prognozie pogody mówimy, kto ma imieniny. I dzisiaj imieniny ma Serwacy. Jutro imieniny ma Boniface, a w piątek imieniny będzie miała Zośka. To dobra wiadomość, bo pan Kracy miał imieniny wczoraj, prawda? Czyli już tylko 3 dni, 3 noce w zasadzie i zimno pójdzie. Tak przynajmniej być powinno.
29: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
30: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowiska Kłodzkie.

0: gwiazdą tego wieczoru jest Polska!
1: Nie przestaje się uśmiechać, jak słyszę te dźwięki. Teraz Ala przygotowuje się do wielkiego finału, który będzie już w sobotę. O tym też na pewno usłyszycie na naszej antenie. Przez cały czas towarzyszy oczywiście ekipa Radia Z. I już za chwilę sprawdzimy, jak zmienił się Wiedeń na czas konkursu. Bądźcie z nami. 11 minut po godzinie 16. Teletomaha w Radiu Z.

0: I ta końcówka, no coś pięknego. Pink, Just Give Me a Reason w Radiu Z. 18 minut po godzinie 16. No umówmy się, że nie ma dzisiaj innego tematu. Wszyscy jeszcze przeżywamy wczorajszy półfinał Eurowizji. Przypominam, Ala Szemplińska zakwalifikowała się do finału.
1: No a my rzadko na Euro wychodzimy z grupy, nie? Więc to naprawdę. Prawda. W Wiedniu razem z Alą jest ekipa Radia Z. Zapytaliśmy Magdy Barczyk, czy w mieście przygotowywane są jakieś specjalne atrakcje, jaka jest atmosfera tam w Wiedniu. Halo!
2: Miasto jak najbardziej żyje tym konkursem, co zresztą można zobaczyć chociażby w centrum, gdzie na wielu pięknych kamienicach zawieszone są eurowizyjne flagi. Autobusy oczywiście jeżdżą z charakterystycznymi reklamami. No i nie brakuje takich miejsc, które nawiązują w sposób szczególny do Eurowizji. To znaczy każdy uczestniczący kraj otrzymał pewnego rodzaju kawiarnię poświęconą swojemu krajowi. My dzisiaj odwiedziliśmy między innymi Mozart Cafe, czyli kawiarnię, która obsługuje de facto delegację szwedzką i cypryjską. Ale to nie koniec, bo oczywiście w centrum Wiednia znajduje się także eurowizyjna wioska, pełna atrakcji dla wszystkich fanów. To jest otwarte miejsce, gdzie każdy może sobie wejść, obejrzeć oczywiście wszystkie półfinały, a także finał, spotkać tam eurowizyjne gwiazdy. Dzisiaj na przykład wystąpi tam Alicja Szemplińska. Postaramy się oczywiście na ten koncert dotrzeć. Jak tylko uda nam się z Alą porozmawiać, oczywiście o tym wszystkim opowiemy. Do usłyszenia.
0: Ale co to jest za tytan pracy? Wczoraj na eurowizyjnej scenie, dzisiaj kolejne występy, w sobotę wielki finał i o tym też na pewno usłyszycie w Radiu Z.
1: Alicja Szemplińska, a ja myślałam, że o Magdzie mówisz, że tytan pracy.
0: Ale Magda też oczywiście, relacja. Wszystkie relacje też możecie oglądać na Instagramie Radia Z.

0: Supreme w Radiu Z, 26 minut po godzinie 16 i takie pytanie otwarte teraz. Co można robić z całą rodziną?
1: Grilla można zrobić z rodziną, moim zdaniem. Na zdjęciach dobrze się wychodzi z rodziną. A co? Tak. Czemu pytasz?
0: No, bo w wiadomościach Radia Z, które u nas pojawią się o 16.30, powiemy o zupełnie innej rodzinie z Włodzisławia Śląskiego. Myślę, że ta historia was zaskoczy. Bądźcie z nami. Radio Z.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład robot planetarny Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1759 zł. Teraz za jedyne 1329. Z kodem rabatowym taniej o 430 zł. Media Expert.
5: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
6: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
7: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
5: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
6: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce.

0: na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Po reklamie.
6: Mamy środę, 13 dzień maja, na zegarach już 16:30, pora na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, prosimy.
7: Był żołnierzem AK i walczył w Powstaniu Warszawskim w batalionie Zaręba Piorun. W wieku 97 lat zmarł Jarosław Piekałkiewicz, pseudonim Andrzej. Po upadku powstania trafił do niemieckiej niewoli, a po wojnie wyjechał do USA. Był cenionym profesorem na Uniwersytecie w Kansas. Rodzinny gang w rękach policji. Mundurowi z Wodzisławia Śląskiego zatrzymali małżeństwo i ich córkę, którzy są podejrzani o oszustwa przy handlu węglem. Mieli wyłudzić od kontrahentów co najmniej 20 milionów złotych oraz przywłaszczyć surowiec o wartości 4 milionów. Cała trójka usłyszała 18 zarzutów, za które grozi do 10 lat więzienia. Szczątki wieloryba usunięte z plaży w rezerwacie Mewia Łacha w Pomorskiem. Pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni zakończyli skomplikowaną operację utylizacji 5-metrowego walenia. Akcja wymagała użycia ciężkiego sprzętu. Zwierzę zaobserwowano w sobotę, zanim zostało wyrzucone na brzeg, mogło dryfować w Bałtyku od kilku tygodni. Niemiecki przemysł motoryzacyjny czeka fala zwolnień. Do 2035 roku pracę może stracić ponad 220 tysięcy osób. To znacznie gorsze prognozy niż zakładano wcześniej, a głównym powodem są m.in. kryzys konkurencyjności i wysokie koszty energii. W ciągu ostatnich 7 lat w niemieckich zakładach zwolniono już blisko 100 tysięcy osób. W Radiu Z wiadomości z dróg.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
7: 6-kilometrowy korek na A4 w Małopolsce. Dzwonicie do nas w tej sprawie na czerwony telefon.
9: A4 jest gigantyczny korek w kierunku Rzeszowa.
7: Stoicie na wysokości Bochni, gdzie prowadzone są prace drogowe. Z tego samego powodu stoicie na A4 za Gliwicami. W stronę Wrocławia jest 3-kilometrowy zator za węzłem Kleszczów. W Warszawie 2 kilometry korka na południowej obwodnicy za węzłem Opacz w kierunku Wilanowa. Z kolei na ekspresowej 7 na Pomorzu stoicie od węzła Port do węzła Gdańsk Południowy. Jeżeli widzicie korki lub inne utrudnienia, czekamy.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
8: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: No tak, mówimy o zimnych ogrodnikach, mówimy o tym, że deszcz może popadać, że zimno, ale trzeba pamiętać o okularach przeciwsłonecznych.
12: Po co nam te okulary?
11: No bo jak wieje wiatr i pada deszcz, to on zacina, a jak zacina prosto w oczy, to ała!
12: Ale takie okulary z wycieraczkami powinny być. O.
11: Jeśli macie...
10: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: No bo wiecie, jak to jest z wiatrem, nie? I deszczem. Zawsze w oczy. Zawsze. W którą stronę by się nie szło.
12: Jej, ale coś w tym jest. Nie spacerujemy często razem, a jednak, nie?
11: A jednak, no. Nawet jak idziemy w dwie inne strony, to zawsze w oczy.
12: Tak jest.

0: to Bambino. Azalia w Radiu Z. W naszym studiu już trwają przygotowania do finału Żądzy Pieniądza. Dzisiaj 13 dzień maja. I dzisiaj ktoś z was zagra o 700 tysięcy złotych i później będzie jak u Małgosi i Zbigniewa z Bielawy.
1: Bardzo się cieszymy.
2: Teraz to...
0: Ale żeby tak się cieszyć, to najpierw trzeba zagrać, prawda?
3: Ostatni bonus dnia, wyjątkowy. Dzisiaj nie było lepszej okazji. Tylko do godziny 17 jeden SMS daje wam 17 tysięcy szans na finał, ale trzeba się spieszyć.
0: Wow, czyli szczęśliwy numer losujemy o 17. 700 tysięcy czeka. SMS Radio Z wyślijcie pod 7353.
4: Reklama.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Po reklamie.

0: Alixien i Kaskada w Radiu Z. 6 minut przed godziną 17. Wszyscy czekamy na ten dźwięk. Za kilka minut losujemy numer finał rządzący pieniądza. Ktoś z was rozbije bank. No mam nadzieję, że wygra 700 tysięcy złotych.
1: Po 13 dzień maja w Radiu Z to naprawdę szczęśliwa data. Tylko przez 5 minut każdy wasz SMS to 17 tysięcy szans na wielką kasę, na 700 tysięcy. Spełnijcie swoje marzenia. Wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353. Radio Z i już.
2: Last finalist is from...
3: Mamy to! Finał Eurowizji jest nasz. Po wtorkowych emocjach czas na wielkie kibicowanie polskiej reprezentantce Alicji Szemplińskiej w finale Eurowizji 2026. Słuchaj Radio Z i przeżywaj z nami emocje jednego z największych wydarzeń muzycznych na starym kontynencie. Finał Eurowizji 2026 z polską reprezentantką Alicją Szemplińską.
4: Cześć, tu Alicja. Zapraszam do Radio Z.
3: Słuchaj tylko w Radio Z.
5: Reklama.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Już są! Dni My Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
19: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
14: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
19: A, Mariolka.
9: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Kategoria trawienie.
14: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
14: A teraz?
5: Uczucie pełności.
14: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
14: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Ta
20: Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
21: Po reklamie.
1: Mamy środowe popołudnie, zbliża się godzina 17. Pora na najnowsze wiadomości w Radiu Z. Temat dla nas Rafał Piech.
22: Transkrypcja i co dalej, wciąż nie jest pewne, jakie prawa będą przysługiwały parom jednopłciowym. Lex Szarlatan coraz bliżej. Medyczni oszuści cynicznie wykorzystują chorych. W Krakowie spór o pomysł budowania studni głębinowych w mieście.
1: Siedemnasta.
22: Spór prawny w koalicji rządzącej. Chodzi o skutki uznawania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. W najbliższych dniach rząd wyda rozporządzenie, które uporządkuje techniczne kwestie transkrypcji. Warszawa zapowiada, że jej Urząd Stanu Cywilnego będzie uznawać małżeństwa zawarte na terenie Unii bez konieczności walki o to w sądzie. Wciąż jednak nie jest pewne, jakie prawa będą przysługiwały takim parom. O szczegółach reporter Radia Z, Jan Kielak.
23: Według polityków lewicy sprawa jest prosta. Transkrypcja da parom jednopłciowym takie prawa, jakie mają pozostałe małżeństwa, mówi wiceminister rodziny Sebastian Gajewski.
24: Kiedy tylko jeden ze współmałżonków pojawi się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to będzie miał prawo do wszystkich świadczeń dla małżonków.
23: Z kolei według Rafała Trzaskowskiego potrzebne są ramy ustawowe, określone na przykład w projekcie o statusie osoby najbliższej. Apelował o to też Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek.
25: W tej ustawie mogłyby znaleźć się rozwiązania odnoszące się również do tej kwestii.
23: Koalicja obawia się jednak, że takiej ustawy prezydent nie podpisze.
22: Donald Tusk zastrzegł, że transkrypcja nie będzie otwarciem drogi do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Minister rolnictwa ma nowy plan na walkę z dzikami. Jak zdradził w Radiu Z Stefan Krajewski, pomysł zakłada odstrzał i zezwolenie na wykorzystywanie mięsa do konsumpcji. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Grzędzielski.
26: Duża populacja dzika wpływa na rozprzestrzenianie się ASF. Z chorobą Polska walczy od 12 lat i tę walkę przegrywamy, przyznaje minister rolnictwa. W jego resorcie trwają prace nad przepisami w sprawie odstrzału dzików. Zakładają możliwość wykorzystywania ich mięsa, wyjaśnia Stefan Krajewski.
27: Wystąpić sobie do minister klimatu i środowiska o to, żeby mięso pozyskane w ramach odstrzału sanitarnego, zbadane, bezpieczne, mogło trafić do konsumpcji, a nie do utylizacji.
26: O ile procent należy zmniejszyć populację dzika w Polsce, tego minister rolnictwa zdradzić nie chciał. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
22: Mimo że dziki są coraz częściej widziane w miastach, to w ostatnich latach nastąpił ogromny spadek ogólnej liczby osobników. Dekadę temu było ich ponad 260 tysięcy, teraz niespełna 60 tysięcy. My już teraz zapraszamy na najważniejszą polityczną rozmowę popołudnia o 18.02 w Radiu Z. Dziś prosto z naszego studia na konferencji Impact 26 w Poznaniu. Gościem Beaty Lubeckiej w trzech pytaniach na koniec dnia będzie były prezydent Bronisław Komorowski. Cynicznie wykorzystują zaufanie chorych, zarabiając przy tym na ich desperacji oraz coraz większe pieniądze. Z każdym rokiem rośnie liczba przypadków agresywnej manipulacji dokonywanej przez medycznych oszustów. Problem dostrzegają Rzecznik Praw Pacjenta i Ministerstwo Zdrowia. W walce z tym procederem ma służyć nowe prawo zwane Lex Szarlatan. Więcej o tych planowanych przepisach reporter Radia Z Tomasz Kubat.
28: Nie ma czegoś takiego jak medycyna alternatywna. Wszyscy, którzy nie są lekarzami, a próbują diagnozować bądź leczyć ludzi i zarabiać na tym, a ignorują aktualną wiedzę naukową, będą musieli się liczyć ze sporymi karami finansowymi, zapowiada Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
29: Im bardziej to będzie rażące, im bardziej to będzie skutkowało narażeniem danego pacjenta czy pacjentów na utratę życia lub zdrowia, tym ta kara będzie wyższa.
28: Sięgnąć może nawet miliona złotych. Od decyzji o nałożeniu kar będzie się można odwołać do sądów administracyjnych.
22: Ministerstwo zaznaczyło, że nowelizacja nie dotyczy takich dziedzin jak zielarstwo, kosmetologia, joga czy masaż. Krakowskie wodociągi krytykują pomysł budowy sieci studni głębinowych na terenie miasta i ustami swojego prezesa przekonują, że spółka jest przygotowana na dostarczanie wody mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych. Jak wiecie z Radia Z, projektem budowy studni wystąpił Społeczny Komitet Rozwoju Krakowa. Łączymy się właśnie ze stolicą Małopolski. Przed siedzibą wodociągów jest nasz reporter Przemek Taranek. Przemku, rozmawiałeś z prezesem spółki. Dlaczego to zły pomysł?
30: Bo według prezesa wodociągów Piotra Ziętary woda z takich studni nadawałaby się tylko do celów sanitarnych. Z drugiej strony nie ma jednak gwarancji, że ludzie nie zaczną jej pić.
31: Dla mnie ryzyko ewentualnej epidemii spowodowanej, czy kłopotów zdrowotnych spowodowanych spożyciem takiej wody mogłoby doprowadzić do sytuacji, których efekt byłby zupełnie odwrotny niż założenia tego projektu.
30: Jednocześnie prezes zapewnia, że spółka ma potężne generatory prądu do zasilania pomp, stacje uzdatniania wody na tirach i beczkowozy, ale szczegóły na temat ilości tego sprzętu i procedur są tajne, bo to infrastruktura krytyczna. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
22: Niedługo ruszy zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem uchwały w sprawie wykonania studni głębinowych.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Beretta, producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
3: Lubelszczyzna, Podkarpacie, Świętokrzyskie, Małopolska. Wydano ostrzeżenia na noc przed przymrozkami. Temperatura może spaść niestety poniżej zera. Na pozostałych rejonach Polski też blisko zera, ale raczej na plusie.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Beretta, producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
2: Sponsorem prognozy pogody była Polska Grupa Uzdrowisk. Uzdrowisko, cieplice.
1: 5 minut po godzinie 17. Myślę, Michał, że to jest dobry czas na to, żeby poprawić makijaż, bo zaraz na naszej antenie będą działy się naprawdę wielkie rzeczy.
4: Czyż rozmazałem się, tak?
1: Chcesz nosek powiedzieć? Trochę przypudruję. Za chwilę gramy o 700 000 zł.
6: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie...

0: Jungs w Radiu Z. 11 minut po godzinie 17 gramy o wielką kasę.
1: Rządza pieniądza.
2: Rządza pieniądza, czyli karnawał nagród w Radiu Z.
0: Jeżeli wy dzisiaj też spojrzeliście na kalendarz, zobaczyliście ten 13 dzień maja i się przestraszyliście, to Radio Z chodzi całe na biało. Chcemy,

0: robisz o tej porze w środę?
1: Co ja robię? Kąpię dziecko.
2: O kurcze,
0: a czy takie maleństwo może już usiąść samo w wannie, czy musisz je trzymać na rączkach?
1: Nie, muszę je trzymać na rękach.
0: Dobra, to może damy ci chwilę na to, żebyś poszukała asysty, jeżeli masz taką możliwość.
1: Tak.
2: Bo my jesteśmy rodzicami z Kasią i my wiemy, że to bardzo ważne sprawy są i że takiego dzieciaczka nie można, bo my naprawdę bardzo ważne sprawy mamy tutaj, wiesz o tym, nie?
1: W końcu się doczekałam tego telefonu.
2: Czyli tak naprawdę czekałaś. Dobra, Kasia, czyli chcesz zagrać, nie? Z nami o pieniądze wielkie.
1: Tak, chcę zagrać.
2: Dobra,
0: no to słuchaj. Na początek mamy dla ciebie czerwony portfel Radia Z, a w nim dzisiaj moim zdaniem szczęśliwa kwota, czyli 13 tysięcy złotych.
1: Szczęśliwa kwota 13 tysięcy? Albo gram dalej, tak?
0: Tak, jest też taka opcja.
2: Jest opcja. Słuchaj, jeśli zagrasz dalej, to będą walizki, a w walizkach dzisiaj jest no nawet 700 tysięcy złotych, ale może być to 100 tysięcy złotych, może to być 50 tysięcy złotych, może być 15 tysięcy złotych albo 5 tysięcy złotych.
1: No myślę, że nic nie ryzykuję i chyba... Znaczy gram dalej, ale nie ryzykuję swoich własnych pieniędzy, więc gram dalej.
2: Dobrze, to dobre podejście jest, no nie? Czyli...
1: Tak.
0: No nic dobra, ja słyszałam, że ta trzynastka cię nie przekonała, może jesteś przesądna, to dokładam do czerwonego portfela, będę kusić. 15 tysięcy. Monika, co ty na to?
1: 15 tysięcy też mnie nie przekonuje. Próbujmy grać dalej, no nic nie tracę.
2: No dobra, czyli co? Czyli idziemy w walizki, tak? Grasz o wielką kasę, tylko to cię interesuje.
1: Gram o wielką kasę.
2: Dobra.
0: No dobrze, Monika, a słyszałam, że mąż tam coś ci doradza, tak? Jesteście
1: tak,
0: w tym razem, czy kasę bierzesz dla siebie?
1: No chyba razem.
0: No chyba, zależy od tego, co będzie w walizkach.
2: Jak dużo wygramy, no.
0: Monika, przed tobą jest napis Radio Z, wybierz sobie jedną literę z tego napisu.
1: D.
0: D. D to jest twoja litera, jasne?
2: No i teraz pod D masz 13 walizek. Musisz wygrać, wybrać jedną z nich i mam nadzieję, że wygrać. Od 1 do 13.
1: Od 1 do 13. Mhm. 7?
2: 7.
0: Na pewno?
1: Tak, na pewno.
2: Na pewno 7.
0: No dobrze, to ja się jeszcze muszę upewnić. Maleństwo jest na rękach u taty, tak?
1: Tak, u taty na rękach.
0: Dobra, Monika, to co? Otwieramy?
1: Tak, otwieramy.
0: Otwierajmy.
3: Masz 100 tysięcy złotych.
1: Wow! O Boże. Ale to naprawdę?
0: Monika, naprawdę.
2: Ciekawe, czy tata wstał, co? Z wrażenia.
1: No już siedzi.
2: Jednak.
0: Monika, czy twój mąż usłyszał, ile właśnie wygrałaś w Radiu Z?
2: Czy nie?
1: O matko, nigdy w życiu nic nie wygrałam, no super.
0: Monika, dobra, ale czy mąż słyszał? Czy mąż wie, że 100 tysięcy wygrałaś?
1: 100 tysięcy.
0: Tak? A jak ma na imię, ukochany?
1: Sławek.
0: Dobra, to teraz chcę wiedzieć, pierwsza taka rzecz, którą sobie kupisz, nie patrząc w ogóle na cenę.
2: I na Sławka.
1: Pierwsza rzecz? Chyba kupimy nowy samochód. Chyba już musimy.
2: Panie, to spojrzała na Sławka, jednak.
0: To Monika, umówmy się, że chociaż ty będziesz wybierać kolor, dobra? A jeszcze mi powiedz, jak maleństwo ma na imię?
1: Lena.
0: Ja, ile ma pewnie miesięcy, skoro jeszcze kąpi się z asystą? O jest, ale kochani, cudowna wiosna.
2: Ale to niesamowite, bo ani Leny, ani Sławka nie słychać, nie?
1: Nie, oni już to nie mówili z wrażenia.
2: A jest Sławek, jest faktycznie.
1: Tak, to się dopowiada.
0: Wow. Nie, bo ja myślę, że kiedy ma się przy sobie 6-miesięczne dziecko, które jest spokojne, to tej chwili po prostu nie można psuć, ale rodzice dzisiaj nie będą spać, niezależnie od tego, czy maluch prześpi całą noc. Monika, na pewno jeszcze się usłyszymy. Chcemy trochę podpytać cię o plany na najbliższe tygodnie, bo podejrzewam, że one mogą się zmienić. No coś wyjątkowego. Monika wygrała właśnie w Radiu Z 100 tysięcy złotych. Ściskamy was mocno. Ucałuj całą rodzinę.
1: Dziękuję.
0: Wspaniały to był finał.
4: Rządza pieniądza w Radiu Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.
0: I gramy dalej od teraz w grze 500 000 złotych, a zgłaszać można się już teraz. SMS o treści Radio Z wysyłamy pod 7353. Wygrywanie jest naprawdę proste.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
9: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest 6.
10: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład trymer GC & Jensen. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 149 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej o 60 zł. Media Expert.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Po reklamie.
18: To środa, 13 dzień maja, jest 17.30. Czas na najnowsze wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, zapraszamy.
19: Karol Nawrocki chce rozszerzenia bukaresztańskiej dziewiątki o kraje skandynawskie. Podczas szczytu w Rumunii prezydent podkreślił, że niemal wszystkie kraje regionu Bałtyku są narażone na rosyjskie ataki hybrydowe. Według Nawrockiego Kreml dąży do odbudowy swoich stref wpływów i osłabienia jedności NATO. Władze Poznania zapowiadają dalszą walkę z hałasem na torze Poznań. Będziemy prowadzić kontrolę pojazdów wjeżdżających na tor, mówi Jacek Jaśkowiak.
20: Rzeczywiście eliminować zawodów czy z możliwości jeżdżenia po tym torze samochodów, które są zmodyfikowane, które w tym zakresie nie spełniają tych norm hałasu, czy również też motocykli. To na pewno będę też mocno naciskał, żebyśmy tutaj te kontrole prowadzili, żeby to było pilnowane.
19: Prezydent Poznania zapowiada też nowe ekrany akustyczne wokół toru wyścigowego. Największe atrakcje północno-wschodnich Mazur bardziej dostępne dla osób niewidomych. W czterech miejscowościach staną makiety dotykowe m.in. słynnych mostów w Stańczykach i piramidy w Rapie. Pojawią się w listopadzie, każda z opisem w alfabecie Braille'a oraz kodami do wirtualnego przewodnika. W Radiu Z teraz wiadomości dla kierowców.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: 5-kilometrowy korek na A4 w stronę Wrocławia. Dzwonicie do nas w tej sprawie.
21: Na A4 w kierunku Legnickiego Pola korek.
19: Na to z powodu większego ruchu od węzła Legnica Południe. 2-kilometrowy zator utworzył się na A2 w Lubuskiem. W kierunku Poznania na wysokości Rzepina są prowadzone prace drogowe. Wahadło na Krajowej 70-3 w miejscowości Busko-Zdrój w Świętokrzyskiem. Po zderzeniu dwóch osobówek utworzył się kilometrowy korek w obie strony. Ruch wahadłowy też na Krajowej 17 w Lubelskiem we wsi Chomięciska Małe. To odcinek Krasnystaw-Zamość. Dochowała osobówka. Utrudnienia mogą tu potrwać do 19. Cały czas czekamy na sygnał od Was pod 321-321-100.
17: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
22: Ale było tak, że prosiliśmy trochę o ten deszcz, prawda?
18: No było, był bardzo potrzebny, więc trudno teraz na niego narzekać.
22: No właśnie, to może ja powiem tylko tyle, nasze prośby zostały wysłuchane.
18: I super, i fajnie.
22: I w zasadzie do końca tygodnia chyba tak już będą wysłuchane.
18: No i do poniedziałku, wtorku też.
17: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Icona Pop, Charlie XCX w Radiu Z. Około pół godziny temu zadzwoniliśmy do Moniki z województwa lubelskiego. Monika kąpała akurat swoją córeczkę Lenę. Chwilę później wygrała 100 tysięcy złotych w Radiu Z.
1: No, i cześć. Monika znów jest z nami. Cześć, Monika.
2: Cześć, cześć.
1: Ochłonęłaś już trochę przez te pół godziny?
2: No jeszcze nie bardzo, ale już oswajam się z tą myślą.
1: A czy udało się maleństwo wykąpać do końca, czy już to po prostu był koniec kąpieli i trudno, jutro umyjecie dokładnie?
2: To już był koniec kąpieli, emocje wzięły górę.
1: Wiemy, że razem z tobą, kiedy byłaś w finale Żądzy Pieniądza, był obok ciebie twój mąż Sławek. A czy Sławek uwierzył, że ma bogatą żonę?
3: Do tej pory jeszcze nie wierzę.
0: Jeszcze nie wierzę. Dobra, Sławek, ja wiem, bo to tak po męsku załatwmy sprawę. Jak zobaczysz na koncie, to już uwierzysz wtedy, nie?
3: Oby tak było.
1: A jakie macie wspólne plany na te 100 tysięcy złotych? Pochwalcie nam się, jakie marzenia chcecie spełnić?
2: To może jakieś krótkie wakacje.
3: No na pewno.
2: I może wymienimy w końcu samochód na lepszy.
3: Dzięki.
1: O super, to jeszcze jako doświadczeni rodzice z Michałem doradzimy wam, żeby na te wakacje wziąć kogoś bliskiego. Mamę, tatę, brata, siostrę i wtedy naprawdę to mogą być wakacje z małym dzieckiem, okej? Okay? Za 100 tysięcy złotych to okay. Całą rodzinę możecie zaprosić.
0: Ale to
2: tak było.
0: To właśnie Sławek dlatego mówiłeś, że powiększyć samochód, żeby jeszcze się zmieściła babcia, nie?
3: No tak.
1: Kochani, wiemy, że te emocje jeszcze was trzymają, więc mam nadzieję, że jeszcze znajdziecie dzisiaj czas na to, żeby trochę ochłonąć, żeby poświętować, żeby zamówić jakieś jedzenie, żeby dzisiaj nie gotować i nacieszyć się tym, co się dzisiaj wydarzyło. Ja przypomnę, wygraliście 100 tysięcy złotych.
2: No.
0: Ojejku, ale ja chciałbym naprawdę, żeby wszystkich tak zatykało jak was w tej chwili. Serio. Fantastyczna sprawa.
1: No dobra, nie trzymamy was dłużej. Świętujcie, ściskajcie dokładnie. Się, cieszcie się swoją nagrodą, a my gramy dalej, tym razem o 500 000 złotych. Do gry można wejść już teraz. SMS za 369 z VAT wysyłamy pod 7353. SMS o treści Radio Z.
4: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
5: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
6: To co, Marian? Rowery?
7: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
6: A raty jakie mają?
7: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
7: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Zobacz, Stasiu, soku.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 239 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
5: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Teddy Swims w radiu. Za chwilę wiadomości, 2:08. Beata Lubecka zaprasza na 3 pytania na koniec dnia. Dzisiaj jej gościem będzie były prezydent Bronisław Komorowski. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
14: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
15: Po reklamie.
16: To środa, 13 dzień maja, już za moment godzina 18, pora na wiadomości w Radiu Z. Rafał Piech, prosimy.
17: Dożywocie za okrutną zbrodnię jest wyrok sądu w Lublinie. Zbigniew Ziobro w USA, polskie MSZ oczekuje wyjaśnień od Węgrów. Już za chwilę trzy pytania na koniec dnia. Gościem były prezydent Bronisław Komorowski.
16: 18.
17: Dożywocie dla trzech mężczyzn, którzy brutalnie zabili dwóch znajomych w Chełmie. To wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawie tragedii sprzed roku. Skazani najpierw do nieprzytomności pobili swoje ofiary, a potem spalili je na stosie z mebli i ubrań. Wyrokowi przysłuchiwał się reporter Radia Z Mateusz Kasiak. Mateusz, co powiedział sąd?
18: Sąd nie miał dzisiaj wątpliwości. Śmierć była celowa, bestialska i nieludzka. Jak mówiła w czasie wyroku sędzia Barbara Markowska, ofiary cierpiały. Jeden z mężczyzn zmarł w szpitalu, drugi na miejscu w pożarze.
19: wykonania w warunkach gwałtownego pożaru. Strażacy wykonujący akcję ratowniczą mogli oddychać w tym pomieszczeniu tylko z użyciem specjalnego sprzętu.
18: Ponadto sąd podkreśla, że oskarżeni nie tylko nie są zdolni do resocjalizacji, ale nadal nie zdają sobie sprawy z popełnionej zbrodni. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
17: Wyrok nie jest prawomocny. Rządowy pakiet ceny paliw niżej przedłużony do końca maja. To oznacza, że benzyna i diesel nadal będą sprzedawane z obniżonym VAT-em i akcyzą. Dalsze decyzje mają zostać podjęte w kolejnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
20: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani. Powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
17: Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39, a oleju napędowego 6,92. Polskie MSZ pyta węgierskie władze o Zbigniewa Ziobrę. Resort skierował notę w tej sprawie, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
21: My tam prosimy o wskazanie, czy Zbigniew Ziobro posiadał, jeśli tak, to jakiego typu, węgierski dokument podróży, który umożliwił mu opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych.
17: Wczoraj podobna nota została wysłana do ambasady USA. A już teraz przenosimy się do naszego studia na Impact 26 w Poznaniu. Zapraszamy na 3 pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
22: Dzień dobry, a z nami jest Bronisław Komorowski, były prezydent RP. Dzień dobry, panie prezydencie.
23: Witam serdecznie.
22: Jesteśmy już na antenie. Pytanie numer 1. Są nowe doniesienia w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry z Węgier. Polski wywiad nie pilnował na Węgrzech Zbigniewa Ziobry ani Marcina Romanowskiego, tak wynika z informacji Onetu. Czy można było zapobiec temu wyjazdowi? Czy nasze służby, prokuratura mogły zrobić coś więcej, pana zdaniem?
23: Chyba nie można było zapobiec, bo pan nie ma europejskiego nakazu aresztowania w stosunku do pana Ziobry. Tu decydował stosunek strony amerykańskiej do kwestii, bo oczywiście trzeba założyć, że strona amerykańska dobrze wiedziała, że jest to osoba, to jest jakby uciekinier z Polski przed polskim wymiarem sprawiedliwości i go chyba świadomie wpuściła.
22: No, podobno nawet decyzja była z samej góry. Podobno są tu różne takie spekulacje. Pytanie numer 2. Czy będzie trzecie weto prezydenta Nawrockiego w sprawie ustawy o rynku kryptowalut? Bo Sejmowa Komisja Finansów dzisiaj się zajęła 4 projektami. To teraz jest na poziomie komisji, no ale wiadomo, że potem przejdzie to przez Sejm. I wiodący był projekt rządowy, do którego przedstawiciel prezydenta złożył 16 poprawek, a posłowie zgodzili się na jedną zmianę. Więc podobnie będzie na forum Sejmu. Czy w związku z tym będzie trzecie weto, pana zdaniem?
23: Myślę, że pan prezydent znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, bo nieopatrznie po raz pierwszy zawetował, a potem już był konsekwentny i wetował kolejny raz, mimo że znał okoliczności skandalu wokół kwestii kryptowalut w Polsce i obawiam się, że jest trochę zakładnikiem własnych wcześniejszych wet, jeżeli a nic nie wskazuje na to, aby przekonał większość parlamentarną do swoich poglądów w tej kwestii. Wydaje mi się, że będzie musiał trochę, tak powiem, zawetować po raz trzeci, ale można liczyć na to, że już niektórzy posłowie będą mieli dosyć tych wet w sytuacji, kiedy będą to weta ich obciążające, bo będą współodpowiedzialni za brak nadzoru skutecznego ze strony państwa polskiego nad niewątpliwie taką kryminogennym obszarem. Widać to po zachowaniu pana Kaczyńskiego, który, jak słyszałem, zgłosił ustawę w ogóle zabraniającą jakiejkolwiek operacji na kryptowalutach, co znaczy jest nie tylko sprzeczne, co wcześniej jego zaplecze polityczne mówiło, ale według mnie świadczy o tym, że rozpaczliwie poszukuje sposobu odcięcia się od stanowiska pana prezydenta.
22: I do tego jeszcze powrócimy, ale pytanie numer 3. Zacznę od cytatu. Wydaje mi się, chyba nie będzie w tym słowa przesady, że jeszcze nigdy Polacy nie byli tak dumni z tego, kim są, co osiągnęli, gdzie żyją. Tak dzisiaj tutaj mówił na Impakcie w Poznaniu premier Donald Tusk. Czy to jednak nie jest propaganda sukcesu?
23: W polityce pewna propaganda jest nieodzowna i tak samo jakby podkreślanie sukcesów jest absolutnie na miejscu i to robią wszyscy. Natomiast to jest zawsze kwestia proporcji. Jedni lubią to bardzo, inni mniej, ale ja bym tu z tego zarzutu nie czynił. Można dyskutować, czy to jest przesadzona teza, czy jakieś spodziewane nadzieje na przyszłość. A niestety polityka światowa, nie tylko polska, no idzie w stronę takiej większej dbałości o, no właśnie, szeroko pojętą promocję. I tutaj od Ameryki poczynając.
22: I tutaj stawiamy pauzę. Pan prezydent z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam i zachęcam. Internet rządzi.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
1: Tym bardziej, kiedy deszczowa pogoda, to internet rządzi, bo ta ma rację.
2: Ja uważam, że radio naprawdę daje radę.
1: Że daje, oczywiście. No ja może powiem, kiedy wyjdziemy z internetu, dobra? We wtorek wyjdziemy z internetu, ponieważ będzie lepsza pogoda. Ma być już 20 stopni Celsjusza i w końcu przestanie padać. A do wtorku nawadniamy ziemię.
0: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna marki Lux Decor.
2: Ale może i dobrze, że ten weekend taki będzie deszczowy, bo nie będziemy czuli takiej presji, żeby robić różne rzeczy, tylko sobie odpoczniemy tak konkretnie na kanapie na przykład.
1: A faktycznie, to masz rację. Już szwagier nie będzie czuł presji, że trzeba grilla rozpalić, no nie?
2: Nie, nie, żadne tam prace w ogrodzie. To wszystko może poczekać.
1: Żona nie będzie czuła presji, że prace w ogrodzie. Masz rację.
2: Carmen w Radiu Z, 7 po 18.

0: jest fajna piosenka, ona jest taka to jest
1: taka
0: Alex
1: piątkowa, Warren, nie?
0: Tak jest. Bo środa to mały piątek, ustalone 16 minut po 18, tu Radio Z.
1: I teraz będzie o odkryciu amerykańskiej młodzieży, która na TikToku zachwyca się, uważajcie, kompotem z truskawek.
0: Wow.
1: Jest to dla nich absolutna nowość, podobno ten smak ich, tutaj cytat, ekscytuje, a filmiki, na których widać, jak piją ten kompot, a potem wyjadają takie truskawki z kompotu, to mają jakieś rekordowe zasięgi i wyniki, zbierają miliony wyświetleń. Kompot z truskawek.
0: Kompot z truskawek, tylko czekać, aż odkryją chłodnik, nie? Ale no do chłodniku to trzeba jednak dorosnąć.
1: Tak? No tak.
0: Na przykład wiem z pewnych źródeł, że nie wszyscy jeszcze dorośli do suszonych śliwek, nie? Do kompotu.
1: Ja uwielbiam.
0: Już dorosłaś?
1: Tak.
0: Ja jeszcze dorastam do tego.
1: A jeszcze masz czas, spokojnie. Przyjdzie z biegiem.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
12: Mamy maj. Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z. Dzień mamy przy filiżance mokate cappuccino lub pysznej maczy od mokate. Miłego dnia mamom życzy sponsor konkursu. Mokate.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2200.

0: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach już 18.30, czas na najnowsze wydanie Wiadomości Radia Z. Zaprasza Indalia Tomczak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. W Lubuskiem matka z zarzutem narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia 10-miesięcznego syna. O obrażeniach dziecka policjantów powiadomili lekarze. Chłopiec przebywał u matki w warunkach skrajnego zaniedbania. Kobieta jest uzależniona od narkotyków. Przyznała się do zarzutów, grozi jej do 5 lat więzienia. Jest wyrok za szerzenie teorii spiskowych w internecie. Sąd w Szwecji skazał 30-letniego patostreamera za negowanie Holokaustu. Mężczyzna musi zapłacić grzywnę. Został skazany także na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu. Ważne wiadomości dla podróżujących. Komisja Europejska przedstawiła nowy pakiet pasażerski, a w nim jeden bilet kolejowy na całą Unię. Projekt ma ułatwić rezerwacje, wyszukiwanie i porównywanie planów podróży. Propozycja trafi teraz do rozpatrzenia w Radzie Unii Europejskiej. Święto w wielkopolskim Kórniku. Dokładnie 200 lat istnieje Arboretum. Jest najstarsze w Polsce i najbogatsze w Europie Środkowej. To żywa księga przyrody, nauki, a także polskiej historii. Zgromadzono kolekcję drzew i krzewów. Można oglądać 3000 gatunków. W Radiu Z wiadomości dla kierowców.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Karambol i 10-kilometrowy korek na A2 w Łódzkiem. Za węzłem Łowicz w kierunku Poznania zderzyły się 4 osobówki i dostawczak. Zablokowany jest jeden pas ruchu, utrudnienia co najmniej do 20. 5 kilometrów ma zator na A4 na Dolnym Śląsku. Stoicie za węzłem Budziszów w kierunku Wrocławia. Na A4 także czekacie za węzłem Chrzanów w stronę Krakowa. Przez prace drogowe jest 3-kilometrowy korek. Spory ruch w Warszawie, 6-kilometrowy zator na ekspresowej 8. Stoicie od węzła Bemowo w stronę Białegostoku. Całą dobę czekamy na Wasze telefony z dróg.
5: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: W nocy sytuacja wygląda tak, albo przynajmniej synoptycy przewidują, że tak będzie wyglądała. No deszcz na zachodzie, na północy, w centrum kraju, a na południowym wschodzie mogą zdarzyć się przymrozki, czyli temperatura może spaść poniżej zera, ale gdzieś tam tylko przy gruncie, no nie? Jak ktoś na 5. piętrze mieszka, to nie będzie tak źle.
5: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Ej, właśnie, i tak otwieramy sezon na Dawida Podsiadłę, co nie? Tu Radio Z, Dawid Podsiadło to za nami. A z nami już Mateusz Ptaszyński. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Sezon zawsze od 19 startuje wieczorami w Radio Z na mnie.
0: Czyli miałem ten falstart, tak?
2: Trochę tak, ale ja już jestem, chciałem was odciążyć.
1: 17 minut do godziny 19. Czy gdybym teraz jeszcze weszła na stronę radioz.pl i zagłosowała, to mój głos się jeszcze policzy, czy już nie przepadło?
2: No oczywiście, że się policzy. Ja na bieżąco to wszystko jeszcze zliczam do ostatnich sekund w zasadzie.
0: Aha, czyli jak ja chciałem cię teraz podpytywać, kto jest dziś na pierwszym, to nie ma sensu, bo jeszcze...
2: Jeszcze Kasia musi zagłosować.
1: Czekajcie na mnie, bo jeszcze nie zdążyłam.
0: Dobra, to już może. I może inaczej. To jeszcze ja, dobra?
2: To dla ciebie może zostawię, chociaż nie, bo ty nie możesz brać udziału, bo pytanie niespodzianka jest do wygrania za dobre typowanie miejsca pierwszego i typować to już można w zasadzie od teraz.
0: A to dobra, to ja teraz robimy tak. Gram dżingla, pytam Kasię, na kogo głosuję i później, dobra, mamy to.
2: Dobra, pozdrawiam.
3: Reklama. W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
4: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
3: Po reklamie.
5: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: mamy to! Finał Eurowizji jest nasz! Po wtorkowych emocjach czas na wielkie kibicowanie polskiej reprezentantce Alicji Szemplińskiej w finale Eurowizji 2026. Słuchaj Radio Z i przeżywaj z nami emocje jednego z największych wydarzeń muzycznych na starym kontynencie. Finał Eurowizji 2026 z polską reprezentantką Alicją Szemplińską.
1: Cześć, tu Alicja. Zapraszam do Radio Z.
0: Słuchaj tylko w Radio Z.
2: Reklama.
3: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
16: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
17: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
19: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
1: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwo oszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
2: Po reklamie.
16: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W środę, 13 maja. Czas na najnowsze wiadomości. Temat dla nas i Dalia Tomczak. Posłuchajmy.
20: Komorowski w Radiu Z o wyjeździe Ziobry. Nie można było temu zapobiec. Sejm pracuje nad regulacją rynku kryptowalut. Komentarz z Kancelarii Prezydenta. Bieszczadzkie niedźwiedzie na oku służb. Posłuchajcie, jakie są wobec nich plany.
21: 19.
20: Były prezydent w Radiu Z negatywnie ocenia ucieczkę Zbigniewa Ziobry za ocean. W trzech pytaniach na koniec dnia Bronisław Komorowski przyznaje, że nie można było jej zapobiec, bo nie wydano wcześniej europejskiego nakazu aresztowania. Amerykanie, przypuszczam, wiedzieli, że Ziobro to uciekinier, unika polskiego wymiaru sprawiedliwości i go chyba świadomie wpuścili, przyznaje były prezydent. W studiu w Poznaniu Beata Lubecka. Dobry wieczór. Powiedz, czy zdaniem Bronisława Komorowskiego Ziobro wróci jeszcze do polityki krajowej?
22: No, zdaniem byłego prezydenta, bez szans.
23: Ucieczką najpierw na Węgry, teraz do Stanów Zjednoczonych, on w zasadzie mówi tyle, że to, co robił z polskim wymiarem sprawiedliwości, było złe. Boi się tego wymiaru sprawiedliwości, który sam ukształtował.
22: Przypominam, dodaje były prezydent, że w elektoracie PiS-u ta decyzja o kolejnym czmychaniu jak najdalej od polskiego wymiaru sprawiedliwości jest przyjmowana źle.
20: Całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie na radioz.pl, na portalu X i na YouTubie. Kolejny etap sejmowych prac nad regulacją rynku kryptowalut i wciąż raczej małe szanse na akceptację przez prezydenta, bo choć Komisja Finansów dała projektowi rządowemu zielone światło, to zgodziła się tylko na jedną poprawkę Karola Nawrockiego. A to według szefa Kancelarii Głowy Państwa Zbigniewa Boguckiego trochę za mało.
24: Jest jakiś postęp, to znaczy była dyskusja, jest jakiś postęp, bo jedna poprawka została przyjęta, no ale tak jak mówię, to jest jedna z 15, to nie jest duży, to nie jest dobry wynik.
20: Sprawa na razie jest jednak otwarta, bo prace Sejmu wciąż trwają, a na horyzoncie też obrady Senatu w tej sprawie. Brutalny napad w Poznaniu. W tramwaju 33-latek najpierw groził nastolatkowi, a potem na terenie zajezdni zaatakował innego mężczyznę, mówi Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
25: Sprawca podszedł do seniora bez ostrzeżenia, podciął mu nogi i przewrócił go na ziemię. Następnie bił i kopał pokrzywdzonego po całym ciele. Kiedy doprowadził go już do stanu bezbronności, ukradł mu plecak z dokumentami, rzeczami osobistymi oraz telefonami komórkowymi, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.
20: Policja namierzyła agresora, był karany za podobne przestępstwa. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za recydywę grozi mu nawet ponad 20 lat więzienia. Ofiara ataku trafiła do szpitala. Będzie interwencja służb ochrony środowiska w sprawie bieszczadzkich niedźwiedzi. Te najmniej bojące się człowieka zostaną odłowione. Chodzi o 18 osobników. O to, co później się z nimi stanie, pytał reporter Radia Z Tomasz Kubat.
26: Każdy niedźwiedź zostanie najpierw uśpiony przez weterynarza, a potem ma mieć założoną obrożę telemetryczną. W końcu zwierzęta zostaną wypuszczone w naturze w bezpiecznym miejscu. Problem narastał od lat, my w końcu się nim zajmiemy, zapewnia ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska.
27: 10 lat temu mieliśmy do czynienia mniej więcej z 5 trudnymi osobnikami. Dzisiaj ta grupa trudnych rozrosła nam się, bo jeden niedźwiedź z drugiego uczy złych nawyków.
26: Akcję ma przeprowadzić tworzona obecnie specjalna grupa interwencyjna, która potem będzie monitorować zachowania niedźwiedzi. I gdy będą się zbliżać do siedzib ludzkich, zostaną odstraszone strzałami z broni gładkolufowej.
20: W ramach specjalnego programu ochrony niedźwiedzi, który finansowany jest z unijnych funduszy, w całej okolicy zostaną wymienione śmietniki. Do nowych dostęp dzikich zwierząt będzie niemożliwy. W Radiu Z wiadomości ze świata kultury, między innymi z Cannes. Posłuchajcie.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Festiwal filmowy w Cannes nabiera rozpędu. Wydarzenia z bliska śledzi specjalna wysłanniczka Radia Z Grażyna Torbicka.
29: Hitem dzisiejszego dnia było spotkanie z Peterem Jacksonem. Twórca Władcy Pierścieni przez ponad 2 godziny opowiadał anegdoty z planu oraz wspominał, gdy jako student przyjechał do Cannes z Nowej Zelandii. Zdobył akredytację niczym jedyny pierścień i gdy chciał się dostać na film, nie wpuszczono go, bo był w shortach. Takie jest Cannes.
20: Twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson wczoraj odebrał honorową Złotą Palmę. Jutro premiera komiksu o Annie Jantar i Jarosławie Kukulskim. Powstał przy udziale córki artystów Natalii Kukulskiej i ma być opowieścią o życiu, miłości i twórczości pary. Spotkanie premierowe jutro o 18 w Warszawie w Urzędzie Dzielnicy Bielany. Wstęp jest wolny, a każdy z uczestników spotkania dostanie egzemplarz komiksu. Malta Festiwal w Poznaniu zapowiada 3. edycję cyklu Głosy Kobiet. W tym roku bohaterkami będą Anna Jadowska, Tara Menon i Samantha Szweblin. Projekt jest przestrzenią spotkań z autorkami, które przez literaturę opowiadają o współczesności, jej wymiarze osobistym, społecznym i politycznym. Festiwal rusza 21 czerwca.
30: Sponsorem programu jest właściciel marki Beretta. Producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
0: dziś wieczorem już ciutkę cieplej, przynajmniej takie mam wrażenie, patrząc na to, co było wczoraj. W Olsztynie, Łodzi, Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim może pokropić, w pozostałych miejscach bez deszczu, a na termometrach od 4 do maksymalnie, no, takich 9 stopni, no 10 w Warszawie nawet może.
30: Sponsorem programu był właściciel marki Beretta, producent pomp ciepła i klimatyzacji dostępnych w ogólnopolskiej sieci hurtowni Grupa SBS.
3: Lubię to
4: w Radiu Z.
3: Lista przebojów Radia Z.
5: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: 5 minut po 19. Lista Lubię to w Radiu Z. W środę, 13 maja. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwa dla kogoś z artystów. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór.

Kygo, Khalid Griffin, Save My Love na miejscu 10, a Kygo oficjalnie ogłoszony jako headliner Palm Tree Music Festival. A z kolei Calvin Harris już jakiś czas temu ogłoszony jako gwiazda openera, Opener Festival. Calvina zobaczymy 2 lipca. A teraz w radiu razem z Jazzy utwór Satisfy. Może zagra go nawet w swoim secie na openerze. Przynajmniej ja to liczę, bo świetny kawałek. Propozycja do listy.

Friends i Somber na miejscu 9 listy Lubię to w Radiu Z. Płyta niespodzianka czeka dla kogoś, kto dobrze wytypuje miejsce pierwsze. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1, zapraszam. Pierwsza podpowiedź Trio dzisiaj na miejscu pierwszym. Jeśli wiecie, to dzwońcie. A teraz Tame Impala, Dracula na miejscu 8. Jenny odpowiada za ten remix, pojawia się tutaj wokalnie. Jenny pojawi się też na festiwalu Opener 4 lipca.

0: Dreams.
1: Maciej Musiałowski, Flora, ale to jest doskonały utwór. Maćka za 3 dni będzie można zobaczyć w jednym z warszawskich teatrów. Wiecie, co z tym robić. A przy okazji głosujcie na radio.pl. Na miejscu 7 za chwilę Felix Jen, Kaskada, Boy and Termi. Coś dla fanów mocniejszego grania. Radio Z
2: i już. Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
3: Reklama.
2: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Szczawnicy przy kolei linowej na Palenice. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
4: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie. Na rowerowe pikniki zaprasza Cross, polski producent rowerów elektrycznych.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
10: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: Kto? No wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
15: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
16: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
14: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
17: Nowe otwarcie, więcej na termyuniejów.pl.
18: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
19: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
18: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
3: Po reklamie.

Scaris Zakaria na miejscu szóstym listy. Lubię to w Radiu Z. Do wygrania płyta niespodzianka. 321-321-321. Druga podpowiedź jest taka, że co roku skład tej ekipy się zmienia. A to trzy osoby dzisiaj są na miejscu pierwszym. 321-321-321. Płyta niespodzianka czeka. A w propozycjach, które znajdziecie pod aktualnym notowaniem na Radiu Z.pl, Kasia Sienkiewicz, były momenty.

0: Fall in Love, Olivia Dean w Radio Z. Dzisiaj na miejscu piątym Olivia Dean. Niebawem na Orange Warsaw Festiwalu na głównej scenie. A na czwartym Gordo Rainier z Unowelt Loco Loco. To jest lista, lubię to.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. Mamy maj. Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Po reklamie.
4: Lista przebojów Radia Z.

niezły kawałek do cardio na siłowni. Dobrze się przy tym biega. Body Talk, Ale Farben, René Miller. Propozycja do listy, lubię to w Radiu Z. A teraz nasza polska Roxy i Faust na szeroką wodę. Tym zaczynamy podium dzisiejszego notowania. Roxy, niebawem wyda nowy album, czekamy.

Galaxy, Kongs i Teofilus London. Miejsce drugie, listy lubię, to w Radiu Z. A kto na pierwszym myśli, wiecie, dzwońcie 321-321-321. Płyta niespodzianka czeka. W ramach tego projektu powstały takie hity jak Początek czy Supermoce. Chyba już wszystko jest jasne. Sienna Spyro, Material Lover. Propozycja do listy już teraz.

0: Talk. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, czyli propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. A kto na miejscu pierwszym? To wie Emil z Suwałk. Halo, drogi Emilu. Za chwilę posłucham twojej wiadomości. Mam nadzieję, że to się uda, dosłownie za sekundkę. Czekajcie, muszę coś przestawić. O, i teraz będzie słychać już Emila na pewno.
1: Czy to chodzi o trio, czyli Vito Bambino, Zalia i Igor Herbut na pierwszym miejscu?
0: Tak jest, męski granie orkiestra nareszcie. Ja się stałem.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz stacja pary do prasowania Philips Perfect Care za 369 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 579 zł.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy maj. Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z. Dzień mamy przy filiżance mokate cappuccino lub pysznej maczy od mokate. Miłego dnia mamom życzy sponsor konkursu. Mokate.
1: Po reklamie.
11: Środowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
12: Powstaje fabryka polskich samochodów elektrycznych. Mamy szczegóły. Nawrocki nie wybiera się do Kijowa. Dziś spotkał się z Zełenskim. Przeprowadzka czeka żyrafę ze stołecznego zoo. Posłuchajcie, dokąd pojedzie.
11: 20.
12: Polska wybuduje fabrykę własnych samochodów elektrycznych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy na polski hub elektromobilności w Jaworznie. Pierwsze samochody mają wyjechać na drogi w 2029 roku. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
13: Technologię do elektryków dostarczy tajwańska firma Foxconn, ale auta będą produkowane w Polsce i pod polską marką, mówi prezes Electromobility Poland Cyprian Gronkiewicz.
14: Spawalnia, lakiernia, montaż baterii, silnik elektryczny, czyli całe te serce samochodu też już będzie zlokalizowane w Jaworznie. Jeżeli mówimy o baterii, no to naturalnie ogniwa będą dostarczane.
13: Co najmniej połowa komponentów ma pochodzić z kraju. W przyszłości nasze samochody elektryczne mają trafić na polski i europejski rynek. Jan Kielak, Radio Z.
12: Prace przy budowie fabryki w Jaworznie mają ruszyć wiosną przyszłego roku. Głównym celem dzisiejszych zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę była infrastruktura kolejowa oraz energetyczna. Drony spadły na obiekty związane z koleją na zachodzie, północy i w centrum Ukrainy. Rosja użyła 750 dronów, zginęło 6 osób. Prezydenckiej wizyty w Kijowie na razie nie będzie. Podczas szczytu bukareszteńskiej dziewiątki w rumuńskiej stolicy prezydent Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Wołodymirem Zełenskim. Mimo że ukraiński prezydent powtórzył zaproszenie, to na razie Karol Nawrocki do Kijowa się nie wybiera.
15: Rzeczywiście pan prezydent Zełenski powiedział, że zaprasza mnie na Ukrainę do Kijowa być może w przyszłym roku.
12: Do pierwszego spotkania prezydentów doszło rok temu w Warszawie. Już wtedy Wołodymir Zełenski zaprosił Karola Nawrockiego do Kijowa. Unikatową w skali kraju umowę o ciągłości leczenia pacjentów podpisali dyrektorzy szpitali dziecięcego i uniwersyteckiego w Krakowie. Po ukończeniu 18 roku życia chorzy automatycznie będą przekazywani ze szpitala dziecięcego pod opiekę specjalistów zajmujących się dorosłymi. To ma kluczowe znaczenie w przypadku chorób onkologicznych i kardiologicznych, ale także w leczeniu wad wrodzonych, chorób rzadkich i przewlekłych. O szczegółach reporter Radia Z Przemek Taranek.
16: Dzięki umowie pacjenci, którzy w trakcie terapii kończą 18 lat, nie będą już musieli na własną rękę szukać nowego ośrodka i specjalistów, żeby kontynuować leczenie, wyjaśnia dyrektor szpitala dziecięcego Wojciech Cyrul.
17: No i przede wszystkim pacjent nie będzie musiał być zakolejkowany za 2 czy 3 lata, tylko że już to będzie wcześniej przygotowywane, tak żeby nie przerywać czegoś, nie zaczynać od nowa.
16: W ramach umowy lekarze z obydwu szpitali będą konsultować efekty dotychczasowego leczenia przekazywanego pacjenta, ewentualne powikłania i plany terapii na przyszłość. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
12: W Polsce jest kilkanaście szpitali dziecięcych. Mogą kontynuować leczenie pacjentów po 18 18 roku życia tylko za zgodą NFZ. ZOO w Warszawie szykuje pożegnanie żyrafy pietruszki. Zwierzę wyprowadza się do jednego z ogrodów zoologicznych w Słowenii. Tam czeka już na nią samiec, jest od niej starszy, więc nie od razu będą razem. Jak mówią opiekunowie w ZOO, starają się nie związywać za mocno emocjonalnie ze zwierzętami, ale w przypadku pietruszki się po prostu nie dało, bo po narodzinach 2 lata temu porzuciła ją matka, więc 24 godziny na dobę zajmowali się nią pracownicy ZOO. W tym tygodniu Słoweńcy przyjadą poznać warszawską żyrafę i zaplanować transport żyrafobusem. A to nie takie łatwe, bo trzeba bardzo uważać na przejazdy pod mostami i wiaduktami. Obok mnie Marcin Powideł. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
12: Czas na wiadomości sportowe.
1: Ja o meczach ważnych, nie o pietruszkę.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
1: Iga Świątek wraca do wielkiej formy. Z każdym kolejnym meczem w Rzymie nasza tenisistka gra coraz lepiej. Dziś całkowicie rozbiła 5. rakietę świata, Amerykankę Jessica Pegulę. Wynik 6-1, 6-2 i to w zaledwie godzinę i 7 minut. Awans do półfinału w imponującym stylu. Treningi z ostatnich tygodni bardzo mi pomogły i zrobiły różnicę. Czuję się zdecydowanie lepiej i pewniej na korcie. Od początku mocno narzucałam dziś swój styl gry. Jestem z tego pojedynku bardzo zadowolona. Mówiła tuż po spotkaniu Iga Świątek. Jej rywalką w półfinale będzie Elina Świtolina lub Jelena Rybakina. Mecz Ukrainki z reprezentantką Kazachstanu rozpoczął się dosłownie przed chwilą. Dobre wieści mamy dla Was także z Gracu. Nasi szczypiorniści wygrali z Austrią pierwsze z dwóch spotkań decydujących o awansie do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Polacy zwyciężyli 26-25. Rewanż w niedzielę w Olsztynie. Tymczasem w Gdyni zakończył się zaległy mecz 31. kolejki PK Ekstraklasy. Arka zremisowała z Górnikiem 0-0. Punkt nic nie zmienia w sytuacji gospodarzy, którzy utknęli w strefie spadkowej. Ten wynik nie jest także wymarzony dla Zabrzan. Wicelidera wyprzedzić mogą dziś Raków lub Jagiellonia. Za niespełna pół godziny obie drużyny zmierzą się w Częstochowie.
2: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
11: To słuchajcie, jutro w pogodzie znowu deszcz. Miał ustępować, a widzę, że jeszcze bardziej będzie padać. Burze do tego możliwe w Szczecinie i chyba tylko w Szczecinie. Na termometrach lekka zwyżka, mam takie wrażenie, od 11 do nawet 17-18 stopni jutro. 6 minut po 20, tu Radio Z. Program Lubię to, Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie, ale duet na początek David Guetta, Sia i Titanium. W tej godzinie też duet Justina Biebera. Z kim? Przekonacie się słuchając Radio Z.

wolność. Chłopcy z Placu Broni w Radiu Z. A już za dwa dni finał Must Be The Music i to właśnie widzowie tego programu zdecydują, kto zgarnie 250 tysięcy złotych, to jest nagroda główna. Podczas finału poza uczestnikami pojawią się też Kuba i Kuba, nawet Alien i Mighty, czyli zwycięzcy poprzedniej edycji, no i ci, którzy zajęli drugie miejsce, czyli Kuba i Kuba. Finał na żywo w Polsacie o 20. Będziemy o tym wam jeszcze przypominać. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, teraz w Radiu Z.

0: Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days. Na przykład szczoteczka soniczna Philips Sonic Air Prestige. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Axwell Ingrossum, More Than You Know w Radio Z, w programie Lubię To. A nasza ekipa, na czele z Magdą Barczyk, dalej w Wiedniu, no i trafili na Alicję Szemplińską, która wczoraj, tak tylko przypomnę, przeszła do finału Eurowizji.
1: Bohaterka razem z nami, Alicja Szemplińska, cześć Ala.
2: Cześć.
1: Jak tam?
2: No świetnie, bardzo, bardzo, bardzo się cieszę.
1: Poświętowałaś trochę?
2: Trochę poświętowałam, miałam takie duże emocje, że nie mogłam zasnąć, więc spałam chyba z 2 godziny, wstałam rano spotkać się z bliskimi i poszłam spać dalej.
1: A jak te twoje emocje, czy one już powoli opadają, dociera do ciebie to, co się wczoraj wydarzyło, czy jeszcze gdzieś bujasz mimo wszystko w obłokach po tym, co się wczoraj wydarzyło?
2: Powoli to wszystko staje się realne, natomiast myślę, że to wszystko dotrze do mnie w 100% chyba jeszcze za długi, długi czas.
1: Dużo dobrych komentarzy, na pewno też dużo dobrych opinii usłyszałaś. Czy masz jakiś w głowie taki komplement, który cię wczoraj totalnie rozbił po tym twoim występie i awansie?
2: Było tak dużo komplementów, które mnie napawały właśnie taką radością i wdzięcznością. Wszystkie słowa, które doceniły i mój głos, i piosenkę, staging, bardzo mnie uradowały, bo to były dni i noce ciężkiej pracy bardzo wielu osób, więc ja jestem za to wdzięczna i dziękuję każdemu z osobna.
1: Ale powiedzmy sobie jeszcze, bo jesteśmy w bardzo wyjątkowym miejscu. Jesteśmy w wiosce eurowizyjnej. Ty przed momentem tutaj wystąpiłaś dla fanów Eurowizji, ale była wrzawa, dziewczyno!
2: No, to było niesamowite, jak słyszałam ich skandujących moje imię. Widziałam, że znają piosenkę. No nic tak nie napawa radością i motywacją jak pani.
1: To na koniec, jaki teraz jeszcze plan na najbliższe godziny, bo dni cię nie pytam, bo wiemy, jak to będzie wyglądało.
2: Najbliższe godziny, no może odrobinę oddechu i dalsze przygotowania.
1: Ala, my się nie żegnamy, bo jesteśmy z tobą cały czas w Wiedniu, będziemy się na pewno jeszcze raz słyszeć. Podziękujesz tylko tym osobom, które dzięki Radio Z cię wspierały, bo myślę, że to ważne również dla nich.
2: Bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Z, którzy mnie wspierają, zarówno słuchaczom, jak i redakcji. To wsparcie znaczy dla mnie bardzo wiele i bądźcie ze mną już w najbliższą sobotę w wielkim finale. Trzymajcie kciuki, jak możecie, to głosujcie. Buziaki dla was. Dziękuję jeszcze raz.
0: Trzymamy kciuki bez zmian. W sobotę wielki finał Eurowizji. A teraz propozycja do listy Lubię To. Nie ma miejsca jak dom. Mrozu w Radiu Z. Dajcie łapkę w górę.

Wait So Long, Swedish House Mafia w Radiu Z Kwadrans. Do 21 zrobiło się tak festiwalowo. No to podtrzymajmy ten festiwalowy klimat, wróćmy myślami do festiwalu Coachella w Kalifornii, bo w programie lubię to najważniejsze, co dzieje się w sieci. No, najważniejsze trendy również, takie jak piosenka Justina Biebera i Nicki Minaj sprzed 14 lat, Beauty and the Beast. No i wszystko zaczęło się od Coachelli, na której Justin dał koncert, puszczał swoje piosenki z YouTube'a, na pewno to widzieliście w sieci. No i poniosło się to na tyle mocno, że piosenka trafiła na pierwsze miejsce listy Billboardu 200 najpopularniejszych piosenek po takim czasie. No to posłuchajmy. Beauty and a Beat. Taki tytuł nosi ta piosenka w Radio Z teraz. I Nicki Minaj przedstawi się niczym Jason Derulo na początku.

0: Znam takich, którzy słuchają tego na cały regulator. Marisa Odkochaj w Radiu Zeta. Za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
8: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
9: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy,
7: a do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
8: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000

0: Zobacz, Stasiu, soku.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Po reklamie.
6: Czas na wiadomości o 21 w Radiu Z. Tema dla nas bez zmian i Dalia Tomczak.
7: Unia Europejska będzie produkowała więcej leków. Jest porozumienie. Niedźwiedzie w pobliżu domów na Podkarpaciu. Mieszkańcy czują się zagrożeni. W Niemczech rusza długi weekend. Auta w korkach czekają na wjazd do Polski. Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie leków krytycznych. Dzięki nowym przepisom kraje członkowskie mają zwiększyć produkcję medykamentów. Wielu preparatów brakuje w aptekach. Chodzi m.in. o antybiotyki, insulinę, leki przeciwbólowe czy na choroby przewlekłe. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: W tej chwili Unia Europejska importuje nawet 90% leków oraz składników potrzebnych do ich wytwarzania. Z Chin sprowadza się nawet 40% ważnych substancji. Zmiany są ważne, bo w razie wojny leków mogłoby u nas zabraknąć, mówi mi Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.
9: Bo zamknięcie fabryki, zmiana podejścia Chin do kwestii produkcji zaopatrzenia Zachodu w leki może odbić się dramatycznie.
8: Dlatego już wkrótce, na przykład w przypadku leków ratujących życie, pierwszeństwo produkcji będą miały firmy europejskie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
7: Prace nad przepisami zapoczątkowało polskie Ministerstwo Zdrowia w czasie naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w zeszłym roku. Były prezydent Bronisław Komorowski apeluje do rządu o prawdziwą reformę służby zdrowia. Zdaniem gościa Radia Z od kilku lat kolejne rządy tylko dosypują pieniądze do systemu bez realnej poprawy sytuacji. Tu potrzeba planu działań na lata, podkreśla Bronisław Komorowski.
10: Może być wieloetapowy czy paroetapowy, byle od czegoś zacząć. Pokazać, że jest determinacja.
7: Zdaniem byłego prezydenta ostatni raz przeprowadzono gruntowną reformę służby zdrowia ponad 25 lat temu. Zrobił to rząd premiera Jerzego Buzka. Bronisław Komorowski był w nim szefem resortu obrony. Sporo emocji w Sejmie w sprawie bieszczadzkich niedźwiedzi, które coraz częściej podchodzą w pobliże domów. Włodarze z Podkarpacia na posiedzeniu sejmowej komisji apelowali do rządzących o pomoc. Sytuacja u nas jest dramatyczna, ludzie czują się zagrożeni, a państwo nie reaguje, mówi Ernest Nowak, burmistrz Zagórza.
11: Mają państwo dzieci albo wnuki? 27 kwietnia w przedszkole w Zagórzu, godziny poranne, dwa niedźwiedzie. Dzieci ze szkoły z Tarnawy nie mogą wrócić do domu. Dyrektor prosi, żeby rodzice je odbierali. Czy to jest normalne?
12: Wyczerpałem wszystkie prawne środki do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Dzisiaj ich nie mam.
7: Dodawał Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. Dyskusja na ten temat wróci na posiedzeniu sejmowej komisji za 2 tygodnie. Kilkudziesięciokilometrowe korki na autostradach i kolejki na przejściach granicznych to efekt zaczynającego się w Niemczech długiego weekendu. Jutro dzień świąteczny, wolny od pracy. W piątek w większości landów zamknięte będą szkoły i urzędy, więc wielu Niemców rusza na krótkie urlopy. O czym więcej z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
13: Czwartkowy dzień Wniebowstąpienia Pańskiego jest oficjalnym świętem kościelnym. Mieszkańcy Niemiec jadą więc na wypoczynek. Dlatego już w przeddzień tego święta padają rekordy długości korków. Autostrady są obciążone do granic możliwości. Także ze względu na utrudnienia z powodu remontu nawierzchni na licznych odcinkach. Policja i automobilkluby przewidują też długie kolejki na granicach, głównie z Polską, bo wiele tysięcy Polaków mieszkających w Niemczech wybiera się na ten długi weekend do kraju. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
7: A w tej chwili korki tworzą się na przejściach w Jędrzychowicach, w Kostrzynie nad Odrą i Kołbaskowie. W Radio Z wiadomości sportowe. Marcin Powideł.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
5: Ten pojedynek może zdecydować o kolejności na podium. W Częstochowie trwa zaległy mecz 31. kolejki PKO Ekstraklasy. Raków podejmuje Jagiellonię na niespełna kwadrans przed zakończeniem pierwszej połowy 0-0. Obie drużyny przed tym spotkaniem miały po 49 punktów i znajdowały się na pudle, tracąc do prowadzącego Lecha 7 oczek. Wcześniej grał aspirujący do podium Górnik Zabrzanie, którzy także odrabiali zaległości, zremisowali bezbramkowo w Gdyni z walczącą utrzymanie Arką. A za niespełna pół godziny pierwszy mecz po zwycięstwie nad Realem Madryt i zdobyciu Mistrzostwa Hiszpanii rozegra Barcelona. Katalończycy zmierzą się na wyjeździe z przedostatnim w tabeli Deportivo Alaves. Trener Hansi Flick zdecydował, że w bramce Barsy od pierwszej minuty zagra Wojtek Szczęsny, a w ataku Robert Lewandowski. Nie zazdroszczę po hucznym świętowaniu tytułu pojedynek z zespołem, który walczy o życie, bo gospodarze wciąż mają szansę na utrzymanie. A w połowie drogi do przyszłorocznych Mistrzostw Świata są nasi szczypiorniści. Polacy po zwycięstwa rozpoczęli decydujący o awansie dwumecz z Austrią. Biało-czerwoni wygrali w Gracu 26-25.
15: Mogliśmy wygrać wyżej. Nic nie jest jeszcze przesądzone.
5: Mówił po spotkaniu trener naszej reprezentacji Hiszpan Jota González. Rewanż w Olsztynie w niedzielę.
14: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
6: Co w pogodzie dzisiaj w nocy? Plus jeden w Zakopanem, bez mrozu na szczęście, bo pojawiły się ciepłe chłopaki i od razu ciepłej w nocy.
16: Hej, hej! Tak, witamy serdecznie, tu Marcin Sońca.
17: Oraz Michał Kroście.
16: Zapraszamy Państwa na wieczór pełen niesamowitych zwrotów akcji, pełen muzycznych niespodzianek, pełen konkursów, nagród, a być może nawet jakichś takich personalnych wynurzeń, prawda, Cinek?
17: Otóż to, a czy jesteśmy ciepli, nawiązując do tego, co opowiedział Mateusz? No, trudno powiedzieć, raczej tak. No, zobaczymy dzisiaj wieczorem.
16: No tak, średnio, powiedzmy.
17: Aha, Take On Me w Radiu Z.

0: da. Empire State of Mind, Jay-Z, Alicia Keys w Radiu Z, dokładnie kwadrans po 21.
1: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
0: Nie wiem do końca, co za wieczór, co za noc, ale jednego jestem pewien. Dzisiaj jest dzień humusu.
2: Czego?
0: Humusu.
2: A, ja to widziałem w zoo ostatnio. Bardzo sympatyczne, takie
0: bardzo fajne.
2: Lekko zębate, wiesz, włochate. Takie sympatyczne, podobno nie gryzie. To przywieźli z Azji.
0: Ja też do końca nie wiem, co to jest, ale słyszałem, że pyszne. Tylko teraz mnie trochę dziwi, że włochate.
2: Nie, no to jest takie śliczne. Nie wolno tego jeść. Nie wolno tego jeść. Nie. Nie wolno tego jeść. Tak? Chciałeś coś powiedzieć?
0: Nie jestem pewien, czy ty wiesz, co to jest humus.
2: No, a co to jest humus, twoim zdaniem?
0: Humus to jest pasta z czegoś tam. Ciecierzyca albo cieciorki. Zawsze mi się to myli. Jak Irak i Iran.
2: Wiesz co, bo teraz, Cinek, zasugerowałeś, że ja jestem kompletnie nieobeznany z takimi fancy daniami, nazwijmy to. Zasugerowałeś, że jestem takim prostakiem, który jest w stanie zjeść tylko salceson i baleron, a nie jest w stanie zjeść czegoś takiego fancy, że ty jesz humus, tak?
0: Nie no, salceson jest mocno fancy. Tak? Słuchaj, to ja mam taką propozycję, może ja nie myślę, że ty jesteś głupi, ale mam taką prośbę do słuchaczy, żeby może wytłumaczyli Michałowi, co to jest humus, ale tak jakby był jamnikiem.
2: The first time w Radiu Z, kochani. Damian David teraz.
0: 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1.

0: I drove all night. Jechałam całą noc. A wiesz, do kogo ona jechała, Cinek?
1: Nie wiem, może do swojego faceta.
0: Tak, dokładnie. I ja byłem tym facetem. Ja miałem romans z Celine Dion i ona...
1: Ona ma męża.
0: Możesz nie wierzyć, Cinek, ale wiesz co, wychodzi z ciebie zazdrość. Po prostu wychodzi z ciebie zazdrość, po prostu, bo nigdy nie miałeś romansu z kimś, kto umie śpiewać. I pozdrawiam twoją żonę w tym momencie. Ona nie umie śpiewać za bardzo, twoja żona, nie? Na pewno nie tak jak Celine Dion.
1: Twoja była wyimaginowana.
0: Wyimaginowana, tak. To zazdrość, wiesz co, Cinek, dlaczego tak zawiść zasłoniła ci oczy?
1: Najbliżej, kiedy byłeś obok Celine Dion, to w Empiku obok jej płyty na półce. Taka jest prawda.
0: No dobrze, proszę państwa, dzisiaj jest dzień humusu, tak, Cinek?
1: Tak, co to jest humus, tłumaczymy Michałowi, bo on nie ma pojęcia i się kompromituje, jak zwykle zresztą taka audycja, prawda? Halo?
2: Humus to taka papka z niczego. Nie jest to smaczne, ani dobre, nawet dobrze to nie wygląda. Justyna ze Stachowa.
0: Pozdrawiam pani Justyno. Naprowadź mnie, Cinek, czy ja dobrze myślę, że to jest coś jak pasztet? Bo skoro to jest papka z niczego, to jest coś jak pasztet humus.
1: Jesteś bardzo, bardzo blisko.
0: Naprawdę. No. To po co nam nazwa humus, skoro mamy staropolski pasztet?
1: Co? Ja teraz mnie zaskoczyłeś.
0: Bo teraz chcemy być tacy modni, orety, Unia Europejska, jesteśmy tacy, wiesz. Ale mamy pasztet.
1: Też nie
0: pasztet
1: jest
0: pasztet z ciecierzycy, pasztet ze świni. Po co nam humus?
1: Chyba pasztet jest z mięsa, to o to chodzi. Aha, humus nie jest z mięsa.
0: A, to tym bardziej niepotrzebny.
3: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych.

0: Orkin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keravortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.

0: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin. Mamy połowę maja, więc jakby nie patrzeć, wszystkie w tym momencie nowe piosenki są absolutnie z automatu nominowane do tytułu hit lata, bo no, wśród tych piosenek jest hit lata, więc bądźcie czujni. Za chwilę Harry Styles, As It Was. To był hit już nie jednego lata. Mhm. A tymczasem, proszę Państwa, dzisiaj jest Światowy Dzień Humusu.
1: Czego?
0: Zapytał Michał. I
1: czego?
0: Próbujecie mu wyjaśnić. 321, 321, 321.
2: Dobry wieczór, Ania z Halinowa. Dzisiaj usłyszałam, że humus to takie danie, które niszczy marzenia. Więc chyba nie warto tego jeść. Pozdrawiam Was.
1: No i bardzo dobrze, Pani Aniu. W takim razie nie zamierzam celebrować tego dnia. Dodam tylko, bo może nie wszyscy wiedzą, że humus to od tyłu sumumuch.
0: No nie wszyscy wiedzieli.
1: No właśnie.
0: Trzeba to dopisać do Wikipedii.
1: Harry Styles, As It Was.
0: Jak jest już... Harry Styles od tyłu?
1: Syl-
0: bardzo fajnie.
1: Irrach.
0: Proszę bardzo.
1: As It Was, gramy.

0: Te literki OR, które ostatnio pojawiły się na koszulkach Barcelony, to są inicjały Oliwii Rodrigo, która właśnie dla was zaśpiewała i to nie jest żart.
1: Podrywała Jamala ostatnio, tak? Wiesz? Tego, no, Lamina Jamala podrywała.
0: A skutecznie?
1: Nie wiem. Ja nie zaglądam ludziom pod kołdrecinek.
0: Dzisiaj jest Światowy Dzień Humusu. Mhm. Pytanie, co to jest humus? Nie dla mnie, dla kolegi pytam. Kolega siedzi obok. Halo? Mhm.
2: Porównaliście humus do pasztetu i to właściwie jest pasztet, a pytanie, dlaczego nie nazywa się pasztetem, bo podobno jesteś tym, co jesz, więc kto chciałby być pasztetem? Lepiej być humusem.
1: No właśnie, dlatego ja jestem widelcem, Cinek.
0: Dlaczego?
1: Bo jesteś tym, co jesz, nie?
0: Ale ty nie jesteś najostrzejszym narzędziem w szufladzie na sztuczce.
1: A dlaczego nie? A czemu? Myślisz, że jestem tępy, Cinek?
0: Michał, powiem ci tak, kocham cię, dzisiaj znów posmarowałem tobą chleb.
3: Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
5: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Po reklamie.
1: Zbliżamy się do 22. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które ma dla nas Idalia Tomczak. Zapraszamy.
7: Trwają prace nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry. Kraje wschodniej flanki na szczycie w Bukareszcie. Konieczne są dalsze zbrojenia. Drobni sprzedawcy odzieży protestowali dzisiaj w stolicy. Są przeciw nowym przepisom.
1: 22.
7: Prokuratura pracuje nad wnioskiem ekstradycyjnym w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVN24 zapewnił, że Polska ma umowę z USA, która pozwala wystąpić o ekstradycję na podstawie nieprawomocnego orzeczenia, mimo braku prawomocnego wyroku. Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro, wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. W Polsce prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów. W ubiegłym roku polskie władze unieważniły mu paszporty. Wschodnia flanka NATO za zwiększeniem wydatków na obronność. Państwa bukareszteńskiej dziewiątki na szczycie w Rumunii zdecydowały, że konieczne są dalsze zbrojenia. Rosja stanowi największe zagrożenie dla całego sojuszu. W Bukareszcie jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski. Miłoszu, o jakich kwotach mowa?
8: Chodzi o próg ustalony podczas ostatniego szczytu NATO w Hadze, czyli 5% PKB na obronność. Tyle, że według państw wschodniej flanki NATO trzeba ten próg osiągnąć jak najszybciej i z takim postulatem bukareszteńska dziewiątka jedzie na szczyt do Ankary, mówił mi prezydent Karol Nawrocki.
9: Mam nadzieję, że z Ankary popłynie jasny sygnał o ponaglenie w kwestii wydatków na obronność przez wszystkich sojuszników.
8: Po wszystkim ma powstać tak zwane NATO 3.0, lepiej uzbrojone i bezpieczniejsze niż teraz. Bukareszt, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
7: Szczyt NATO w Ankarze w lipcu, kolejne spotkanie dziewiątki w przyszłym roku w Warszawie. Zastrzyk gotówki na obronę cywilną na Warmii i Mazurach. Rozdzielono ponad 120 milionów złotych z programu ochrony ludności. Na co samorządy przeznaczą pieniądze? Sprawdzał reporter Radia Z Maciej Bąk.
10: W Ornecie stanie nowa hala magazynowa. Pasym chce wybudować od zera obiekt zbiorowej ochrony. Braniewo kupuje koparko-ładowarkę, a gmina Korsze kuchnię polową. Giżycko planuje za pieniądze z rządowego programu postawić dwa zapasowe ujęcia wody. Młynary inwestują w beczkowóz, a gmina Zalewo w pakowaczki do wody, które sprawdziły się podczas marcowego wodociągowego kryzysu w Olecku. Wiele gmin chce też wyposażyć się w agregaty prądotwórcze, na przykład Stawiguda kupi ich aż 25.
7: Z kolei nowe karetki trafią do Elbląga, Węgorzewa, Morąga, Pisza i Ełku. Rząd nie planuje likwidacji pasiek ani działalności pszczelarzy. Mówili o tym w mediach społecznościowych m.in. politycy PiSu i Konfederacji. Te wiadomości zdementowała ministra klimatu. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: Ministra klimatu Paulina Henik-Kloska jasno podkreśla, że nie chodzi o walkę z pszczelarzami, a wsparcie pasiek.
12: Mamy spadek populacji pszczół w Polsce, a bez tego nie ma życia.
11: W rozmowie ze mną podkreśla to także Piotr Żurzyński, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie. Mówi, że polski miód trzeba chronić. Także przed tym tańszym z zagranicy.
13: Po pozbawieniu miodu wszelkich pyłków, jak gdyby, no tak jakbyśmy zatarli linie papilarne na palcach.
11: a już wkrótce każdy miód będzie oznaczony co do składu i kraju pochodzenia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
7: Zmiany przygotowane przez resort rolnictwa wejdą w życie w czerwcu. Drobni handlarze odzieży i obuwia wyszli na ulice Warszawy, protestowali przeciwko wchodzącym w życie przepisom SENT. To system zobowiązujący przedsiębiorców do zgłaszania przewozu towaru. Konieczne jest ważenie odzieży i butów, mimo że branża funkcjonuje w modelu sprzedaży sztukowej, a nie wagowej. Jest duże ryzyko błędów, za które grożą ogromne kary, mówili protestujący.
14: Żądamy na tę chwilę zawieszenia całkowicie tych przepisów.
15: Na targach mamy różne warunki. Nieraz trzeba szybko uciekać do domu, no bo też pada, śnieg sypie, no to szybko zmieniać. Ja nie mam czasu na ważenie.
16: Kupuję towar na fakturę, odprowadza podatek, płacę ZUS, a tu jeszcze jakieś liczenie, jakieś ważenie, to bez sensu.
17: Kary przerażają? Wizja tych kar?
18: Tak, dla dużej części przedsiębiorców tak, no bo taki, powiem panu, 20-25 tysięcy kary, no to jest odrabianie parę miesięcy, nie?
7: Z kupcami rozmawiał nasz reporter Krzysztof Grzędzielski. Resort finansów tłumaczy, że przepisy mają ograniczyć szarą strefę i nadużycia w handlu międzynarodowym. W Radio Z wiadomości sportowe. Marcin Powideł, posłuchajcie.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
19: Mniej więcej 20 minut dzieli piłkarzy Jagiellonii od 14 zwycięstwa w tym sezonie PKE Ekstraklasy. W zaległym meczu 31 kolejki zespół z Białegostoku prowadzi w Częstochowie z Rakowem 1-0. Gola zdobył przed przerwą Japończyk Yuki Kobayashi. Jeśli takim wynikiem zakończy się spotkanie, Jaga odskoczy medalikom na 3 punkty, a strata do prowadzącego Lecha wynosić będzie 4 oczka. W takiej sytuacji Raków zajmować będzie miejsce czwarte z punktem straty do trzeciego Górnika, który dziś także w ramach odrabiania zaległości zremisował w Gdyni z broniącą się przed spadkiem Arką 0-0. Tymczasem świeżo upieczony mistrz Hiszpanii FC Barcelona gra wyjazdowe spotkanie z walczącym o utrzymanie Deportivo Alaves. W bramce Barsy Wojtek Szczęsny, w ataku Robert Lewandowski. Na około kwadrans przed zakończeniem pierwszej połowy pierwszy z Polaków gola nie wpuścił, drugi nie strzelił. Jest 0-0. A na kortach Foro Italico trwa ostatni z ćwierćfinałów turnieju tenisowego w Rzymie, który wyłoni rywalkę Igi Świątek. Bliżej celu jest Stelina Svitolina, która w trzecim decydującym secie prowadzi z Jeleną Rybakiną 4-2.
3: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: W listach do redakcji pytacie, gdzie jutro zagrzmi?
20: Nie ma listów do redakcji, Cinek. Dlaczego kłamiesz? Nie ma żadnych listów do redakcji.
0: Wszyscy dostają, tylko ty nie dostałeś żadnego.
20: O nie.
0: Pani Marta, seksowna modelka z Podlasia, pyta, czy jutro zagrzmi.
20: I co jej odpowiesz?
0: Na Warmii, Mazurach, w Kujawsko-Pomorskim zagrzmi w okolicach Łodzi oraz w okolicach Kielec.
20: Wiesz co, ale powiem ci, Marcin, że to jest bardzo dziwne, że akurat ja nie dostaję listów, bo moja żona ma bardzo dobry kontakt z listonoszem. Więc
0: tak, ja słyszałem właśnie, że on u was przesiaduje.
20: Aha, jest wąsaty, tak jak moje dzieci. Kurczę, nie wiem.
0: Twoje córki są wąsate jak listonosz? Wiesz co, nie wiem, o co jest na rzeczy, ale moje dzieci roznoszą mleko.
20: Konkurs Państwa Miasta, dzwońcie szybko, 321, 321, 321.
0: Ale szybko, powiedział szybko.

0: Ale to jest piękny numer. Przy nim się poznaliśmy, pamiętasz, Cinek? Ty podpierałeś ścianę w dyskotece, a ja byłem lwem parkietu.
1: Ja podpierałem ścianę w dyskotece?
0: Tak było.
1: To musiałem być ja. Dzięki temu dyskoteka się nie rozwaliła.
0: ATC Around the World w Radiu Z. 16 minut po 22. Gramy w Państwa Miasta.
2: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami słuchaczka Izabela. Witaj, Izabelo.
3: Witam wszystkich.
0: Czy to ty jesteś ta słynna Izabela Łęcka?
3: No, prawie. Z charakteru tak.
0: Okej, z charakteru tak, to ostra. Twoim rywalem jest Stanisław Wokulski. Witaj, Staszku. Tak naprawdę, Marcin. Cześć, Marcin.
4: Cześć, cześć.
0: Witamy cię serdecznie. Dawaj zasady, Cinek.
1: Panie i panowie, gracie w Państwa Miasta. Dzisiaj literka C jak witamina C.
0: Aha.
1: Każdy dostaje swoje kategorie. Na odpowiedź macie 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt. Zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Gracie do 3 i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Izabella, a potem Marcin.
0: Gramy.
1: Ziu. Iza, literka C, twoja kategoria. Można w tym coś ukryć.
3: Ciasna dziura.
0: Co takiego?
3: Ciasna dziura.
1: Aha. Ciasna dziura.
0: Tak, tak. Mm-hmm. Tak, no rzeczywiście. Nie da się ukryć. Znaczy, da się ukryć.
3: Da się.
1: Takie było rzeczywiście pytanie.
0: 1-0 dla Izabeli.
1: Marcinie, można to narysować. Ciasna dziura jest zajęta już.
0: A i po czasie. 2-0 dla Izabeli Łęckiej.
1: Izabelo, coś co lata.
0: Nie mam odpowiedzi. Punkt dla Marcina, 2-1.
1: Marcinie, żeby...
0: A czekaj, czekaj, a co lata na C?
1: Co lata?
0: Czapla.
1: Czapla? Cegła, jak się nią rzuci?
0: No właśnie. Mhm.
1: To co, Marcinie, jeżeli odpowiesz, to jesteś w dogrywce, jeżeli nie odpowiesz, to Izabela Łęcka wygrywa. Twoja kategoria, coś sypkiego.
0: Cement mógł być. No nie ma odpowiedzi, niestety. Wygrywa Izabela Łęcka.
1: Albo nawet cynamon.
0: Wygrywasz kamienicę w Warszawie, Izabelo. Gratulacje.
1: Gratulujemy ci bardzo serdecznie. Marcinie,
0: ale tak naprawdę powiedz, jaką ma nagrodę, bo zgłosi się po kamienicę. No.
1: No to dasz jej kamienicę. Kamienicę możesz sobie wygrać w sądzie. Natomiast od nas albo kubek, albo butelka Duffy typu bidon.
0: Typu bidon.
3: Kubeczek, proszę.
1: Kubek typu kubek, w związku z tym butelka Duffy typu bidon dla Marcina. Gratulacje.
4: Super, dzięki wielkie.
0: Okay. Bardzo trzymajcie proszę. Się, wszystkiego dzięki. Dobrego.
1: Miłego wieczoru wam życzymy i gramy wam
3: piosenkę. Można pozdrowić zamiast tej kamienicy?
0: No oczywiście.
3: Pozdrawiam moich rodziców, mojej siostry i mojego małżonka. Zamiast tej kamienicy jesteśmy kwita.
0: Okej, okay, bardzo się cieszymy, pozdrawiamy.
4: A ja przy okazji pozdrawiam słuchaczy.
0: Okej, okay, dziękujemy, Marcinie, trzymajcie się.

0: Alvaro Soler, El Mismo Sol. Z tego co wiem, El Mismo Sol to znaczy pod wspólnym słońcem.
1: Tak?
0: Tak, bardzo fajnie, tylko jakoś słońca nie ma, prawda?
1: A jest słońce w Rzymie, proszę ciebie. I w Rzymie właśnie trwa turniej WTA tenisowy, bardzo prestiżowy. I Iga Świątek znowu wygrała z Jessiką Pegulą, bardzo poważną tenisistką. Wygrała bez problemu, szybciutko. I tak sobie pomyślałem, Cinek, pozwalając sobie na delikatny żart, grę słowną, nie wiem czy załapiesz. Dobrze idzie, idzę.
0: Okej. Okay. Sylwia Grzeszczak, Motyla już za chwilę w Radiu Z.
1: Dobrze idzie Sylwii to śpiewanie. Radio Z
2: i już. Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
8: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Po reklamie.
11: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer

0: Genesis, Jesus, He Knows Me. Tu Radio Z, za 24:23. Cinek, czy jest czas na kolację? Czy chcesz powiedzieć coś o jedzeniu? Coś tego?
1: Tak, o jedzeniu, ale zarazem mam bardzo gorący temat. Historię niecierpiącą zwłoki. Otóż odpowiemy sobie wszyscy teraz wspólnie na pytanie, jak przechowywać chleb, żeby nie zepsuł się nawet po 2 tygodniach.
0: Wow, 2 tygodnie, to można zabrać chleb ze sobą na wakacje, jeszcze z nim wrócić i zrobić sobie z nim selfie nad morzem.
1: Ale to jest tak długo, że jak ten chleb już po 2 tygodniach by się rzeczywiście zepsuł, to ja bym czuł wewnętrzną stratę, że kogoś bliskiego straciłem.
0: A ja bym go nie zjadł, bo to jakbyś zjadł przyjaciela.
1: No dokładnie.
0: No.
1: Chyba, żeby się zepsuł po prostu.
0: To co zrobić, żeby się nie zepsuł?
1: Ja bym go wtedy chyba pochował w ogóle.
0: No chyba tak.
1: Chyba tak. Obok bułki tartej.
0: To prawda.
1: Przysypałbyś go bułką tartą.
0: Z bułki tartej powstałeś, bułką tartą się obrócisz.

0: Lena i Satellite w Radiu Z za 18 minut 23, to jest czas na bezużyteczną ciekawostkę. Dawaj dżingiel, Cinek.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Dzisiaj to jest ciekawostka, o której zaczęliśmy już mówić, to znaczy jak przechowywać chleb, żeby nie zepsuł się nawet po 2 tygodniach. To jest zupełnie bezużyteczna ciekawostka, tak już zupełnie. Mhm. No ale jak już się zaczęło, to mówię. Eksperci mówią, że wystarczy do chlebaka lub płóciennego woreczka z chlebem dodać 1 lub 2 kostki zwykłego cukru. Cukier wchłoni nadmiar wilgoci z powietrza, ograniczając tym samym warunki sprzyjające rozwojowi pleśni. Jeśli kostki zaczną się rozpadać, należy zastąpić je nowymi i można to robić w nieskończoność. To jest tak zwane cukrowe perpetuum mobile. Chleb może przeżyć nawet waszą babkę, kochani. Wstawaj, Cinek!
1: Wow, gdzie ja jestem?
0: Jesteś w Radiu Z, Cinek. To jest twoja szansa. Zapowiedz piosenkę.
1: Kuan Faust, Zalia.
0: Dziękuję.
1: W Radiu Z jestem.

0: de Paris, oui, c'est ça. Godzina do północy, tu Radio Z, czas na ostatnie środowe wiadomości, które ma dla nas Idalia Tomczak. Zapraszamy.
1: Niedźwiedzie zbyt blisko domów na Podkarpaciu, jest plan działania służb. Ogromne kary dla szarlatanów, projekt nowego prawa trafi do Sejmu. Na koniec wiadomości ósmoklasiści z podsumowaniem 3 dni egzaminów.
0: 23.
1: Będzie interwencja w sprawie bieszczadzkich niedźwiedzi, które podchodzą zbyt blisko domów. 18 osobników zostanie odłowionych i zaopatrzonych w obroże telemetryczne. Potem trafią do lasu, a ich położenie będzie monitorowane. Gdy podejdą zbyt blisko siedzib ludzkich, będą odstraszane. Samorządowcy domagają się zabicia jednego z niedźwiedzi. Z czego wynika tak radykalny postulat, wie reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: Wśród wytypowanych, najbardziej agresywnych i najmniej bojących się człowieka osobników jest prawdopodobnie ten, który zabił 58-letnią kobietę w lesie koło wsi Płonna. Trzeba pobrać próbki od złapanych zwierząt i porównać je ze śladami zabezpieczonymi na miejscu tragedii. Żąda Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko, na terenie której doszło do ataku.
3: Zbadać to DNA i potwierdzić, no i wtedy twardo już żądać jakichś konkretnych decyzji.
2: Jak odstrzał winnego napaści niedźwiedzia, albo chociaż jego przeniesienie na kompletne od ludzi.
1: Konkretnej daty rozpoczęcia akcji odławiania niedźwiedzi jeszcze nie ustalono. Do 1 000 000 złotych kary dla oszustów, którzy diagnozują i leczą ludzi, choć nie są lekarzami. Takie zapisy zawiera projekt Lex Szarlatan. Dokument przyjął rząd, niebawem zajmie się nim Sejm. Wspólnie musimy tę ustawę przeprowadzić, mówi onkolog profesor Jacek Jasem, prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem.
4: Trzeba spróbować, trzeba zacząć działać. Do tej pory nie podejmowano żadnych działań. W innych krajach takie działania były podejmowane. Spróbujmy. Jeżeli nie będzie działała, trzeba będzie ją modyfikować. Ale to jest rola państwa, żeby ten proceder zlikwidować albo przynajmniej bardzo ograniczyć.
1: Kary i ograniczenia wprowadzane przez Lex Szarlatan mają nie dotyczyć dietetyków, zielarzy, kosmetologów czy masażystów, o ile działać będą w zgodzie z wiedzą medyczną i w zakresie swoich kompetencji. Jest podpis wicepremiera i ministra cyfryzacji pod projektem rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Krzysztof Gawkowski w mediach społecznościowych informuje: nie tracimy ani chwili, to rozwiązanie systemowe, zapewniające godność i równość dla każdej pary.
5: Będzie gwarantowało, że wszystkie pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, w Polsce będą miały legalne tego postanowienie.
1: Teraz czas na podpis szefa MSWiA. Dzięki transkrypcji aktu pary jednopłciowe będą miały prawo do wspólnego ubezpieczenia, rozliczania podatków czy dziedziczenia spadku. Polska została zobowiązana do uznawania małżeństw zawartych za granicą wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w listopadzie ubiegłego roku. Były prezydent Bronisław Komorowski nie przebiera w słowach, mówiąc o prezesie Trybunału Konstytucyjnego Bogdanie Święczkowskim, który broni Zbigniewa Ziobrę. Gość Radia Z mówi o sitwie. Dlaczego były prezydent wypowiada tak mocną opinię? O tym nasz reporter Michał Dzieneński.
6: Prezydent Komorowski twierdzi, że Bogdan Święczkowski przekracza granice przyzwoitości prawniczej. Wciąż zachowuje się jak były podwładny Ziobry, a nie jak bezstronny prezes Trybunału.
7: Powinien stać z boku w tej sprawie. To są sitwowe powiązania. Będą bronili dokąd mogą każdego szalbierstwa, bo to kolega.
6: Sam Święczkowski wielokrotnie podkreślał, że Zbigniew Ziobro jest niewinny, a zabranie mu paszportu jest skandalem.
1: W czasach, kiedy Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości, Bogdan Święczkowski był jego prawą ręką. Pełnił funkcję prokuratora krajowego i pierwszego zastępcy prokuratora generalnego. Paliwa na stacjach jutro będą droższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39 zł, a oleju napędowego 6,92. Na rynku międzynarodowym trudno o optymizm. Jak mówi Radiu Z Jakub Bogucki, analityk ePetrol.pl, rynki przygotowują analizy na zamknięcie kluczowej ciśniny Ormus nawet do końca tego roku. Rozejm między USA a Iranem jest kruchy, a szans na szybkie rozwiązanie konfliktu nie widać.
8: Czy to się uda, to zobaczymy, natomiast ja osobiście jestem umiarkowanym sceptykiem. I ropa nawet, jeżeli tam nieco spadnie, to jednak w krótkim czasie wraca z powrotem do tych wysokich poziomów przebijających wyraźnie $100. Także na razie o optymizm ja bym się nie kusił.
1: Rządowy program CPN został przedłużony o kolejne 2 tygodnie i obowiązuje do końca maja. Wszystkie egzaminy za nimi. Uczniowie 8 klas w poniedziałek napisali test z języka polskiego, we wtorek z matematyki, a dziś z języka obcego nowożytnego, najczęściej angielskiego. Najtrudniejszy okazał się początek egzaminów, o czym reporterowi Radia Z Piotrowi Gawrońskiemu mówili 8-klasiści ze stolicy.
9: No polski najgorzej.
10: Automateusz. Nieznana lektura.
9: która jest. Automateusz, cokolwiek to jest.
10: Z matmy jestem zadowolona, z polskiego trochę średnio.
11: No, najbardziej trudny polski.
6: Polski od razu na początek zepsuł humor.
11: Tak, ale matma bardzo poprawiła.
6: I angielski?
11: Też.
6: Wszyscy do liceum?
10: A ja do liceum.
12: Ja do technikum idę.
13: Ja do liceum.
11: Ja do technikum też.
1: Na wyniki egzaminu ósmoklasiści muszą poczekać do 3 lipca, a na kolejne wydanie Wiadomości w Radiu Z trzeba poczekać do północy. Zaprasza Michał Krasucki.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Ależ jutro będzie deszczowo, w całym kraju będzie padało i bardzo dobrze, to suszę przegnamy, kochani, ale mogą wystąpić również burze i one będą w Olsztynie, w Toruniu, w Łodzi, w Kielcach, tak przez środek Polski te burze przejdą, ciach. Temperatury od stopni 14 w Zakopanem do 20 w Rzeszowie.
6: 5 minut po 23, tu Radio Z, gramy Mysłowic, może powrócimy, powtórzymy tekst.
0: Dobrze.
6: Kiedy powrócisz, już ja będę czekał. Ulicą pójdę, wzdłuż kupię gazetę. Aha. Zabiorę z sobą psa, usiądę na ławce. Aha. Skończę scenariusz, by gotowy był.
0: A wieczorem?
6: A wieczorem? Mhm. Wieczorem przed mym domem wystawię ekran i wyświetlę film. Coś
0: Marcin
6: o mnie
0: Sońta i Michał Korościel.
6: Będę leczył chore.
0: Spoilujemy, spoilujemy.

0: stopniach masz w wannie rosół z siebie.
1: Właśnie, same plusy. Proszę sobie wziąć godzinną, gorącą kąpiel. Jak skończycie, to będzie 16 minut po północy, bo teraz jest 16 minut po 23.
0: A my gramy. Muzyka numer 1. Kungs i Theophilus London.

0: Akwaj w Radiu Z. 22 minuty po godzinie 23. Wstyd się przyznać, Cinek, ale ja nie wiem, co to znaczy rockabye. Czy możesz wyjaśnić mi tutaj?
1: A wiesz, co znaczy lullaby?
0: Lullaby to jest kołysanka, tak?
1: Tak, to jest blisko, bo rockabye to jest z piosenki Rockabye Baby. Aha. I to znaczy kołysać dziecko. Rockabye.
0: Rockabye Baby, tak, with lullaby. Ale to tak to powiem to ci, jest... że melodia i rytm tak ciężko do usypiania, moim zdaniem, przy
1: bo
0: tym.
1: Bo to jest bardzo imprezowe dziecko, wiesz?
0: Okej, okay, rozumiem.
1: Takie bardziej transowe dziecko lubi Techenko z Berlina.
0: Nie, no dobra, już dobra.
1: To jest takie dziecko.
0: Dzieci już śpią. Daria Zawiałow za chwilę będzie śpiewała piosenkę Ballada o niej.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Michael Cimbello i Maniac w Radiu Z. Za 25 minut będzie północ i będziemy mieli czwarteczek. A tymczasem, proszę Państwa, ważna informacja dla wszystkich kibiców piłkarskich.
1: Tak.
0: Otóż José Mourinho jest o krok od przejęcia stołka trenerskiego w Realu Madryt.
1: Znowuż? On już kiedyś był trenerem Realu Madryt.
0: No, BBC donosi, że prezes królewskich, czyli jak się nazywa?
1: Florentino Perez.
0: A, bardzo dobrze. Nie bierze pod uwagę żadnej innej kandydatury.
1: O, to ciekawe, to znaczy, że ma niewiele tych kandydatur. Zresztą kibice Realu domagali się trochę zwolnienia tego Pereza, ale on powiedział, że on jest super i on w takim razie zostaje.
0: No i jeszcze teraz będą mieli José Mourinho, którego też nie chcą, tak?
1: No, nie wiem, czy nie chcą, czy chcą, ale to trochę jest przebrzmiałe. Nie wiem, czy José już nie odpoczywa. No nic, zobaczymy.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl w Radiu Z. Za 20 minut będzie północ, kochani, co znaczy, że czas na DD.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: To jest taki format, który sami wymyśliliśmy i mamy do niego prawa autorskie, także proszę go nie kopiować. Mówię do kolegów z innych redakcji radiowych. Ewentualnie, bo to się może zdarzyć, Cinek.
2: Tak, to my wymyśliliśmy formułę dowcipu.
0: Dokładnie. I ona polega na tym, że jeden z nas opowiada dowcip, a drugi się śmieje. Dzisiaj Cinek opowiada, a ja się śmieję.
2: Jesteś gotowy? Jesteście gotowi?
3: Jesteśmy gotowi.
4: Nie słyszę was.
3: Jesteśmy.
4: Zróbcie szałas.
2: Jak się nazywa więzienie dla książek? Bukareszt.
0: Śmieszne, bo nazywa się dokładnie tak jak stolica Rumunii.
2: Dokładnie. Toto Afryka w Radiu Z za 19 minut północ.

0: północ. Czwartek, 14 maja, Michał Krasucki, dobry wieczór, zapraszam na wiadomości Radia Z. Zaczynamy od doniesień amerykańskich mediów specjalizujących się w wojskowości. Siły lądowe USA odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy do Polski, podaje Army Times. Według portalu odwołany został przyjazd 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii, mowa właśnie o 4000 żołnierzy wraz ze sprzętem. Według mediów przedstawiciel sił lądowych potwierdził tę decyzję, ale nie podał szczegółów i odesłał ze wszystkimi pytaniami do Pentagonu, który nie odpowiedział na prośbę o informację. Część sił 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej ma być już w Polsce, a sprzęt jest w drodze zgodnie z planem przerzutu. Decyzja miała być zaskoczeniem. Portal podaje, że informacja zaczęła jednak krążyć już we wtorek rano wśród żołnierzy, którzy wysyłali wiadomości do przyjaciół i bliskich o zmianie planów. Według portalu krok ten sprowadzi liczebność wojsk amerykańskich w Europie do poziomu sprzed 2022 roku, kiedy decyzją Joe Bidena do Europy przesunięto dodatkowych około 20 tysięcy żołnierzy. Sprawę skomentował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ta sprawa nie dotyczy Polski. Wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie. Szybko rozwijające się zdolności sił zbrojnych RP i obecność sił USA w Polsce wzmacniają wschodnią flankę NATO, napisał, nie rozwijając tematu. Więcej o doniesieniach amerykańskich mediów piszemy na radioz.pl. Zastrzyk gotówki na obronę cywilną na Warmii i Mazurach. Rozdzielono ponad 120 milionów złotych z programu ochrony ludności. Na co samorządy przeznaczą pieniądze, sprawdzał reporter Radia Z Maciej Bąk.
1: W Ornecie stanie nowa hala magazynowa. PASM chce wybudować od zera obiekt zbiorowej ochrony. Braniewo kupuje koparko ładowarkę, a gmina Korsze kuchnię polową. Giżycko planuje za pieniądze z rządowego programu postawić 2 zapasowe ujęcia wody. Młynary inwestują w beczkowóz, a gmina Zalewo w pakowaczki do wody, które sprawdziły się podczas marcowego wodociągowego kryzysu w Olecku. Wiele gmin chce też wyposażyć się w agregaty prądotwórcze, na przykład Stawiguda kupi ich aż 25.
0: Z kolei nowe karetki trafią do Elbląga, Węgorzewa, Morąga, Pisza i Ełku. Błyskawiczne tempo procedowania w parlamencie i spodziewana decyzja. To rządowy projekt o kryptowalutach został tym wiodącym w sejmowych pracach. Komisja Finansów krok po kroku i przepis po przepisie analizuje wszystkie złożone propozycje, a niepisanym celem jest wypracowanie jakiegoś kompromisu. Czy to rzeczywiście może się udać? O tym reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
2: To byłoby chyba najlepsze wyjście, bo regulacje rynku kryptowalut są potrzebne i to bardzo, a teraz mamy w Sejmie już trzecie podejście i trzecią próbę uchwalenia takiego prawa. Ale nie jest też tajemnicą, że każdy chciałby wrzucić do projektu wiodącego swoje poprawki. Pytanie, czy będzie na to zgoda.
3: Zobaczymy, jakie będą sugestie Kancelarii Prezydenta. My nie jesteśmy twardzi, natomiast te, które ja zauważyłem, niedopuszczalne.
2: Mówi Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej. Wiadomo, że przepisy zostaną uchwalone przez parlament, ale o tym, czy wejdą w życie, zdecyduje wyłącznie prezydent.
0: Sejmowe głosowanie nad nowym prawem jeszcze w tym tygodniu. Później przepisami zajmie się Senat, a na biurku prezydenta będą jeszcze w tym miesiącu. Miliardy z Krajowego Planu Odbudowy na polski samochód elektryczny. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazał 4,5 miliarda złotych na budowę fabryki polskich elektryków w Jaworznie. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
4: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
0: Budowa fabryki ma ruszyć wiosną przyszłego roku. Pierwsze samochody wyjadą z niej za 3 lata. Niemiecki przemysł motoryzacyjny czeka fala zwolnień. Do 2035 roku pracę może stracić ponad 220 tysięcy osób. To znacznie gorsze prognozy niż zakładano wcześniej, a głównym powodem są m.in. kryzys konkurencyjności i wysokie koszty energii. W ciągu ostatnich 7 lat w niemieckich zakładach zwolniono już blisko 100 tysięcy osób. Przedstawiciele Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze domagają się odwołania dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i bezpłatnego udostępnienia pałacowych terenów zielonych mieszkańcom Warszawy. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, w nocy z soboty na niedzielę na dziedzińcu zabytkowego pałacu w Wilanowie odbyła się impreza techno. Impreza przyciągnęła tysiące ludzi i wywołała wiele kontrowersji ze względu na hałas i pozostawione śmieci. Powinny za to polecieć głowy, ocenia gość Radia Z, minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Dopytywany o to, czyje konkretnie, dyrektora muzeum, konserwatora zabytków czy ministra kultury, minister Krajewski odpowiada.
5: Nie od razu ministra rozliczać trzeba za jedno wydarzenie, bo po drodze decyzje były podejmowane. Natomiast słyszymy, że nie powinniśmy strzelać w Sylwestra, bo powodujemy dyskomfort zwierząt tutaj. No taki charakter i typ imprezy, który mógł być umiejscowiony w zupełnie innym miejscu, gdzie nie byłoby tych kontrowersji.
0: Resort Kultury poprosił dyrekcję Pałacu w Wilanowie o wyjaśnienia w sprawie sobotniego koncertu techno. Trwa też kontrola konserwatora zabytków na terenie, na którym odbyło się wydarzenie. Wczoraj rozpoczęła się wymiana trawnika na dziedzińcu pałacu. Zgodnie z ustaleniami koszty tych działań pokrywa producent wydarzenia. Sprawa kontrowersyjnych targów końskich w Pajęcznie trafiła do prokuratury. Zdjęcia i filmy z tej imprezy obiegły internet, dokumentujące złe traktowanie zwierząt. Wśród materiałów filmik, o którym zrobiło się najgłośniej. Widać na nim mężczyznę szarpiącego konia za ogon, a później uderzonego przez zwierzę kopytami w twarz. Wątków w sprawie targów końskich w Pajęcznie jest co najmniej kilka, mówi Radio Z Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej.
6: Ze strony organizatorów sprowadzające się do niezapewnienia właściwych warunków zwierzętom, nieprzestrzeganie przepisów dotyczących imprez masowych poprzez sprzedaż, podawanie, spożywanie i wnoszenie na teren targów napojów alkoholowych.
0: Prokuratura regionalna przekazała zawiadomienia w tej sprawie do prokuratury okręgowej w Sieradzu. Ta w najbliższym czasie ma zdecydować o oficjalnym rozpoczęciu śledztwa. Największe atrakcje północno-wschodnich Mazur bardziej dostępne dla osób niewidomych. W czterech miejscowościach staną makiety dotykowe, m.in. słynnych mostów w Stańczykach i piramidy w Rapie. Pojawią się w listopadzie, każda z opisem w alfabecie Braille'a oraz kodami do wirtualnego przewodnika.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Dzisiaj za oknami wiosna w pełni tego słowa znaczeniu, to znaczy będzie słonecznie, ale przez moment, do tego będzie pochmurno jak wiosną, będzie padać jak wiosną i możliwe burze jak wiosną, szczególnie w tak zwanym pasie centralnym, czyli na środku Polski, licząc od góry
9: Gdańska. Wiem, co to jest pas centralny, Cinek. Ja wiem, co to jest pas centralny. Ja nawet mam teraz na sobie pas centralny.
8: Bardzo ci dobrze w pasie centralnym.
9: Strzelę z mojego pasa centralnego.
8: Szczupla cię ewidentnie.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Będzie głosowanie nad amerykańskimi sankcjami wobec Rosji i wsparciem dla Ukrainy. Kongresmeni zebrali wystarczającą liczbę podpisów potrzebnych do wymuszenia głosowania nad projektem ustawy nakładającej dodatkowe sankcje na Rosję oraz przewidującej finansowanie dodatkowego wsparcia wojskowego dla Ukrainy bez decyzji spikera Izby Reprezentantów. Grupa kongresmenów, głównie z partii Demokratycznej, poinformowała we wspólnym oświadczeniu, że uzyskała 218, ostatni konieczny podpis pod specjalną petycją. Złożenie petycji umożliwia zorganizowanie głosowania nad projektem z pominięciem decyzji przewodniczącego Izby, Mike'a Johnsona, który dotąd blokował taki ruch. Głosowanie spodziewane jest w czerwcu. W Senacie od ponad roku tkwi inny projekt ustawy sankcyjnej, przewidujący m.in. możliwość nałożenia przez prezydenta 500% ceł na towary z państw kupujących rosyjską ropę. Mimo poparcia ponad 80 ze 100 senatorów, nie został dotąd poddany pod głosowanie ze względu na sprzeciw prezydenta Donalda Trumpa. Wschodnia flanka NATO ze zwiększeniem wydatków na obronność. Państwa bukaresztańskiej dziewiątki na szczycie w Rumunii zdecydowały, że konieczne są dalsze zbrojenia. Rosja stanowi największe zagrożenie dla całego sojuszu. O jakich kwotach mowa? W Bukareszcie jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocławski.
1: Chodzi o próg ustalony podczas ostatniego szczytu NATO w Hadze, czyli 5% PKB na obronność. Tyle, że według państw wschodniej flanki NATO trzeba ten próg osiągnąć jak najszybciej i z takim postulatem bukareszteńska dziewiątka jedzie na szczyt do Ankary, mówił mi prezydent Karol Nawrocki.
2: Mam nadzieję, że z Ankary popłynie jasny sygnał o ponaglenie w kwestii wydatków na obronność przez wszystkich sojuszników.
1: Po wszystkim ma powstać tak zwane NATO 3.0, lepiej uzbrojone i bezpieczniejsze niż teraz. Miłosz Gocławski, Radio Z.
0: Szczyt NATO w Ankarze w lipcu, kolejne spotkanie dziewiątki w przyszłym roku w Warszawie. Prokuratura sprawdzi, kto groził w internecie posłowi Łukaszowi Litewce. Śledczy wszczęli postępowanie po zawiadomieniu złożonym przez jednego z parlamentarzystów i analizie wpisów w mediach społecznościowych. Groźby miały pojawić się w miesiącach poprzedzających tragiczny wypadek, w którym zginął poseł. Postępowanie będzie skoordynowane ze śledztwem dotyczącym wypadku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
3: Czuliśmy się zobligowani jako prokuratura, by zareagować na tego rodzaju inicjatywy, też dążąc do kompleksowego załatwienia tejże sprawy po analizie tych materiałów źródłowych i będą stanowić uzupełnienie naszych dociekań.
0: Śledczy jednocześnie ucinają spekulacje i podkreślają, że do tragedii doszło nieumyślnie. Nie była to zaplanowana akcja. Podejrzany 57-letni kierowca po decyzji sądu nie wróci do aresztu. Uchylono mu dozór policyjny, ma natomiast zakaz opuszczania kraju. Komisja Europejska chce mocniej regulować dostęp dzieci do mediów społecznościowych na poziomie unijnym. Chodzi m.in. o wprowadzenie minimalnego wieku użytkowników platform, bo coraz więcej krajów chce taki limit wiekowy ustanowić. Ale chodzi też o większe wymogi od samych technologicznych gigantów i ich algorytmów, a także rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. O szczegółach reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
4: Szefowa Komisji Europejskiej na razie nie mówi sztywno o limicie wiekowym, ale zapowiada pracę zespołu ekspertów i na ich podstawie pokazanie projektu przepisów w wakacje. To nie jest pytanie jednak, czy dzieci powinny mieć dostęp do mediów społecznościowych, tylko czy platformy powinny mieć dostęp do dzieci. Według Ursuli von der Leyen nie chodzi tylko o uzależniające algorytmy, ale też to, że nawet 50% treści, które teraz dzieci oglądają w mediach społecznościowych, to różne formy reklam. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: To nowa zapowiedź regulacji o dostępie dzieci do mediów społecznościowych. Równolegle trwają prace nad wdrożeniem unijnej aplikacji do weryfikacji wieku w internecie. Rząd nie planuje likwidacji pasiek ani działalności pszczelarzy. Mówili o tym w mediach społecznościowych m.in. politycy PiS i Konfederacji. Te wiadomości zdementowała ministra klimatu. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Ministra klimatu Paulina Henik-Kloska jasno podkreśla, że nie chodzi o walkę z pszczelarzami, a wsparcie pasiek.
6: Mamy spadek populacji pszczół w Polsce, a bez tego nie ma życia.
5: W rozmowie ze mną podkreśla to także Piotr Różyński, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie. Mówi, że polski miód trzeba chronić. także przed tym tańszym z zagranicy.
7: Po pozbawieniu miodu wszelkich pyłków, jak gdyby, no tak jakbyśmy zatarli linie papilarne na palcach.
5: A już wkrótce każdy miód będzie oznaczony co do składu i kraju pochodzenia. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Zmiany przygotowane przez resort rolnictwa wejdą w życie w czerwcu. Drobni handlarze odzieży i obuwia wyszli na ulice Warszawy. Protestowali przeciwko wchodzącym w życie przepisom SENT. To system zobowiązujący przedsiębiorców do zgłaszania przewozu towaru. Konieczne jest ważenie odzieży i butów, mimo że branża funkcjonuje w modelu sprzedaży sztukowej, a nie wagowej. Jest duże ryzyko błędów, za które grożą ogromne kary, mówili protestujący.
8: Żądamy na tę chwilę zawieszenia całkowicie tych przepisów.
9: Na targach mamy różne warunki. Nieraz trzeba szybko uciekać do domu, no bo deszcz pada, śnieg sypie, no to szybko zmieniać. Ja nie mam czasu na ważenie.
10: Kupuję towar na fakturę, odprowadza podatek, płacę ZUS, a tu jeszcze jakieś liczenie, jakieś ważenie, to bez sensu.
11: Kary przerażają? Wizja tych kar?
12: Tak, dla dużej części przedsiębiorców tak, no bo taki, powiem panu, 20-25 tysięcy kary, no to jest odrabianie parę miesięcy, nie?
0: Z kupcami rozmawiał nasz reporter Krzysztof Grządzielski. Resort finansów tłumaczy, że przepisy mają ograniczyć szarą strefę i nadużycia w handlu międzynarodowym. Festiwal filmowy w Cannes nabiera rumieńców. Na miejscu jest specjalna wysłanniczka Radia Z, Grażyna Torbicka.
13: Hitem dzisiejszego dnia było spotkanie z Peterem Jacksonem. Twórca Władcy Pierścieni przez ponad 2 godziny opowiadał anegdoty z planu oraz wspominał, gdy jako student przyjechał do Cannes z Nowej Zelandii, zdobył akredytację niczym jedyny pierścień i gdy chciał się dostać na film, nie wpuszczono go, bo był w shortach. Takie jest Cannes.
0: Twórca trylogii Władca Pierścieni Peter Jackson odebrał honorową Złotą Palmę. Dziś premiera komiksu o Annie Jantar i Jarosławie Kukulskim. Powstał przy udziale córki artystów Natalii Kukulskiej i ma być artystyczną opowieścią o życiu, miłości i twórczości pary. Spotkanie premierowe dziś o 18 w Urzędzie Dzielnicy Bielany w stolicy. Wstęp jest wolny. Każdy z uczestników spotkania otrzyma egzemplarz komiksu.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga.
1: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Sąd okręgowy w Lublinie skazał na dożywocie trzech mężczyzn, którzy rok temu brutalnie zabili swoich dwóch znajomych. Tomasz B., Krzysztof B. oraz Piotr B. najpierw brutalnie do nieprzytomności pobili swoje ofiary, a potem spalili je na stosie z mebli i ubrań. Sąd uznał, że mężczyźni konali. Jeden zginął na miejscu w pożarze, drugi w ciągu doby w szpitalu, mówi sędzia Barbara Markowska.
2: Zachowanie oskarżonych było nieludzkie, bezwzględne, niewytłumaczalne. Nadto wszyscy trzej oskarżeni byli w przeszłości wielokrotnie karani, w tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Nadto odpowiadali już wielokrotnie w warunkach powrotu do przestępstwa, w tym w warunkach tak zwanej multirecydywy.
1: Wyrok nie jest prawomocny. Matka z zarzutem narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia 10-miesięcznego syna to także sprawa z Lubelszczyzny. O obrażeniach dziecka policjantów powiadomili lekarze. Chłopiec przebywał u matki w warunkach skrajnego zaniedbania. Kobieta jest uzależniona od narkotyków. Przyznała się do zarzutów. Grozi jej do 5 lat więzienia. Cynicznie wykorzystują zaufanie chorych, zarabiając przy tym na ich desperacji coraz większe pieniądze. Z każdym rokiem rośnie liczba przypadków agresywnej manipulacji dokonywanej przez medycznych oszustów. Problem dostrzegają Rzecznik Praw Pacjenta i Ministerstwo Zdrowia. W walce z tym procederem ma służyć nowe prawo zwane Lex Szarlatan. Więcej o tych planowanych przepisach reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Nie ma czegoś takiego jak medycyna alternatywna. Wszyscy, którzy nie są lekarzami, a próbują diagnozować bądź leczyć ludzi i zarabiać na tym, a ignorują aktualnie.